0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

0: Země.
1: SK Tarnów.
2: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda.

0: Tarnów News.
1: Przedstawiciele sektora zbrojeniowego i firm z Małopolski spotkali się w Skrzyszowie. Odbywało się tam regionalne forum polskiego przemysłu zbrojeniowego. Więcej o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK.

0: Ale zapowiemy też odlotowe zawody agility, w których będą mierzyć się psy. Justyna Świderska, zapraszam. Te miliardy nie zostaną w kasie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pieniądze z pożyczki unijnej w ramach programu SAFE trafią do firm sektora obronnego produkujących sprzęt, ale również do ich mniejszych kontrahentów, którzy dostarczają podzespoły i mniejsze elementy niezbędne do produkcji. Zapewniał o tym podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Skrzyszowie wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk.
1: Witamy bardzo serdecznie na Regionalnym Forum Gospodarczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, organizowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową tu w Małopolsce, w Skrzyszowie, ale no, sercem przemysłowym w Małopolsce Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest oczywiście Tarnów i dlatego jesteśmy tutaj i tutaj zapraszamy do współpracy z przemysłem cywilnym, z przemysłem lokalnym, z przemysłem, który ma perspektywę w przyszłości również wykorzystania tego potencjału do dual use. Bardzo nam miło, że z nami jest gospodarz regionu, pan wojewoda Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski, ale też powiem personalnie Polska Grupa Zbrojeniowa trochę jest z Krakowa, bo prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest z Krakowa. Minister Obrony Narodowej, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest tak naprawdę głównym klientem i motorem rozwojowym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, też jest z Krakowa, a więc gdzie jak nie tutaj też lokować perspektywę rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dla nas perspektywa rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale całego przemysłu zbrojeniowego opiera się w dużej mierze o to, co się dzieje dzisiaj w Warszawie, czyli podpisanie pierwszy taki moment w Unii Europejskiej, gdzie kraj członkowski podpisuje umowę z Unią Europejską w sprawie pożyczki SAFE, czyli zafinansowania w ogromnej wysokości ponad 180 miliardów złotych rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego to jest ważne w Tarnowie również? Dlatego, że te pieniądze, mimo że będą podpisane, ich płynięcie do Polski będzie dzisiaj w Warszawie, to te pieniądze będą płynęły do takich zakładów jak zakłady mechaniczne w Tarnowie, a za ich pośrednictwem do tych setek tysięcy przedsiębiorstw lokalnych, które są rozsiane po całej Polsce. Bardzo często mówimy o tym, co jest dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podajemy przykłady, dzisiaj o tym też powiemy, jak Borsuk, jak amunicja 155, jak wiele tych krab, wiele tych elementów, które są na świecie znane. I mówimy, kto je produkuje. Huta Stalowa Wola, zakłady mechaniczne Tarnów, czyli obrona przeciwlotnicza, zestaw Pilica, potwór Stardowa, wszystkie te produkty są znane, ale na ogół nie wiemy, że aby wytworzyć taki produkt, potrzebna jest kooperacja z kilkuset przedsiębiorcami lokalnymi. Oni już są całkowicie anonimowi, o nich się nie mówi w przestrzeni publicznej, a my chcemy też ich zaprosić, żeby ich było jak najwięcej, żeby kooperowali, żeby dołączali do nich nowi do tworzenia tych produktów. I tak naprawdę te pieniądze, te miliardy nie zostają w kasie ani Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ani zakładów w większości, o których mówimy, nawet lokalnych, tylko zostają u naszych kooperantów, u naszych przedsiębiorców, z którymi pracujemy. I naprawdę ostatnie zdanie, mówi się o wzroście zatrudnienia w związku z SAFE i w związku z inwestycjami w rozbudowę polskich sił zbrojnych i nie tylko polskich, ale polskich sił zbrojnych, co jest najważniejszym motorem rozwojowym naszego przemysłu w tej chwili. Wzrost zatrudnienia, który nas interesuje, to jest nie tylko wzrost zatrudnienia w zakładach mechanicznych Tarnów, nie tylko wzrost zatrudnienia w Stalowej Woli, w Skarżysku czy w innych zakładach. Zamiast tysiąca osób w jednym miejscu, bardzo nas cieszy, jeśli to będą po dwie, po trzy osoby w 500, 600 miejscach, które z nami kooperują. To też jest ogromny wzrost zatrudnienia, to jest ogromny wzrost wartości, która potem przełoży się na funkcjonowanie w trybie dual use i eksporcie naszego przemysłu.
0: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
2: Bardzo dziękuję całemu zarządowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej za systematyczne i konsekwentne działania zmierzające do tego, by tu w Tarnowie przemysł zbrojeniowy, który ma tu przecież ogromne tradycje, rozwijał się i uczestniczył. Pan premier Kosiniak dziś jako pierwszy z przedstawicieli krajów Unii Europejskiej podpisuje umowę związaną z programem SAFE. To 190 miliardów złotych, które trafi do Polski. To pieniądze, które pozwolą rozwijać przemysł zbrojeniowy i to dzisiejsze spotkanie w sposób niezwykły, choć oddalone o 300 km od Warszawy, wpisuje się także właśnie w kwestię realizacji tej umowy, bo wiemy, że to jest dążenie rządu Rzeczypospolitej, to jest zobowiązanie pana premiera Kosiniaka, pana premiera Tuska do tego, by znaczna część, by większość tych środków była wydatkowana właśnie przez i zatrudnienia w ramach tych środków finansowane były realizowane właśnie przez polski przemysł.
0: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
3: Bardzo się cieszę, że Tarnów jest w centrum zainteresowania przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko, również wojska. Jesteśmy po wizycie Komisji Lokalizacyjnej, Interdyscyplinarnej Komisji Lokalizacyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Widziałem ten błysk wokół żołnierzy, w Tarnowie się spodobało, więc mam nadzieję, że to jest dobry kierunek, właściwy kierunek dla rozwoju miasta, aby w Tarnowie rozwijały się po pierwsze inwestycje zbrojeniowe w ramach zakładów mechanicznych i tu wielkie podziękowania za to, co już do tej pory się wydarzyło. Mam nadzieję, że potwór z Tarnowa okaże się hitem eksportowym na cały świat, że to będzie nowy element dla zakładów mechanicznych, który spowoduje ich rozwój. Wiemy o nowych zamiarach, planach inwestycyjnych, remontu hali, budowy nowej hali, zwiększenia możliwości produkcyjnych. To są dobre sygnały dla miasta. Liczymy również na obecność regularnych wojsk w mieście. Zatem ta dzisiejsza konferencja jest niezwykle istotna, ważna. Bardzo dziękuję panu prezesowi Leszkiewiczowi i zachęcam do tego, żeby Tarnów mocniej rozwijać i na tej mapie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, aby Tarnów był tym ważnym elementem inwestycyjnym przede wszystkim.
0: Mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
4: To jest ważne spotkanie dotyczące budowania coraz lepszych relacji, ale też bardziej efektywnych między przemysłem prywatnym a Polską Grupą Zbrojeniową. I trochę przypadek sprawił, że to jest tak historyczny dzień dla polskiego przemysłu obronnego i dla polskiej obronności, dla polskiego wojska, bo dzisiaj podpisywana jest ta umowa SAFE między rządem a Komisją Europejską. Ona umożliwi nam finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia, która reprezentuje ministra obrony narodowej. Wartość całego programu około 180 miliardów euro, 90% tych środków ma trafić do polskiego przemysłu. My liczymy na to, że połowa, co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa już przywoływany, inne armaty i działka, które stają się takim sztandarowym produktem zakładów mechanicznych w Tarnowie. To wszystko plus niedawna umowa, która dofinansowuje zakłady z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Te miliony również trafiają do zakładów właśnie na rozwój infrastruktury. To wszystko buduje potencjał. To spotkanie, które tutaj ponad 200 firm z okolic, z Małopolski, ale nie tylko, to dowód na wielkie zainteresowanie współpracą z przemysłem obronnym, ale także na to, że przemysł obronny dzisiaj staje się takim motorem napędowym, rozwojowym. Widać to po mniejszych ośrodkach, nie tylko Tarnów. Dzisiaj tutaj będzie także prezes czy dyrektor oddziału Autosanu z Sanoka. To jest część Huty Stalowa Wola, niedaleko od Tarnowa, ale także niezwykle ważna. Ważne się rzeczy dzieją tutaj w Jaśle, w Gamracie wczoraj i dzisiaj, bo tam partnerzy zagraniczni negocjują ważne umowy z naszymi zakładami. No i wszędzie tam to wszystko rośnie. W Tarnowie w zakładach mechanicznych pracuje już ponad 1000 osób, około 1050 i to także rośnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. W związku z tym nie są to miejsca pracy w administracji, tylko na produkcji inżynierowie, bo tam są potrzebni dzisiaj, potrzebne są te kompetencje, które budują potencjał przemysłu. Ale potencjał przemysłu tak naprawdę, nawet dzisiaj świętując to podpisanie umowy SAFE, nie weryfikuje się ilością umów, tylko realizacją zobowiązań. Przed nami 4 lata niezwykle intensywne. Sami nie damy rady, nie mamy monopolu na wszystko, nie mamy wszystkich kompetencji, dlatego tak ważne jest partnerstwo. Już dzisiaj zakłady mechaniczne w Tarnowie współpracują z wieloma firmami z okolic w różnym zakresie. Szukamy ciągle nowych kooperantów, choćby w zakresie pół zębatych na przykład. Nasze zespoły z PGZ-u będą czekały na przedsiębiorców i będą indywidualnie rozmawiać o tym, co można razem robić. Jest platforma zakupowa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Od tego trzeba zacząć, od rejestracji. Tam już jest ponad 12 tysięcy firm z całego kraju w różnych zakresach. Jeśli ktoś się czuje na siłach, kompetentny, ma infrastrukturę, ma coś do czynienia z przemysłem obronnym, nie trzeba mieć w PKD zapisów związanych z przemysłem obronnym, bo to w różnym zakresie różne komponenty będą dostarczane do różnych naszych produktów. Niech to się wszystko dzieje, niech się rozwija. Za 2 tygodnie kolejna konferencja w Łańcucie prawdopodobnie dla województwa podkarpackiego. No i tak jeździmy z zespołami, żeby szukać nowych kompetencji, żeby budować partnerstwo i polepszać nasze relacje i wciągać coraz więcej firm w przemysł obronny. Przemysł obronny, jak Państwo wiecie, czujemy się zagrożeni, ale z drugiej strony przemysł obronny rozwija się, buduje nowe miejsca pracy. No i dzisiaj to jest ważny krok nie tylko w Warszawie, ale także tutaj w Tarnowie, by zwiększyć ilość kooperantów, zwiększyć ilość firm, które z nami współpracują i poszerzyć grono tych, którzy uczestniczą w produkcji polskiego bezpieczeństwa, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Branża stalowa, branża odlewnicza jest niezwykle tutaj ważna. Także różnego rodzaju elementy. Ja, jadąc kiedyś do Autosanu, po drodze spotkałem w Brzozowie firmę, która nagle się okazało robi jakieś plastikowe rzeczy do borsuka, do stalowej woli. Więc ta sieć kooperantów nie jest wirtualna, ona jest rzeczywista i wiele firm takich mniej znanych, nie z pierwszych stron gazet, ale też takich mniejszych, w różnych miejscach, małych miejscach w Polsce, w lokalnych ojczyznach, buduje potęgę przemysłu zbrojeniowego. I to jest wspaniałe. Dzisiaj prezes zakładów mechanicznych będzie mówił za chwilę o tym, jakich kooperantów szukają w konkretnych bardzo dziedzinach, konkretnych produktów, których nie ma na przykład u nas, nie ma też w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. I to będzie to tworzenie takiej nie tylko mapy, ale także takiej realnej sieci partnerstw z Polską Grupą Zbrojeniową.
0: Dodam, że w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego wzięli udział przedstawiciele ponad 200 firm z Małopolski zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwami przemysłu obronnego.
5: SK Tarnów.
0: Na torach zmierzy się nawet 120 zawodników. Mowa o odlotowych zawodach Agility dla psów, które pod koniec maja odbędą się w Tarnowie. Zapowiada się widowiskowa impreza dla całych rodzin. Wydarzenie zgromadzi zawodników z całej Polski. Celem tej imprezy jest promocja nowoczesnych sportów kynologicznych i aktywności z psem.
6: Oliwia Babiarz, jestem organizatorem zawodów odlotowych w Tarnowie, a to są zawody Agility, a także trenerem Klub Sportowy Agility Tarnów.
0: Może zacznijmy od wytłumaczenia, czym te zawody Agility są.
6: Generalnie Agility to jest sport, który polega na pokonywaniu toru przeszkód przez psa, a obok biegnie jego przewodnik. Liczy się jak najkrótszy czas i bezbłędny przebieg.
0: Czy to są takie zawody dla każdego posiadacza czworonoga, czy niekoniecznie?
6: Nie do końca. To jest nasza pierwsza edycja. To są zawody oficjalne, więc to są już zawody dla takich trochę lepiej podszkolonych piesków. Oprócz tych zawodów, które teraz będziemy organizować, są także zawody treningowe, w których mogą już wziąć pieski trochę mniej doświadczone udział.
0: Mhm. To w takim razie, mówiąc o zawodach, wytłumaczmy, jak one będą przebiegały, jakie zaplanowano konkurencje, jakie zadania będą miały psy do wykonania.
6: Tutaj, jeśli chodzi o przebieg tych zawodów, to są zawody dwudniowe. Odbywają się one 30-31 maja w Tarnowie na tarnowskim lotnisku. I będzie to wyglądać tak, że w zasadzie codziennie jest bardzo podobny plan działań. Każdego dnia psy biegają 2-3 tory, które układa sędzia. Sędzinę mamy z Polski. Pierwszą w ogóle tutaj taką uprawnioną Magdalenę Ziółkowską. I po ułożeniu torku następuje zapoznanie toru. Zapoznanie toru trwa parę minut i później każdy piesek przebiega tor raz. Takich torów jest 2-3.
0: Mhm. Czy na tym torze znajdują się jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe przeszkody, które trzeba pokonać?
6: Jeśli chodzi o przeszkody, to tutaj główne są chopki i tunele. Pies musi przeskoczyć przez chopkę albo przejść przez tunel. Oprócz tego mamy palisadę, kładkę i huśtawkę. To są już takie większe gabarytowe przeszkody, na których pies musi zaliczyć odpowiednio strefę.
0: Tak by się mogło wydawać, że cóż trudniejszego, piesek przecież biega naturalnie, prawda? Jednak dla wielu zwierząt wejście do takiego tunelu czy przejście przez chybotliwą kładkę już stanowi problem i dlatego wymaga wcześniejszego treningu.
6: Tak, dokładnie. Pieski, które będą startować na naszych zawodach oficjalnych, są wcześniej do tego przygotowane, trenowane parę lat. Tutaj także oprócz treningu dochodzi ta kwestia fizyczności. Te pieski są specjalnie szkolone, trenowane, one uprawiają fitness, różne biegi, także są jak najbardziej do tego przystosowane, przygotowane, żeby przebiec taki torek.
0: To ja zapytam, skąd wziął się pomysł, żeby w Tarnowie takie zawody organizować? Dużą mamy społeczność właścicieli, którzy właśnie tym się zajmują?
6: Generalnie ja w tym sporcie siedzę już od parunastu lat i tutaj robiliśmy to dość mocno amatorsko, tak jak już wcześniej wspomniałam, organizujemy zawody treningowe, które nie potrzebują tych całych oficjalnej otoczki, sędziego i tak dalej. No ale tutaj chcieliśmy iść o krok dalej. Mamy tutaj już rzeszę zawodników tarnowskich, także z dedykacją dla nich właśnie robię te zawody, żeby mogli się rozwijać. Też chcemy pokazać ludziom nasz piękny Tarnów, bo do tej pory jeździliśmy na zawodach po całej Polsce i po całej tak naprawdę Europie, bo Czechy, Słowacja, to cały czas gdzieś tam jeździmy. No ale chcieliśmy tutaj też pokazać w Tarnowie, że my też możemy zorganizować takie zawody, bo to się wydaje, że organizacja zawodów, ale to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do spięcia i do zorganizowania. Także próbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia tego typu impreza u nas i że Tarnów będzie się rozwijał agilitowo. Chcemy też tutaj zaprosić mieszkańców do przyjścia, oglądnięcia nas, jak my tutaj będziemy wariować na tym torze, pracować, biegać z tymi psami. Myślę, że to jest naprawdę świetne widowisko, także warto przyjść, zobaczyć, oglądnąć. Może akurat komuś się spodoba i złapie tego bakcyla do agility i będzie chciał kontynuować, zacząć pracę ze swoim pieskiem w tym kierunku. Mamy tutaj taką klasę na tych zawodach, zerówki ona się nazywa, i myślę, że jakby piesek był odpowiednio wcześniej przygotowany, to znaczy miałby jakieś tam postawy posłuszeństwa i wiedziałby, jak pracować z człowiekiem, i człowiek gdzieś tam już by gdzieś z tym psem pracował w innych sportach, nawet chociażby samo posłuszeństwo, to myślę, że jest cień szansy, jednak to jest bardzo, bardzo krótki okres czasu do przygotowania.
0: Jednak ta praca wymaga większej systematyczności i dłuższego treningu.
6: Tak, zdecydowanie.
0: To, o czym warto wiedzieć, jeżeli ktoś rozważałby na przykład przystąpienie do takich zawodów, że przede wszystkim to ma być zabawa, zarówno dla właściciela, opiekuna, jak i dla psa. Nie można tego zwierzaka do niczego na siłę przymuszać.
6: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj u nas w klubie bardzo stawiamy właśnie na fun, dobrą zabawę i komfort psa i człowieka. Wiadomo, to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu i jeśli to rzeczywiście przynosi parze satysfakcję i wygląda to ładnie już, ta komunikacja jest zgrana, to dopiero wtedy zapraszam ich na zawody, żeby sobie pokonkurowali. Ale wiadomo, najpierw jest praca, pies musi zrozumieć, człowiek musi zrozumieć, musi się wszystkiego nauczyć, żeby to wyglądało płynnie, nie było żadnych zgryzów między psem a człowiekiem i dopiero wtedy taka para może przystąpić do zawodów.
0: A gdybyśmy miały uchylić rąbka tajemnicy, jak wyglądają takie treningi, jak wygląda uczenie psa tych poszczególnych komend i poszczególnych zadań?
6: Agility bardzo się zmieniło od tego czasu, kiedy ja zaczęłam trenować. Teraz w tym momencie bardzo stawia się na zrozumienie zadania przez psa. Dużo kształtujemy, dużo oczekujemy od psa, żeby trochę sam wymyślił, co ma zrobić, i nagradzamy to. Bardzo duży nacisk kładzie się na nagrodę psa, na jego właśnie uczucia, emocje, żeby to wszystko było pozytywne, żeby go nie zmuszać, tylko on chciał właśnie sam to robić. Także my trochę podpowiadamy tym psom, że halo, słuchaj, to jest taka fajna aktywność, jak będziesz wymyślał i będziesz kreatywny i będziesz chciał to robić, no to będzie super ekstra fun, bardzo dużo nagród, pozytywne emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo tutaj stawiamy na właśnie tą samodzielność pieska.
0: Zachętą są głównie smakołyki?
6: I jeśli chodzi o nagrody, to tutaj wyróżniamy parę nagród, ale główne to są właśnie smakołyki i zabawki. Moje pieski na przykład uwielbiają się bawić czerpakami i gdzieś tam trochę można powiedzieć, że tymi smaczkami gardzą.
0: Czyli można różnymi ścieżkami dojść do tego samego efektu.
6: Tak, dokładnie. Każdy pies jest inny, każdego psa motywuje coś innego. Dla jednego będzie to uśmiech, przytulenie się z przewodnikiem na końcu, dla drugiego będzie to pieczony kurczak, a dla trzeciego tylko i wyłącznie zabawki, więc tutaj te wszystkie metody szkoleniowe i nagrody przystosowujemy do pieska, tak żeby jak najbardziej mu tutaj podpasować. No tak jak mówię, tutaj bardzo duży nacisk kładzie się na tego psa, na zrozumienie psa i na to, co on tak właściwie chce i czego potrzebuje.
0: To jest trochę inne podejście od tego, do czego przywykliśmy na ogół, bo jeżeli ja mam psa, to ja muszę go karmić, muszę go czesać, muszę go kąpać, jeżeli trzeba, muszę go zabrać do weterynarza, no i przede wszystkim muszę go zabierać na codzienne spacery. A tutaj oferujemy coś jeszcze ponad to.
6: Tak, ja jestem bardzo dużą fanką właśnie trenowania z psami. Oprócz tego, że właśnie kocham to agility i trenuję od parunastu lat, to nawet jestem święcie przekonana, że nawet gdybym nie trenowała agility, to robiłabym coś więcej z moim psem. Dlaczego? Dlatego, że przez pracę właśnie tutaj z psiakiem tworzy się wyjątkowa więź. My musimy zrozumieć tego psa, musimy zrozumieć jego potrzeby, to co on do nas mówi niewerbalnie. No, jak dla mnie to jest trochę magia i bardzo kocham ten moment, kiedy właśnie jesteśmy na torze i tak naprawdę ja używam tych słów, ale on nie do końca wie, że siad to siad, tylko po prostu jest wyuczony, że na tą komendę ma usiąść. No a mimo wszystko my się rozumiemy bez słów, robimy bardzo trudne rzeczy, nie wiem, slalom, te hopki, te sekwencje czasami są tak trudne, że no w głowie się nie mieści człowiekowi, a pies staje i robi to z uśmiechem na twarzy i na końcu jeszcze się z tego cieszymy i jesteśmy wszyscy zadowoleni. No dla mnie to jest coś niesamowitego i każdemu polecam po prostu agility, bo to jest niesamowite uczucie.
0: Sposób na takie aktywniejsze niż tylko spacerowanie, spędzenie czasu ze swoim pupilem. Ja gdzieś wyczytałam, czy nawet w rozmowach z behawiorystami tarnowskimi usłyszałam, że taki wysiłek intelektualny dla psa jest tak samo ważny, jak to zmęczenie czterech łap.
6: Tak, dokładnie. Nawet ja bym powiedziała, że trochę ważniejsze jest zmęczenie intelektualne niż fizyczne. Ja tutaj mogę podać przykład mój. Ja mam border collie, to jest rasa stworzona do pracy i nawet jeśli one przejdą 10 km na nogach, ciągnąc mnie gdzieś tam na pasie, bo uprawiamy też biegi, to one dalej przychodzą do domu i szukają pracy, co by tu porobić. A jeśli ja ich wezmę na intensywny trening 5-minutowy agility, gdzie rzeczywiście muszą myśleć, co mają zrobić i słuchać przewodnika, to są 10 razy bardziej zmęczone niż po tych 10 kilometrach. Także ja uważam, że sport to jest naprawdę coś pięknego, tutaj trenowanie z psem. I uważam, że każdy właściciel powinien się tutaj pochylić nad tym, żeby trochę popracować ze swoim psem. Już tutaj nie mówię o agility, treningach, nie wiadomo czego, ale nawet robienie sztuczek codziennie po 5 minut, to już tworzy jakąś więź, to już męczy trochę tego psa, sprawia, że musi myśleć, wymyślać.
5: SK Tarnów.
0: Powiedziałaś ważną rzecz o tym kreowaniu więzi ze swoim czworonogiem. Tak się zastanawiam, jak odczytywać te sygnały, bo przecież są one sygnałami niewerbalnymi. Jak to zrobić, żeby pies rozumiał, o co nam chodzi i żeby sam umiał być kreatywny, bo i o tym powiedziałaś, że oczekujecie od psa, żeby był kreatywny.
6: Tak. Tutaj przychodzi mi z pomocą nauka metodą kształtowania. To jest bardzo czasochłonna metoda i wymaga od nas ogromnego pokładu cierpliwości, ale punktuje bardzo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sporty. Polega ona na tym, że oczekujemy od psa, że sam wymyśli, co ma zrobić. Tutaj podam przykład. Wymyśliłam sobie, że chcę nauczyć mojego psa obiegania pachołka, więc biorę pachołek, siadam przed nim, zaznaczam go wzrokiem, czyli patrzę na niego i czekam, aż mój pies wymyśli, że ma go obiec. Ten pies wtedy się męczy, główkuje, co ja muszę zrobić, żeby dostać tego smaczka, żeby było fajnie, żeby był fun. No i jak gdzieś tam robi pierwsze kroki w stronę pachołka, bo nie mówię, że od razu musi zrobić całe zachowanie, ale gdzieś tam podąża w stronę tego pachołka i ja od razu nagradzam to, że on spróbował, że chciał, tą jego kreatywność i że właśnie zaczął iść w stronę tego pachołka. Jak go nagrodzę parę razy za to, że on próbował gdzieś tam iść w stronę tego pachołka, to on za którymś razem w końcu obejdzie ten pachołek i wtedy dostanie jackpota, czyli bardzo, bardzo dużo smakołyków i mogę sobie dać rękę uciąć, że jak dostanie tego jackpota, to później już będzie główkował szybciej i proces myślowy będzie krótszy, bo będzie wiedział, że to chodziło o to. I właśnie przez takie kształtowanie idzie szybko zmęczyć psa i jest bardzo fajne, bo piesek musi myśleć.
0: Czy do takiego kształtowania nadają się głównie młode psy, szczeniaki, czy można zacząć w dowolnym momencie?
6: Jeśli chodzi o trenowanie z psem, to zależy od tego, co chcemy robić, ale uważam, że każdy piesek nadaje się do wszystkiego, jeśli jest zdrowy oczywiście, bo jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, no to już nie bardzo, ale jeśli jest zdrowy, jest młody czy starszy, to zawsze to, co chcemy z nim robić, możemy dostosować do psa, czyli jeśli mamy staruszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił jakieś proste sztuczki, żeby się męczył właśnie w ten sposób, żeby pracował w ten sposób, a jeśli mamy młodego psa, jak najbardziej możemy z nim zacząć ćwiczyć agility, jeśli nie ma właśnie tutaj przeciwwskazań zdrowotnych i nie ma żadnych wykluczeń. Każdy pies może pracować, każdy pies może robić, każdy pies może ćwiczyć, tylko najważniejsze jest to, żeby dobrać te ćwiczenia, poziom trudności do wieku i możliwości psa.
0: I podejrzewam też nie oczekiwać efektów od razu, bo tempo postępów pewnie zależy indywidualnie od każdego zwierzaka.
6: Tak, to jest właśnie temat, którego ja nie lubię poruszać jako trener psów, bo właśnie wszyscy zawsze do mnie przychodzą kursanci i pytają, ile treningów potrzeba, żeby pies zrobił to i tamto. No niestety tutaj nie da się określić jednakowo, ile temu psu zajmie. Ja też często jak przychodzą do mnie nowe psy, to ja nie znam tego psa i nie wiem, jak on szybko się potrafi uczyć. Także to wszystko jest indywidualne, zależy od psa, od tego ile razy, jak często będziemy z nim ćwiczyć, no i też jak będzie wyglądał ten trening. No bo też tutaj nie ukrywam, że ważne jest nasze zaangażowanie i umiejętność nagradzania psa i umiejętność pracy z nim, bo to nie jest tak, że siądę sobie i zacznę uczyć psa, tylko też muszę mieć trochę w tym doświadczenia i wiadomo, że czym większe moje doświadczenie, to tym szybciej też nauczę psa.
0: Podejrzewam, że postępy w tej nauce i fakt, że ta więź pomiędzy opiekunem a psem się fajnie rozwija, fajnie się buduje, to wynagradza jakby wszystkie te trudy. Daje taką satysfakcję, że jednak te wysiłki się opłacają.
6: Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam często też takich kursantów, którzy przychodzą na agility, a mieli dużo problemów behawioralnych z psem. I okazało się, że większość tych problemów behawioralnych można właśnie zlikwidować.
0: Albo... A jakie na przykład to są problemy?
6: Na przykład zjadanie mebli.
0: Kiedy pies zostaje sam w domu,
6: tak,
0: na przykład.
6: Kiedy pies zostaje sam w domu, zjadanie mebli, kopanie dołków w ogrodzie, uciekanie za bramkę. Różne tego typu rzeczy, takie problemy, które wynikały po prostu z braku zmęczenia psychicznego tego psa.
0: Kiedy pies się po prostu nudził.
6: Tak, nudził się i sam sobie wymyślał swoją pracę. A jak my mu wymyślimy pracę, sztuczki, agility, cokolwiek, no to te problemy znikają.
0: Kiedy wymyślał sobie sam niekoniecznie to, co było pożądane.
6: Dokładnie. No bo mamy psy, które są stworzone do pracy i które mają te predyspozycje takie charakteru, że będą pracować, robić i nie usiedzą w miejscu. No to takie pieski same sobie znajdują niestety pracę.
0: To by się zgadzało z tym, o czym mówią i organizacje, i instytucje, które zajmują się psami i pośredniczą w ich adopcji, że tak naprawdę w momencie, kiedy decydujemy się na przyjęcie zwierzaka, warto jest sprawdzić charakter, przeznaczenie tego psa z tego względu, żebyśmy się dopasowali, bo jeżeli rzeczywiście weźmiemy sobie pieska, który ma pracować, ma gdzieś tam w genotypie wpisaną tę pracę, a będziemy chcieli tylko, żeby nam towarzyszył i spał na kanapie, to nie do końca się dogadamy.
6: Tak, ja uważam, że powinniśmy sprawdzać, czytać dużo przed wzięciem danej rasy, ale przede wszystkim też weryfikować te źródła wiedzy, bo nieraz w internecie czytam takie bzdury na temat różnych ras i właśnie przychodzą też do mnie później dobry przykład Border Collie, które są opisane jako psy rodzinne. Biorą sobie rodzinę, mają malutkie dzieci i później jest problem, że te psy podgryzają na przykład biegające dzieci, a przecież to jest rasa pasąca, więc te psy mają paść. One pasą owce, one podgryzają te owce i prowadzą te owce, więc to jest coś, do czego zostały stworzone. Także ja polecam bardzo skonsultować się przed podjęciem decyzji o psie po prostu z osobą, która pracuje na co dzień z takimi psiakami. Jeśli, nie wiem, chcemy sobie wziąć bordera coli, spotkajmy się z paroma borderami coli przed tym. Poznajmy tą rasę, zobaczmy, posłuchajmy właścicieli, posłuchajmy rzetelnej informacji, a nie wyczytanych gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, z niewiadomego źródła. Spotykajmy się z tymi właścicielami, nie wiem, w parku jest dużo też psiarzy, chodzą, obserwuję, widzę. Podejdźmy, zapytajmy, jaki ten piesek jest, czy ci właściciele mają jakiś problem z tym psem, czy coś jest fajnego, czy coś jest negatywnego. Bądźmy pewni, że ta rasa jest dla nas, nie dlatego, że wyczytaliśmy gdzieś tam w internecie, czy widzieliśmy na filmiku na TikToku, że ten piesek robi super ekstra sztuczki, bo często te super ekstra sztuczki są po prostu poparte godzinami pracy nad tymi sztuczkami.
0: Której nie widać potem w tym filmiku, prawda?
6: Dokładnie, dokładnie, tego nie widać. A my trenujemy z tymi psami praktycznie codziennie, żeby to wyglądało jak wygląda, czyli efektownie, ładnie i przyjemnie dla oka. No a gdzieś tam ludzie sobie biorą psy i myślą, że od razu w pakiecie ze sztuczkami. No niestety to tak nie działa.
0: Wracając do zawodów, zostało do nich jeszcze trochę czasu. Czy cały czas mamy otwartą listę, jeżeli chodzi o zgłoszenia zawodników?
6: Tak, lista zawodników jest cały czas otwarta. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy już około 100 zawodników z całej Polski. Będą także ludzie na przykład z Nadmorza. Będą Czesi, będą Słowacy. Także super, że udało się zgrać tutaj taką ekipę. Niemniej jednak cały czas zapraszamy. Lista zgłoszeń jest otwarta.
0: To ja zapytam, jeśli mogę, o organizację, bo zapraszamy. Z jednej strony mamy uczestników, z drugiej strony będziemy mieli widzów. Czy jest jakiś taki savoir vivre, którego należy przestrzegać, przychodząc oglądać takie zawody? Bo wiemy, że będzie zwierząt dużo, dla nich sytuacja może stresowa, zupełnie nowe miejsce. Jak się zachować, żeby rzeczywiście przebiegało to wszystko gładko i bez kolizji?
6: Jak najbardziej zapraszamy również publiczność. Tutaj taka wielka prośba główna do publiczności, aby pieski zostawiać w domu. Chcemy zapewnić maksimum komfortu naszym zawodnikom, aby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, jak to jest. Człowiek się zapatrzy, no i zaraz może dojść do jakiejś tragedii. Także bardzo prosimy, zapraszamy, ale bardzo prosimy o pozostawienie swoich piesków w domu, aby zapewnić maksymalny komfort naszym zawodnikom. Zapraszamy dorosłych, zapraszamy dzieci. Obiecujemy, że emocji sportowych nie zabraknie, będzie bardzo dużo piesków, może niektóre dadzą się nawet pomiziać w przerwach między startami. Będziemy mieć również wystawców, będzie można zakupić różne fajne gadżety dla piesków, karmy dla psów, także będzie się działo, będziemy mieć również food trucka, będzie można zjeść obiad. Także zapraszamy.
0: Zapowiadała organizatorka odlotowych zawodów Agility w Tarnowie Oliwia Babiarz. Dwudniowa impreza 30 i 31 maja na tarnowskim lądowisku przy ulicy Lotniczej. Wydarzenie poleca Radio SK, a piszemy o nim więcej na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów News.
0: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dzisiaj o dalszym remoncie ulicy Lwowskiej w Tarnowie i o kontrolach promów w regionie. Ale będzie też zapowiedź darmowych warsztatów, na których specjalistka podpowie, jak dogadywać się pomimo konfliktów. Justyna Świderska, zapraszam. Już w maju ruszą prace. Chodzi o remont kolejnego odcinka ulicy Lwowskiej w Tarnowie. To fragment od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta. Właśnie podpisana została umowa z wykonawcą, mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
3: Dzisiaj jest szczególny dzień podpisania umowy pomiędzy Zarządem Dróg Komunikacji a firmą, która zwyciężyła przetarg, firmą Eurovia. Przyznam, że przetarg wszystkich nas, czy otwarcie ofert przetargu wszystkich nas ucieszyło. Duże podmioty, zbliżone kwoty i co bardziej nas ucieszyło, kwoty poniżej wartości projektu jako takiego. W związku z tym liczymy na to, że nic nas w tym przypadku nie zaskoczy. Po drodze nie ma wiaduktów kolejowych, nie ma większych przeszkód, natomiast jest szpital. I z tego względu w trakcie robót, co przewiduje również umowa, wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną przejezdność, dostępność do obiektów, a jak Państwo wiecie, bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo pacjentów szpitala jest jednym z ważniejszych elementów dla nas i tego zadania. To też przypomnę, gmina miasta Tarnowa, Zarząd Dróg Komunikacji, porozumialiśmy się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad co do zakazu wjazdu samochodów ciężarowych przez drogę krajową, remontowaną drogę krajową. To niestety powoduje pewne uciążliwości w innych częściach miasta, natomiast to, co zaobserwowaliśmy, to, że jednak ruch tych tirów omija w dużej mierze, w znakomitej mierze omija Tarnów. Te samochody jadą innymi drogami, co powoduje, że te uciążliwości spowodowane remontem nie są tak duże. Ale do sedna, drodzy Państwo, jesteśmy tutaj, ponieważ otrzymaliśmy środki z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Remont tego odcinka ulicy Lwowskiej, tak bardzo oczekiwany, szczególnie przez mieszkańców osiedla nauczycielskiego, ale także pacjentów dojeżdżających spoza Tarnowa do szpitala, stanie się faktem. Czas na realizację, panowie mają 16 miesięcy. Więc jak popatrzymy sobie na kalendarz, panowie, w przyszłym roku są wybory parlamentarne. Pasuje, żeby paru posłów się pojawiło, przycięło wstęgi. W związku z tym bardzo liczymy, że tutaj w tym przypadku opóźnień nie będzie. Wartość całej umowy wynikającym z przetargu to 23,5 miliona złotych w zaokrągleniu. No i to, co jest bardzo istotne również, równolegle miasto Tarnów we współpracy z inwestorem w terenach za szpitalem będą prowadzone również roboty drogowe tego układu drogowego tejże inwestycji. W związku z tym będzie, można to powiedzieć, że te dwa elementy się dobrze ze sobą zgrają. Dzięki temu kilka pieczeni mamy upieczonych na jednym ogniu. I otwarte tereny pod inwestycje, kwestia wjazdu w ogóle od wschodniej strony do miasta, mam nadzieję, się domknie. Pan dyrektor zapewnia, że do końca tego roku aktualnie remontowany fragment ulicy Lwowskiej również zostanie dokończony. Także miejmy nadzieję, że w przyszłym roku panowie tą wisienkę na torcie domkną i ten wjazd do miasta od strony wschodniej będzie taki, jak się należy. Fakt, że jest zakaz wjazdu dla tirów, no, znakomicie usprawnił. Ja, drodzy Państwo, pamiętam, gdy był remontowany odcinek od szpitala do ronda. Wówczas tiry przejeżdżały w ciągu drogi krajowej. Te uciążliwości były znacznie większe. Tu wydaje nam się, że uda się wykorzystać ten efekt i tak spowolnionego ruchu na ulicy Lwowskiej. Poza tym ten fragment od szpitala do węzła, no, jest, powiedziałbym, dojazdem też do szpitala. Natomiast okresowo mogą się zdarzyć sytuacje, w których wykonawca będzie musiał nieco bardziej ograniczyć ten ruch. Wtedy, przypominam, będziemy kierowali czy sugerowali. Zresztą kierowcy bardzo szybko do sytuacji się przyzwyczajają i na przykład ze względu na trwające remonty omijają ten fragment i wybierają na przykład wjazd od strony ulicy Tuchowskiej do miasta.
0: Mówi dyrektor firmy Eurowia, która wygrała przetarg, Marek Kaczmarczyk.
7: Ja może dużo nie będę mówił, ponieważ uważam, że my jako wykonawcy tak naprawdę powinniśmy się chwalić po zakończeniu pracy, a nie przed. Będzie może czas, żeby się pochwalić po zakończeniu, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, w przyszłym roku. Mogę tylko zdeklarować, że dołożymy wszelkich starań, aby tak opracować organizację ruchu tymczasową na czas prowadzenia prac, aby jak najmniej wprowadzić utrudnień dla kierowców. Aczkolwiek mamy świadomość, że temat jest bardzo skomplikowany, ponieważ tutaj będzie gruntownie przebudowana ta droga, łącznie z lokalnym obniżeniem niwelety o ponad metr, więc będziemy mieli też głębokie wykopy. Mamy przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia dwóch nitek, mamy budowę dróg zbiorczych, więc będzie co robić, ale jakby tutaj jako firma, profesjonalna firma i szczególnie firma, która zajmuje się projektami lokalnymi, bardzo się cieszymy, że możemy wrócić tutaj na teren tarnowski, ponieważ też wykonywaliśmy wiele zadań tutaj dla zamawiającego z DIK i po prostu cieszymy się, że możemy to realizować i jeszcze raz potwierdzę, że będziemy dążyć do tego, aby jak najszybciej zakończyć tą inwestycję i oddać ją z sukcesem w przyszłym roku, tak aby kierowcy mogli się cieszyć nową drogą wraz z całą infrastrukturą. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie robót, jakby tutaj zamawiający wymaga od nas pierwsze to opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, który też będzie też, tak jak tutaj pan prezydent wspomniał, jesteśmy na styku z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, więc będziemy musieli też, jakby nie możemy pominąć tego tutaj zarządcę drogi, więc jakby tutaj szacujemy, że myślę, że do miesiąca powinniśmy uzyskać projekt organizacji ruchu. Dodatkowo w ramach tego przetargu zostały też nałożone na nas obowiązek uzyskanie pewnych decyzji związanych z utratą statusu odpadów dla niektórych materiałów z rozbiórek, co też się wiąże z jakimś tam czasem na pozyskanie takiej decyzji, ale szacujemy, że takie roboty przygotowawcze łącznie z wycinkami drzew będziemy chcieli jeszcze w maju rozpocząć. Można powiedzieć, że to jest 16 miesięcy, tylko pamiętajmy, że mamy też okres zimowy, w którym też część robót nawierzchniowych szczególnie nie może być wykonywanych, ponieważ są narażone na te anomalia pogodowe, więc my w tym roku musimy naprawdę dużo robót wykonać, szczególnie tych robót, które są skomplikowane, a których nie widać, bo szczególnie tutaj jest też budowa kanalizacji deszczowej, która tak naprawdę idzie środkiem drogi, więc to też będzie wymagało dużej organizacji ruchu oraz tak jak tutaj pan prezydent powiedział, mamy obowiązek zachować ruch dwukierunkowy, więc też musimy to robić etapami. Mamy też obniżenie niwelety, też będziemy musieli zrobić to etapami, więc zakładamy, że już przed wakacjami zasadnicze roboty będą musiały ruszyć. Na dzień dzisiejszy z takich informacji oficjalnych, które są, to zgodnie z umową mamy udostępnić dojazd do placu budowy wykonawcy, który będzie realizował ten park, więc nie możemy mu utrudniać i tak też będziemy to koordynować i wykonywać te prace tak, aby mogły być dwie inwestycje prowadzone równolegle. Realizowaliśmy też kilka projektów tutaj też dla miasta, gdzie też na placu budowy mieliśmy innych inwestorów jak Tarnowskie Wodociągi, koordynowaliśmy takie roboty i tutaj to się da przy dobrej współpracy dwóch stron można to po prostu połączyć.
3: Pan dyrektor przypomni, które odcinki w Tarnowie były?
7: Przebudowa ulicy Elektrycznej, cała infrastruktura pod Igrzyska, ulica Braciszaków, Kwiatkowskiego, tak. Jesteśmy w obszarze też miejskim, starodroże drogi krajowej 94. To jak na każdej inwestycji, tak naprawdę dopóki nie odkryjemy, nie wejdziemy w ziemię, pamiętajmy, że wszystkie większości uzbrojenia, które są pod ziemią, one tak naprawdę nie mają poprawnej inwentaryzacji. To się może zdarzyć, ale to na bieżąco jest rozwiązywane przy dobrym nadzorze autorskim projektanta i współpracy wykonawcy. Myślę, że nie powinno być problemu.
0: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga.
8: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że czuję zaszczyt, że jako jednostka możemy realizować tak duże zadanie, największe w ramach tego dofinansowania, no ale też dużą odpowiedzialność. No i tutaj przy okazji chciałbym skierować słowa podziękowania mojemu zespołowi, czyli pracownikom Zarządu Dróg Komunikacji, którzy do tej pory byli zaangażowani w ten temat, jak i również tym, którzy będą zaangażowani na dalszej realizacji tego zadania. Jak sama nazwa programu mówi, szwajcarsko-polski, więc liczymy na to, że wykonawca zrealizuje ten projekt ze szwajcarską precyzją. Co też się przełoży na jakość i na trwałość tego projektu. Jeśli chodzi o projektanta, to można powiedzieć, że już na etapie postępowania przetargowego wpływały do nas liczne zapytania od potencjalnych wykonawców, którzy przygotowywali oferty i ten kontakt z projektantem był sprawny i właściwy. Także tutaj, jeśli chodzi o nadzór autorski projektowy, nie mamy z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i żadnych, nie widzimy na przyszłość problemów, które by mogły z tego tytułu wyniknąć.
0: A ja dodam, że inwestycja ma kosztować 23,5 miliona złotych. Jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Droga ma być gotowa w przyszłym roku.
5: SK Tarnów.
0: Takie kontrole przeprowadza się co 5 lat. Mowa o gruntownym sprawdzaniu stanu technicznego promu na Dunajcu w Otwinowie. Specjaliści ocenili, że przeprawa jest sprawna.
9: Stanisław Pyzdek, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Tarnowie.
10: Dopiero co zakończona kontrola przeprawy promowej w Otwinowie. Wiemy już, jakie wyniki?
9: Tak, protokół zostanie nam przekazany, ale z takich informacji nie ma jakichś przeciwwskazań, żeby prom mógł dalej funkcjonować. Można powiedzieć, że kontrola przeszła pozytywnie.
10: Mamy dwie takie przeprawy, jeżeli chodzi o powiat tarnowski. Jeszcze Siedliszowice?
9: Tak, dwie takie przeprawy promowe w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu tarnowskiego. Obydwie funkcjonują. Sytuacja jest taka, że co 5 lat jest wymagany taki przegląd okresowy. Przyjeżdżają państwo z Krakowa i po prostu i sprawdzają pływak, całą przeprawę promową, czy nadaje się do dalszego funkcjonowania.
10: A jeżeli chodzi o taką pracę konserwacyjną, trzeba coś na bieżąco robić? Podejrzewam, że tak.
9: Tak, ostatnio wymieniona została lina na jednym z promów, także takie prace zapobiegawcze będą w tym roku wykonywane, czyli zabezpieczenie antykorozyjne. Będziemy o wszystkim informować z wyprzedzeniem.
10: Niektórzy mówią, że przeprawy promowe to taki dosyć staroświecki sposób przedostawania się na drugi brzeg rzeki. W tym momencie jedyny sposób, żeby sobie drogę skrócić. Tam nie ma planów, ani nie ma możliwości wybudowania jakiejś przeprawy na stałe.
9: Tak, no na dzień dzisiejszy mamy to opracowane tylko koncepcję takiego obiektu mostowego, który by tam funkcjonował na rzece Dunajec. Jednak ze względu na bardzo duże koszty nie jestem w stanie ani pozyskać na razie środków finansowych na tą realizację, ani starostwo powiatowe w własnym zakresie. To przerasta do możliwości finansowe starostwa powiatowego.
10: A możemy podać jakiś rząd wielkości?
9: No to jest prawie 200 milionów złotych przeprawa drogowa z drogami dojazdowymi oczywiście, bo te drogi dojazdowe też by musiały zmienić swój układ komunikacyjny.
10: Jeżeli chodzi o te promy, dla kierowców duże ułatwienie.
9: Tak, kierowcy jednak nie muszą nadawać sobie drogi i objeżdżać już nowym mostem, który został w miejscowości Szczurowa wykonany. Mogą to bezpośrednio, no, zwłaszcza dużo tam jest też rolników, którzy korzystają z tych przepraw promowych, no i mieszkańców, którzy tam mieszkają.
10: Uciążliwością pewną są sytuacje, w których te promy trzeba wyłączyć z działania. To na przykład sytuacja, kiedy stany wód są albo zbyt wysokie, albo zbyt niskie.
9: Tak, właśnie jedną z tych wad to jest oprócz tego, że jest jakiś okres oczekiwania na przepływ, to drugim takim jest właśnie, że okresowo promy są wyłączane ze względu na bezpieczeństwo, czyli podniesiony wód opadowy, może być też za niska woda z rzeki Dunajec, a także wiosenny spływ Kry.
10: A czy my mamy jakieś dane, które by mówiły, jak wygląda wykorzystanie tych promów? Ile samochodów na przykład przewożą w ciągu roku?
9: W naszych zasobach są mniej więcej badania. Mamy też takie urządzenie, które jesteśmy w stanie w każdym tygodniu nawet zmierzyć, jakie to nawężenie tych pojazdów na tej drodze, w tym rejonie jest. To są kwestie setek, nie? To są kwestie setek. To mniej więcej jest wydajność takiego promu, to jest około 50 samochodów może przeprawić w ciągu godziny.
0: Mówił Stanisław Pyzdek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z ich powodu, informuje rzeczniczka ZUS-u w Małopolsce Anna Szaniawska.
11: Z roku na rok lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Tylko w 2025 roku w Małopolsce z tego powodu wystawiono niemal 124 tysiące zwolnień. Dla porównania w 2022 roku było ich 90 800. Rośnie również liczba dni absencji chorobowej wystawiona w związku z zaburzeniami z tej grupy. W 2025 roku w naszym regionie przekroczyła ona 2 miliony 100 dni. W 2022 roku natomiast było to niecałe 1,5 miliona dni. W całym kraju w ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1 700 000 zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń z tej grupy. Ubezpieczeni spędzili na tych zwolnieniach 34 miliony dni absencji chorobowej. Z kolei dla porównania w 2022 roku wystawiono 1 300 000 takich zwolnień na 23 miliony 800 000 dni absencji chorobowej. Do tej grupy chorobowej zaliczone są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe i zaburzenia osobowości oraz reakcje na ciężki stres. W 2025 roku w Małopolsce niemal 36 tysięcy zwolnień lekarskich wystawiono z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Niemal 25 tysięcy w związku z innymi zaburzeniami lękowymi. Na trzecim miejscu były epizody depresyjne. Z tego powodu wystawiono 23 300 zwolnień.
0: Mówiła Anna Szaniawska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Małopolsce.
5: SK Tarnów.
0: Nawet w konflikcie można się dogadać. Przekonają się o tym uczestnicy kręgów naprawczych, na które zaprasza Tarnowska Fundacja Alegoria. Specjalistka podpowie, jak rozmawiać, żeby w sytuacji kryzysowej nie stawiać murów, ale budować mosty.
12: Marta Łazarczyk, Fundacja Alegoria w Tarnowie.
10: I spotykamy się, żeby zaprosić na kolejne kręgi naprawcze. Takie spotkanie, takie zajęcia, które mają nas uczyć tego, jak się lepiej dogadywać, tak można to określić?
12: Tak, tak. Najbliżej jest do tego właśnie, jak się dogadywać, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy jest trudno. Albo też takich, kiedy coś wisi w powietrzu i nie do końca wiemy, o co tam chodzi, bo jest jakiś rodzaj milczenia albo odsuwania się od relacji i czujemy, że coś tam nie działa, ale nie wiemy dokładnie, o co poszło, czy myśmy coś powiedzieli, czy jakoś zachowaliśmy się i potem trwa festiwal domyślania się, a cóż to takiego mogło się zdarzyć, no i tam się kreują w głowie różne najdziwniejsze historie o tym, na co, o co się dana osoba mogła na przykład obrazić.
10: W warunkach rodzinnych często jest tak, że próbujemy jakoś być może rozwikłać te sytuacje na własnych warunkach, we własnym zakresie, ale przychodzą też i takie sytuacje, kiedy okazuje się, że ten konflikt narasta, rozwiązywanie tego konfliktu nie przynosi żadnych efektów i tutaj przydałaby się osoba, która spojrzy na ten nasz problem nieco z zewnątrz.
12: Tak, to jest bardzo dobra strategia, bardzo dobre wyjście, bo kiedy jesteśmy w jakimś tam rodzaju, może niekoniecznie nawet konfliktu, ale takich trudnych relacji w danym momencie, to na przykład wyobrażam sobie rodzic i nastolatek, który sobie zrobił kolczyka, w nosie czy w brwiach, albo kilka tych kolczyków. I teraz w rodzicu może mogą wzbierać bardzo różne emocje od takich, no jak to wygląda, co powie rodzina, do takich, czy to rzeczywiście było zrobione w jakimś bezpiecznym miejscu, czy tam się nie wda jakieś zakażenia, albo co będzie jak w trakcie jakichś aktywności fizycznych w nocy ten kolczyk, nie wiem, rozerwie jakąś tam część ciała tego młodego człowieka. No i rodzic chodzi z takimi wyobrażeniami, które rosną i wraz z tym rośnie też jego jakiś rodzaj albo oddalenia, albo złości na tego młodego człowieka, takiej niewyrażonej. No a ten młody człowiek z kolei być może buduje sobie jakąś opowieść o tym, jak to jego rodzice go totalnie nie rozumieją, są daleko, w ogóle wszyscy inni to mają super rodziców, tylko nie ja. To i hulaj dusza, tworzą się tutaj najprzeróżniejsze scenariusze i one, co jest chyba moim zdaniem jednym z niebezpieczeństw, mogą wpływać na to, że te relacje przez wiele, wiele lat mogą być takie jakieś tam zdystansowane, ochłodzone, bo też warto pamiętać, że rozmawianie o trudnych rzeczach jest często bardzo budujące, bo ono pokazuje, że w tym środowisku, na przykład domowym, rodzinnym, jesteśmy bezpieczni, możemy sobie powiedzieć różne rzeczy, które są być może trudne, ale też możemy się odsłonić. Ten rodzic może powiedzieć, wiesz co, ja to się po prostu boję, że nie wiem, czy tam cię czymś nie zakazili, czy to jest bezpieczne. Po prostu się boję o ciebie. A ten młody człowiek, jeśli ma na tyle takiej autoświadomości, może sobie dojść do tego, że ten kolczyk jest bardzo ważnym elementem jakiejś przynależności do grupy, do jego rówieśników, do tej grupy rówieśniczej, która jest w tym wieku dla niego bardzo, bardzo ważna. I często tutaj jest tak, że w rodzinie jakąś taką rolę pełni albo starsze rodzeństwo, albo ktoś inny, nie wiem, babcia, dziadek, ciocia, który powie temu rodzicowi, który jest taki zacietrzewiony i mówi, no jak ona mi mogła to zrobić? Powie, wiesz, siądź, idźcie na lody, na kawę, może idźcie do galerii na zakupy, rozmiękcz trochę, a potem porozmawiaj o tym, albo powiedz to jakoś właśnie o tym twoim lęku, niepokoju, który masz w sobie. To wcale nie odejmuje ci nic z takiej mocy rodzicielstwa. Wręcz stawia cię w roli takiego normalnego człowieka i jest wyrazem miłości. Ja się po prostu jakoś tam obawiam, bo ja jako rodzic, nie wiem, kiedyś nie miałem tej biżuterii czy w nosie, czy w brwiach, czy gdzieś indziej. I to jest jak najbardziej naturalne.
10: Pani poruszyła bardzo ważną rzecz, że przystąpienie do takiej rozmowy, nawet jeżeli ona jest trudna, że jest to forma odsłonięcia się. Ja mam takie wrażenie, że my się boimy tego. Boimy się mówić o naszych emocjach, boimy się mówić o tych naszych uczuciach. To powoduje, że te mury między nami a dziećmi rosną bardziej.
12: No to jest chyba tak, że wtedy, kiedy się odsłaniamy, to jesteśmy najbardziej prawdziwi. I to jest też takie miejsce, takie miękkie podbrzusze.
10: Tak, boimy się tej bezbronności.
12: Tak, kiedy ktoś, jeśli powie jedno, dwa przykre słowa, oj, to bardzo zabolą. I jednocześnie to są takie miejsca, które się potem wspomina jako miejsca jakiejś łączności, bliskości, bycia przy sobie. Myślę, że też, no nie wiem, w dzisiejszym niełatwym świecie rodzice być może, tak mi się wydaje, i to obserwuję też na mediacjach czy na kręgach naprawczych, że rodzice boją się powiedzieć, jakby odsłonić, bo mają taką myśl o tym, że są rodzicami, są tymi dorosłymi tylko wtedy, kiedy są twardzi, silni, kiedy ich nic nie dotyka.
10: Wiedzą wszystko.
12: Tak, a to tak nie jest. My jako dorośli, my mając 40, 50, ale też 70 i 80 lat, boimy się różnych rzeczy i to jest jak najbardziej normalne. I po to jest rodzina. Uważam, że dobra, zdrowa rodzina jest między innymi po to, żeby tam ściągać, jak mówi Brené Brown, te maski, zbroje, które ubieramy do pracy, do takiej rzeczywistości społecznej, w której jesteśmy.
10: Przypomniał mi się taki mem, który krąży gdzieś tam w sferze internetowej, że dom jest tam, gdzie nie trzeba wciągać brzucha, czyli po prostu nie musimy udawać. Wracając do kręgów naprawczych, bo jeżeli my mamy taką osobę w kręgu rodzinnym, która nam pomaga w tej mediacji, pomaga nam spojrzeć na problem troszeczkę z boku, z dystansu i złapać tę dobrą perspektywę, to wszystko jest okej, ale bywa tak, że my nie mamy takiej umiejętności albo nie mamy takiej osoby. Można przyjść do Państwa, do Alegorii, na kręgi naprawcze i dowiedzieć się, jak to robić, żeby się rzeczywiście dobrze dogadywać.
12: Tak, właśnie kręgi naprawcze, które są bezpłatne, można przyjść, każdy może przyjść, tylko proszę o zapisanie się, bo potrzebuję wiedzieć, ile osób będzie. są takim sposobem na to, żeby trochę oswajać tego zwierza, któremu na imię konflikt, i obejrzeć sobie taką próbkę załatwiania konfliktu, zaopiekowywania go. Ja tu używam słowa zaopiekowywanie z premedytacją, bo dla mnie konflikt jest jakimś rodzajem dyskomfortu, choroby, jakiegoś takiego zwierzaczka, który jest przerażony, może poraniony, i trzeba go w jakiś sposób zaopiekować. Poganianie go z kijem niczego tutaj nie załatwi. I właśnie na tych kręgach naprawczych to jest takie miejsce, żeby sobie zobaczyć, jak można to zaopiekować, o co zadbać. Można wejść i też w tej symulacji takiej kręgów naprawczych być, żeby zobaczyć sobie, jak my reagujemy, jak nam się trzęsie na przykład ręka albo głos, albo zasycha nam w gardle, albo mówimy bardzo szybko. Bo to są często takie pozawerbalne sygnały o tym, że jest nam bardzo niefajnie w konflikcie. I ta druga strona, ona je bardzo szybko wychwytuje, bo o wiele szybciej wychwytujemy rzeczy, które nie są wypowiedziane, tylko są jakoś przez ciało pokazane, bo one są prawdziwe. Mhm. Czyli jak się zaczynamy, nie wiem, zacinać, jak zaczynamy szybko mówić.
10: Ktoś wyczuwa
12: jak,
10: to, co
12: tak,
10: się dzieje.
12: Zaczynamy się czerwienić, trzęsie nam się głos, ręce nam się pocą, szybko coś zaczynamy robić, zajmować ręce czymś, to druga strona wychwytuje to jako zagrożenie. Mózg tej drugiej strony mówi: uważaj, teraz mama, tato jest w takim
10: stanie,
12: że lepiej iść do pokoju i zająć się na przykład nauką i wtedy się bardzo mocno uczyć.
10: Dokładnie. Jeżeli byśmy miały powiedzieć, zachęcając do udziału w kręgach naprawczych, to jest takie spotkanie, gdzie można przyjść posłuchać, można też trochę bardziej aktywnie wziąć udział, ale to wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji, w jakim momencie akurat jesteśmy. Jeżeli ktoś nie ma ochoty występować publicznie, tylko chce się czegoś tam dowiedzieć, też może przyjść.
12: Tak, oczywiście, może przyjść, zobaczyć sobie. Zwykle jest tak, do tej pory mi się nie zdarzyło, żeby

0: na nowo jakoś tam łączyć, trochę cerować jak taką dziurę w materiale. I jak to zrobić? To z jednej strony ja o tym mówię, pokazuję to, ale też zapraszam na przykład osoby, żeby sobie w jakichś małych kawałeczkach próbowały to robić. I nawet jeśli to robią tak na początku jakoś kanciaście, niezbyt dobrze, to są jakieś pierwsze próby nawet oswojenia swojego ciała z tym, że jest mi niekomfortowo, że naraz nie uciekam od konfliktu, tylko zaczynam coś robić takiego, żeby go jakoś zaopiekować, że w ogóle uznaję, że konflikt może być i świat się nie kończy na nim. I tutaj się jeszcze nic nie zawaliło, końca świata nie ma. Apokalipsa nie nadeszła.
1: Nie nadeszła. Powiedzmy w takim razie, kiedy to najbliższe spotkanie, w którym można wziąć udział?
0: Tak, zapraszam w środę 6 maja do Alegorii przy Placu Kazimierza na godzinę 18 do 20.30, 2,5 godziny. Widzimy się na social mediach Alegorii, ale też moich, Marta Łazarczyk. Jest link do zapisów, jest wydarzenie, zachęcam do jakiegoś przekazywania i zapraszam serdecznie 6 maja o godzinie 18 do Alegorii przy Placu Kazimierza 5.
1: A warto skorzystać, bo tak jak pani powiedziała, te niezaleczone jakieś rany, które gdzieś tam na tej naszej relacji powstają, one po prostu lubią się nawarstwiać. I im dalej będziemy zakopywać ten konflikt i iść dalej udając, że nic się nie stało, tym trudniej będzie nam później cokolwiek między sobą odbudować.
0: Tak, bo wtedy to już narośnie, to już będzie naprawdę poważna jakaś dysfunkcja. No też w tych dysfunkcjach my funkcjonujemy często i jakoś się tam z nimi układamy, no ale potem często okazuje się, że kiedy nasze dzieci, nie wiem, idą na studia, wyjeżdżają do innych miast, no to te relacje są mocno nadszarpnięte albo często ich prawie, że nie ma. Więc może warto zainwestować teraz, zadbać o te relacje, o zaopiekowanie różnych trudnych rzeczy, szczególnie jeśli dzieci są, tą ofertę kierujemy nie tylko do rodziców dzieci, ale w ogóle do wszystkich, którzy czy w pracy, czy w sąsiedztwie, czy w jakichś relacjach mają jakiś rodzaj dyskomfortu, niekoniecznie aż konfliktu. Zapraszam, bo chcemy wraz z Alegorią budować taką kulturę dialogu, kulturę zaopiekowywania się tym, co trudne, wyciągania tego, ale nie po to, żeby to ukarać, czy jakoś dokonać linczu, napiętnować, ale po to, żeby pokazać, że te sytuacje są często, te kryzysy, te konflikty są często takim dzwonkiem alarmowym. Hej, bo tu się coś nowego dzieje w naszym domu, coś nowego się dzieje w pracy, coś innego jest. I chcemy temu się przyjrzeć, chcemy zobaczyć, bo tam czasem może wystarczą jakieś małe zmiany, by to zaczęło funkcjonować. A często, i to najczęściej, to zresztą badania pokazują, że w około 90%, jeśli się nawzajem usłyszymy, to często odstępujemy od swoich racji, bo relacje są dla nas bardzo, bardzo ważne.
1: Często ważniejsze niż ten spór, prawda?
0: Tak
1: sobie myślę, że to istotne, żeby z perspektywy później kolejnych kilku lat, tak jak pani powiedziała, dzieci wyjadą na studia, przeprowadzą się do innego miasta, a my po paru czy parunastu latach będziemy się zastanawiali, o co nam w ogóle poszło.
0: No tak, i często to się okaże, że to były jakieś bzdurne konflikty, na przykład związane z dojrzewaniem dzieci, dorastaniem i ten kolczyk w nosie, no może być naprawdę powodem do jakiejś anegdoty rodzinnej czy dowcipu. I dobrze, żeby tak było, niż żeby on stał się powodem do takiego totalnego rozejścia się w relacjach między na przykład dziećmi i rodzicami.
1: Mówi prowadząca kręgi naprawcze Marta Łazarczyk. Darmowe zajęcia odbędą się w środę 6 maja o godzinie 18 w Fundacji Alegoria przy Placu Kazimierza Wielkiego 5 w Tarnowie. Wcześniej wystarczy zapisać się przez formularz elektroniczny. A o wydarzeniu piszemy też na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Poranny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dziś o atrakcjach, jakie czekają na młodych widzów w ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. A później inspirująca rozmowa z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, którzy wywalczyli wicemistrzostwo Polski debat oksfordzkich. Justyna Świderska, zapraszam. Konkurs plastyczny, warsztaty, słuchowisko i gra terenowa, a oprócz tego ponad 20 pokazów filmowych. Takie atrakcje dla najmłodszych widzów przygotowano w ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. O szczegółach w rozmowie z Agnieszką Hołdą-Myśliwiec z Kina Marzenie w Tarnowie.
3: Przed nami 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych to oczywiście konkursowe projekcje, wiele wydarzeń

0: specjalnych, wiele wydarzeń towarzyszących, ale nie możemy zapomnieć o najmłodszych widzach, bo przecież ten festiwal od lat ma sekcję przeznaczoną właśnie dla młodych widzów. Opowiedzmy, co w ramach festiwalu przygotowaliście właśnie dla nich.
1: Tak, zapraszamy właśnie tutaj na konkurs główny dorosłych, ale od 19 już lat mamy sekcję Filmy Młodego Widza. I tutaj znajdują się wszystkie propozycje, które są przeznaczone dla najmłodszych widzów i dla przedszkolaków, i dla dzieci szkolnych, młodszych i starszych. I może zacznę tak chronologicznie, a właściwie od tych rzeczy, które są jeszcze otwarte. Mamy dwa otwarte nabory. Jest to konkurs plastyczny Kinoludki w marzeniu. I tutaj, jak co roku, zapraszamy dzieci do przeczytania króciutkiej historyjki. Tym razem kinoludki zastanawiają się, jak może wyglądać bal, kogo zaprosić na bal, jak się ubrać na bal. Więc tutaj zapraszamy dzieci, żeby puściły wodze wyobraźni i namalowały, jak one sobie wyobrażają taki bal. I proszę o przyniesienie pracy w formacie maksymalnie A3 do Kina Marzenie. Właściwie do 8 maja, ale jeśli ktoś potrzebuje troszeczkę więcej czasu, to proszę dać mi tylko znać, żebym poczekała jeszcze do poniedziałku, no wtorku to już tak maksymalnie, i wtedy przyjmiemy jeszcze pracę. Ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym odbędzie się 21 maja i tutaj serdecznie zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się w Gemini Park Tarnów. Fundujemy nagrody, także myślę, że warto namalować balki na ludków, przyjść na ten wernisaż, no i serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też dzieci do wzięcia udziału w warsztatach w słuchowisku. Będą to dwa spotkania, 12 i 14 maja, i będziemy sobie wyobrażać też kinoludki w ich malutkich mieszkankach. Będziemy ich trochę podsłuchiwać, bo celem tych warsztatów jest powstanie około 3 takich mini słuchowisk, które później będziemy mogli sobie odsłuchać w kinie, podnosząc starą słuchawkę telefonu.
0: Przypomnijmy, kim tak naprawdę kinoludki są, bo one się przewijają przez kolejne edycje Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Nie od bardzo dawna, ale w jakimś momencie się pojawiły i rzeczywiście wokół nich kręci się bardzo wiele wydarzeń takich twórczych, artystycznych.
1: Tak. Kinoludki to są takie stworki może trochę. 2 lata temu prosiliśmy dzieci o wyobrażenie sobie, jak wyglądają kinoludki. I tutaj specjalnie nie dajemy jakiejś takiej jednej wizji, jak może kinoludek wyglądać, bo one mogą wyglądać bardzo różnie. Ale ważne jest to, że mieszkają w kinie, że czasami podjadają nam popcorn albo wiążą sznurówki podczas seansu. No i oglądają strasznie dużo filmów. No i przede wszystkim bardzo się cieszą, jak sala kinowa jest pełna dzieci.
0: To wracamy teraz do propozycji dla najmłodszych widzów. Co jeszcze będzie się działo z przeznaczeniem właśnie dla najmłodszych w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej?
1: 23 maja zapraszamy na grę terenową i zaczniemy w kinie o godzinie 10. Każda rodzina, dziecko, właściwie tutaj zapraszamy bardziej drużyny rodzinne, otrzyma kartę zgłoszenia i to będzie takie zaproszenie do wykonania kilku zadań, krótkiego spaceru po Tarnowie i zakończymy grę terenową seansem o godzinie 13:00 i będzie to przedpremierowy seans. Tytuł tego filmu to jest Ryjówka Przeznaczenia w reżyserii Marcina Wasilewskiego. Jest to pełnometrażowy film animowany, który jest adaptacją komiksów Tomasza Samojlika.
0: Czy tutaj trzeba się zgłosić wcześniej, zapisać do udziału w tej grze terenowej? Jak wygląda kwestia zgłoszeń?
1: Nie trzeba się zapisywać wcześniej, po prostu zapraszamy 23 maja od godziny 10:00. Karty zgłoszeniowe wydajemy do godziny 11:30, a zadania trzeba wykonać do 12:30 maksymalnie i o 13:00 spotykamy się w kinie na seansie.
0: Czy tych zadań trzeba się bać? Czy one są bardzo trudne?
1: Nie. Będą trochę matematyczne zadania czasami. Trzeba będzie znaleźć pewne kody, no i znaleźć hasła, takie ciekawostki. Także myślę, że tutaj zgłosi się bardzo dużo agentów specjalnych do szczególnej misji kino. Zapraszamy. Od 25, 25, 26 maja, to już jest poniedziałek, wtorek, zapraszamy już grupy szkolne do obejrzenia wszystkich zgłoszonych filmów do konkursu Filmy Młodego Widza. Te filmy obejrzą jurorzy dziecięcy, ale tutaj razem z nimi zapraszamy również grupy szkolne. Wystarczy zadzwonić, zarezerwować sobie miejsce. Zaczynamy o 9:30 i tak jak zawsze przed tymi seansami odbędą się krótkie zabawy i animacje. Jeżeli chodzi o same zgłoszenia animacji, to mamy w tym roku 22 animacje krótkometrażowe, więc jest ich sporo. Też to będzie wymagało skupienia, bo to będzie aż 22 filmy, które trzeba będzie później zapamiętać, omówić, szczególnie dla jurorów, ale też zapraszamy właśnie, żeby rozmawiać sobie o tych filmach w grupie, po seansie. Ile z nich zapamiętają dzieci, które szczególnie zapadły im w pamięć. Także tutaj oprócz tego, że jurorzy oczywiście oceniają te filmy, wybierają, to grupy też mogą sobie wykonać taką swoją wewnętrzną pracę. 27 maja zapraszamy również grupy szkolne na 9:30 i tutaj obejrzymy nowe przygody skarpetek, ale kosmos. Ale oprócz tego spotkamy się z panem Danielem de la Tour, który jest ilustratorem książeczek o skarpetkach. To będzie takie interaktywne spotkanie, więc dzieci będą mogły i zadawać pytania, ale też zobaczyć, jak wygląda praca rysownika, ilustratora. 28 maja kolejna propozycja dla grup szkolnych, tym razem dla nieco starszych dzieci, bo tutaj szczególnie zapraszamy dzieci z klas 4 i starszych. I tutaj zobaczymy film pod tytułem Za duży na bajki 3. Po filmie spotkamy się z Maciejem Karasiem, który jest odtwórcą głównej roli, czyli gra Waldka. Dzieci też będą miały okazję, młodzież będzie miała okazję, aby zadać pytania Maciejowi o jego doświadczenia, zapytać o wiele rzeczy. Także zapraszamy tutaj na spotkanie i film oczywiście. 29 i 30 maja stanie na rynku ogromny namiot i tam zapraszamy na przeróżne aktywności i dla młodszych, i dla starszych. Będą warsztaty aktorskie, będzie silent disco. Koniecznie zajrzyjcie do namiotu 29 i 30 maja. Zobaczcie, co dla Was tam będzie najfajniejsze.
0: Wstęp wolny oczywiście.
1: Tak, wstęp jest wolny. No i skorzystajcie. Zapraszamy.
0: Tak sobie myślę, słuchając, że wprawdzie, jeżeli chodzi o te propozycje, one są wiekowo, tematycznie dostosowane do młodego widza, ale gdyby tak spojrzeć i porównać z tym, co będzie się działo w tym głównym nurcie festiwalowym, to można się poczuć bardzo dorośle, bo młodzi widzowie też będą mieli festiwalowe, konkursowe projekcje, będą mieli spotkania z twórcami, będą mieli wydarzenia towarzyszące, właściwie dokładnie to samo, co dorośli widzowie.
1: No tak, no i myślę, że tak właśnie powinno być, no bo kiedy dzieci przychodzą na takie spotkania, widzą też możliwości, widzą, jak wygląda praca i aktorów i reżyserów. Chcemy też zainteresować i kinem tym, jak pewne rzeczy powstają, jak to wygląda od drugiej strony. Jeśli chodzi o same filmy konkursowe, zgłoszenie animacji krótkometrażowych, no to tutaj też jest niesamowita różnorodność, więc może dzieci czasami są przyzwyczajone do pewnej techniki animacji, a tutaj naprawdę zobaczymy różnego rodzaju animacje i nawet pojawi się jedna czarno-biała animacja. To też jest ciekawe, że dzieci mogą zobaczyć tą różnorodność i później też razem z nauczycielem mogą sobie o tym porozmawiać.
0: Mogą zobaczyć, mogą popytać, mogą bezpośrednio u źródła, czyli u twórców filmowych, dowiedzieć się, jak wygląda dany zawód, jak wygląda dana praca. Może w kimś obudzi się bakcyl przyszłego filmowca. A z drugiej strony można też doświadczyć takiego przybliżenia czegoś, co zazwyczaj oglądamy na dużym ekranie. A tutaj ci, którzy stoją za tymi produkcjami, przyjadą po prostu z nami porozmawiać.
1: Myślę, że to jest też interesujące dla dzieci, bo oni mają w sobie dużą ciekawość i oni naprawdę mają dużo pytań. Pamiętam w tamtym roku podczas takich spotkań, te spotkania musieliśmy dosłownie ucinać, bo one mogły trwać i trwać. Dzieci miały mnóstwo pytań. To były po prostu niekończące się lasy rąk i każdy chciał zadać jakieś pytanie. To też bardzo cieszy, że dzieci są otwarte i nie boją się zadawać pytań. Myślę, że to ważne, żeby ich uczyć również tego.
0: Jeżeli chodzi o szczegółowy program, odsyłamy na stronę festiwalową, tam znajdziemy wszystkie godziny, wszystkie terminy.
1: Tak jest, zarówno na stronie kina są wszystkie, w aktualnościach znajdą Państwo wszystkie informacje odnośnie konkursu plastycznego, słuchowiska, gry terenowej, jakie animacje obejrzymy 25-26 maja. Wszystkie te informacje znajdą Państwo zarówno na stronie kina, jak i na stronie Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
0: Na wydarzenia dla najmłodszych widzów zapraszała Agnieszka Hołda-Myśliwiec z kina Marzenie w Tarnowie. Naszą rozmowę znajdziecie także na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
0: W finale szli jak burza. burza. Debatanci z zespołu szkół ekonomiczno-ogrodniczych w Tarnowie zostali wicemistrzami ogólnopolskiego turnieju debat oksfordzkich szkół rolniczych organizowanego przez Fundację Projekty Edukacyjne. Debatanci z Tarnowa walczyli na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W skład drużyny srebrnych medalistów weszli Nikola Wolska, Julia Sak, Patryk Ziomek, Kamila Krawczyk i Lena Tryba. A przygotowywał ich nauczyciel Mateusz Kołodziej. Dodatkowo najlepszą mówczynią całego turnieju została Nikola Wolska. Posłuchajcie naszej rozmowy tuż po powrocie ekipy z Poznania.
2: Generalnie przed mistrzostwami było trochę przygotowań. Mieliśmy dwa zebrania online z jednym panem, który siedział sobie w loży mędrców i oceniał cały ten przebieg. To jeszcze było właśnie takie pierwsze, więc my jeszcze nie mieliśmy przygotowanych tych mów i tak dalej, więc on nam stricte powiedział, co zachodzi, jakie są zmiany i tak dalej, bo to trochę inaczej wyglądało niż w naszej tarnowskiej lidze debatanckiej. Mhm. Następne zebranie mieliśmy po tygodniu, już mieliśmy przygotowane mowy i właśnie z drugą panią z Warszawy omawialiśmy sobie co i jak, co zmienić, co zrobić, co podkreślić i tak dalej, i tak dalej. To już bardziej na przykładzie robiliśmy. Tam były takie kosmetyczne zmiany, to znaczy u nas w tarnowskiej lidze bardzo się zwraca uwagę na wyrazach szacunku do pani marszałek, czyli zawsze przed zadaniem pytania jest szanowna pani marszałek, pytanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie było to obowiązkowe, nie było to punktowane, nie były za to przydzielane punkty ujemne czy tam dodatnie. U nas jest to bardzo, bardzo traktowane.
0: Czyli ten taki savoir vivre jest bardzo podkreślany, jeżeli chodzi o tarnowską.
2: W Tarnowie tak. Tutaj mieliśmy trochę taryfę ulgową, tych punktów ujemnych było mniej po prostu przydzielanych. Mniej się wyłapywało takich bardzo szczegółowych błędów.
0: Mhm. A jeśli was zapytam, o czym debatowaliście, jaka była teza, jaki był temat waszych wystąpień?
2: Pierwsza teza była na temat automatyzacji i robotyzacji rolnictwa. Druga teza natomiast była o paszach dla zwierząt, że lepsze są pasze wytworzone we własnym gospodarstwie niż pasze, które są po prostu dostarczane z innych krajów. Teza na półfinał brzmiała następująco. Państwo polskie powinno kierować dopłaty rolne wyłącznie do małych i średnich gospodarstw, wykluczając z nich duże przedsiębiorstwa rolne. Także to już zaczyna się robić poważnie, ale i tak te tezy na finał i półfinał były ciut łatwiejsze moim zdaniem niż te początkowe eliminacje. To już one były bardziej lightowe, bardziej nam dali tam spokój. Teza na finał była bardzo fajna. Polski rolnik powinien dążyć do specjalizacji w jednej gałęzi produkcji, zamiast prowadzić produkcję wielokierunkową.
3: Moim zadaniem jest na pewno zgłębienie dokładnie tego tematu, żeby wiedzieć, do czego mam się odnieść, jeżeli padną jakieś argumenty od strony przeciwnej. Bo jeżeli ja będę miał większą wiedzę na temat, który jest poruszany na danej debacie, to po prostu będę miał większe możliwości, aby ich argumentację zbić. Dlatego taki gotowy konspekt to ogranicza mnie do tego, co mogę wykorzystać, ponieważ wiem, że mam to na kartce. A w momencie, w którym mam tą wiedzę w głowie, ponieważ zbadałem ten temat i ja na kartce zazwyczaj sobie zapisuję to, co powiedziała moja drużyna, żeby nie wprowadzić czegoś nowego, oraz to, co powiedziała drużyna przeciwna, żeby wiedzieć, do czego się odnieść i żeby to po prostu zbić.
0: Czy bardzo musiałyście się przyłożyć do przygotowania, żeby w ogóle z takimi tematami, z takimi tezami dyskutować?
4: No wiadomo, było nam trochę ciężej ze względu na to, że głównie tutaj nasze kierunki to nie jest rolnictwo, bo mamy rachunkowość, mamy hotelarstwo, mamy weterynarię.
0: Czyli zupełnie inna branża, prawda?
4: Ale na szczęście znalazł się jeden dobry człowiek, który zajmuje się rolą i bardzo nam pomógł z tymi tezami. Wszystkimi po kolei. Siedział z nami, przygotowywał nas, informował nas.
2: Był to właśnie uczeń, który nigdy wcześniej nie miał żadnego starcia właśnie z debatami. On po prostu przyszedł sobie z korytarza, popatrzył na te tezy i on mówi, no to jest proste, tu jest tak, tu jest tak. I serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Artura.
0: Wicemistrzostwo to fajny tytuł. Jak się z tym poczułyście w momencie, kiedy było ogłoszenie wyników? Była ulga? Była duma z tego, co udało się osiągnąć?
5: Nie, no na pewno była wielka radość, że w ogóle dotarliśmy do takiego momentu, bo to było nasze pierwsze osiągnięcie na skali w ogóle krajowej, bo wcześniej debatowaliśmy właśnie tylko w naszej lidze i była ogromna radość. Pierwsze takie w ogóle osiągnięcie, do którego naprawdę doszliśmy, a jeszcze wiedząc, że nie mamy takiej typowej styczności z rolnictwem, to było to jeszcze większe dla nas takie poczucie, że jest, udało się.
0: W jaki sposób poszukiwałyście różnych informacji? Czy internet to jest to główne źródło, czy na przykład jednak jeszcze idzie się do biblioteki biblioteki i szuka się w tych źródłach pisanych?
5: Źródło to są też nasze jakby informacje właśnie na przykład od Artura, ale też właśnie w internecie szukaliśmy informacji od Głównego Urzędu Statystycznego, żeby wiedzieć, jak to się ma do konkretnej tezy, na przykład, nie wiem, jakie gospodarstwa są w Polsce. Informacje pobieraliśmy w sumie z wielu miejsc.
0: Jeżeli chodzi o umiejętności debatowania, sam fakt, że przechodzicie tą szkołę Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, że uczycie się tego, jak te debaty wyglądają, jak walczyć na te argumenty, czy to się w jakiś sposób przekłada na takie normalne, codzienne życie?
6: Zdecydowanie, ponieważ wydaje nam się, że my tutaj z koleżankami jesteśmy bardziej otwarte, nie wiem, żeby prowadzić na przykład jakieś rzeczy w szkole, jakieś akademie, i wydaje nam się, że to po prostu nas bardzo otwiera i stajemy się bardziej pewne siebie.
4: Właśnie, wystąpienia publiczne stają się o wiele łatwiej. Zdecydowanie jest mniejszy stres. Nawet szczerze mówiąc, tak z własnego doświadczenia, nawet po prostu występowanie na tych debatach pomaga bardzo na rozmowie na przykład kwalifikacyjnej do miejsc pracy. Przychodzi się i ma się o wiele większą pewność siebie.
3: Udział w debatowaniu na pewno uczy mnie takiej odpowiedzialności za wypowiadane przeze mnie słowa. To jest odpowiedzialność, że wszystko, co ja powiem, może się źle odbić nie tylko na mnie, ale też na mojej drużynie, i muszę to mieć też z tyłu głowy. Myślę, że też taką umiejętność konstruowania zdań, potem redagowania czegoś, jeżeli by do tego przyszło, ponieważ na mojej mowie ja wszystko muszę robić teraz, na już tak naprawdę. Muszę być tu i teraz, muszę dokładnie tego słuchać, żeby wiedzieć, jak na to odpowiedzieć. Dlatego myślę, że też taka umiejętność polegająca na tym, że ja mogę usiąść nad kartką i w przyszłości coś napisać. Tak naprawdę z buta troszkę. No i sposób wysławiania się. To jest grunt, tak naprawdę to jest podstawa, co we mnie to tak naprawdę pomogło mi, ponieważ ja zaczynając miałem jakiś tam sposób własnego wysławiania się, natomiast im dłużej debatuję, to po prostu lepiej się wysławiam. Mam większy zasób słownictwa i wiem, jak dobrze ubrać niektóre rzeczy w słowa.
0: Jeżeli bym zapytała o taką kuchnię, która przygotowuje do tych wystąpień publicznych, nad czym pracowałyście?
4: Zależnie od roli, bo każda rola w debacie ma swoją przypisaną funkcję. Wiadomo, na początku trzeba było wytłumaczyć tezę. Trzeba było pokazać płaszczyzny, na których będziemy się opierać, naszą linię argumentacyjną. Też wytłumaczenie pojęć, żeby te argumenty też były dobre, żeby mieć dobre kontry i żeby te argumenty też dawały wiedzę i dla przeciwników, jak i dla loży mędrców, żeby po prostu widzieli, jak my widzimy świat tej tezy.
0: A zapytam was o przeciwników, bo to już jest ten szczebel ogólnokrajowy. Jak oceniacie swoich rywali? Czy było bardzo trudno?
6: Było dosyć trudno, aczkolwiek tutaj jedna drużyna z Gdańska, oni mieli dosyć słabszy poziom, ale po prostu nie debatowali. Natomiast już reszta, wydaje mi się, że było ciężko. No na finale było najgorzej, wiadomo, bo przegraliśmy, ale nie. Poziom był wysoki, no ale poradziliśmy sobie.
0: A jeżeli chodzi o takie kuluarowe kontakty z kolegami, z rówieśnikami, ta rywalizacja przekładała się też na wasze kontakty towarzyskie, czy nie?
6: Totalnie się z nimi dogadywaliśmy, po debatach zawsze gadaliśmy. Naprawdę bardzo fajne osoby były tam.
4: A tym bardziej Gdańsk nawet został na naszej drugiej debacie i nam dopingował wręcz, więc to było naprawdę bardzo miłe też wsparcie z ich strony.
0: Mhm. Słuchajcie, a udział w takim wydarzeniu właśnie jak te Mistrzostwa Ogólnokrajowe, czego uczy?
5: Po pierwsze, to była w ogóle przygoda taka, że jednak wszyscy razem spędziliśmy ten czas i wynieśliśmy z tego wiele takich doświadczeń ogólnych też.
7: Było to bardzo fajne przeżycie. Przede wszystkim nowe miasto, nowe rzeczy, bo oprócz tych debat, no to debaty trwały do jakiejś tam godziny. A potem to sobie już bardziej tak chillujemy, możemy spędzić czas razem ze sobą. Też właśnie kiedyś na jednej z debat zwrócono na to uwagę, że jesteśmy bardzo blisko siebie, że my jako drużyna w ogóle nie wyglądamy, jakbyśmy przychodzili po jakieś nagrody, tylko że to wygląda od boku tak, jakbyśmy po prostu tutaj przychodzili dla własnej zabawy i że przychodzimy ze swoimi ludźmi, że my się tak lubimy, że się wspieramy i że tak naprawdę jak odnosimy jakieś porażki, to nikt nie zwalał nikogo winy. Nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś miał do kogoś jakiś żal, że ty zepsułeś tamto i tak dalej. Tego nie było nigdy. I właśnie kiedyś Tarnowie nam zwrócono na to uwagę, że wszyscy jesteśmy tak blisko siebie, że to wygląda po prostu cudownie z boku i że aż miło się na to patrzy.
0: Może to jest tajemnica waszego sukcesu, właśnie ta drużynowość?
7: Możliwe, bardzo możliwe, bo nawet koleżanka nam przed finałem mówiła, że ona nas przeprasza, gdyby coś zepsuła, że nas tutaj najsłabsza. A my mówimy, dziewczyno, puknij się w łeb, co ty w ogóle opowiadasz do nas? Co to ma do rzeczy?
2: idziemy tam, robimy swoją robotę, która jest najlepsza, a co wyjdzie, to wyjdzie. No. I wyszło i tak moim zdaniem rewelacyjnie, bo to jest faktycznie pierwszy nas taki sukces.
0: Nauczyciele patrzyli z podziwem na to, co udało się osiągnąć. Medale już błyszczą na waszych szyjach.
2: Wczoraj właśnie do pana Mateusza napisała moja kochana pani od polskiego, która mnie uczyła w podstawówce, z serdecznymi gratulacjami dla mnie. Tak mi się po prostu miło wtedy zrobiło na serduszku. No to jest coś cudownego, że właśnie to tak trafia do ludzi i że bardziej nie chodzi mi właśnie o te nagrody, że dostaliśmy jakieś tam upominki, tylko bardziej właśnie to, że ludzie to podziwiają, że wicemistrzowie Polski i tak dalej. I to jest takie większa nagroda, mam wrażenie, że takie właśnie uznanie od ludzi, gratulacje, to jest o wiele większa nagroda i o wiele większa duma.
8: SK Tarnów.
3: Będę dobrze wspominać, jednak to wicemistrzostwo Polski to jest coś naprawdę mocnego, bym powiedział. Tak powiedzieć, że wygrało się ligę gdzieś na poziomie okręgowym, okej, to są drużyny tylko z poziomu okręgowego. Poziom wojewódzki, wiadomo, to całe województwo. Natomiast całej Polski być wicemistrzem, to naprawdę jest to naprawdę wielka zasługa, nie tylko nasza, ale też pana Kodzieja, który nas do tego przygotowywał, bo nie da się pana nie wspomnieć.
0: Ktoś z drużyny zyskał tytuł najlepszego mówcy?
6: Tak, to ja, Nikola.
0: To w takim razie pochwal się troszeczkę. Co docenili jurorzy, że zdecydowali ci przyznać ten tytuł?
6: Ja po prostu jak wchodzę na mównicę, w sensie tam w sumie mównicy nie było jako tako, no ale po prostu jak wstaję i uwaga jest skupiona na mnie, to wydaje mi się, że ja po prostu zapominam o wszystkim i po mnie zupełnie nie widać, że się stresuję. I po prostu docenili chyba to, że ja tak mówiłam to, nie wiem, z taką werwą, coś takiego, że po prostu no, poszłam, zrobiłam swoje i docenili to właśnie, że jestem mega pewna siebie i wydaje mi się, że to, że nie, nie czytam chociażby z kartki, po prostu mówiłam wszystko i się tak jakby, nie wiem, w to po prostu, nie wiem jak, brakuje mi słowa.
0: Angażujesz?
6: Nawet nie angażuję, chodziło mi po prostu, że całą sobą, dokładnie, coś w tym stylu, wczułam się.
2: Nikola jest bardzo wyrazista właśnie na mównicy, że właśnie pokazuje wszystko.
6: Tak, po prostu zapamiętują mnie ludzie, jak coś mówię i dlatego wydaje mi się, że po prostu docenili to.
0: A to jest efekt udziału w ligach, czy tak naprawdę masz od zawsze, że jak trzeba coś załatwić, to Nikola?
6: Właśnie rozmawiałam, ostatnio napisałam cioci właśnie mojej, że no została mówczynią, ona mówi, w sumie wiadomo, że od dziecka tak mam po prostu, no a tym bardziej, że już w tych ligach występuję tam z 2 lata, no to wydaje mi się, że to też mi pomogło i po prostu taka jestem.
0: Gdybyśmy mieli zachęcić innych do udziału w lidze, do tego, żeby w ogóle spróbowali bawić się w debaty oksfordzkie, co możemy im powiedzieć? Dlaczego warto?
7: Niesamowite umiejętności idzie z tego właśnie wyciągnąć. Choćby nawet pisanie takich mów działa doskonale na pisanie rozprawek na polskim. I to jest naprawdę autentyczne, ponieważ przedstawiamy argumenty, wprowadzamy w świat tych argumentów i później na sam koniec musimy to wszystko podsumować. I właśnie tworząc takie mowy, my tak jakby tworzymy mówioną rozprawkę. I potem my idziemy na polski, czytamy sobie to, co my tam nabazgraliśmy i mówimy, nie no, jak ktoś to będzie czytał, to brakuje tego. A rok temu bym na to nie zwróciła kompletnie uwagi. To raz, a dwa, przede wszystkim ta pewność siebie i ten zasób słownictwa. Ja jestem w lidze od września i uważam, że moja osoba się strasznie zmieniła pod tym względem, że jestem o wiele pewniejsza przed mikrofonem, że ja tutaj siedzę i totalnie jakby luz. Mnie już tyle osób oglądało, jak ja coś mówię publicznie, a kiedyś miałam z tym większy problem. Więc to są takie umiejętności, co się przydadzą naprawdę w życiu. I to nie jest tylko 4 minuty na przedstawienie swojej mowy i do domu, tylko to jest faktycznie coś, co się przyda.
0: Nie dacie sobie dmuchać w kaszę, jesteście na to gotowe. Wyłapiecie zaraz każdy fałsz, każdy brak w odpowiedzi, prawda?
5: Tak, no bo to też w trakcie debaty uczą tego zadawania pytań przeciwnikom. Bo jak zadają pytanie, to właśnie tego, czego nam brakuje. Nie wiem, źródła informacji, albo dlaczego akurat tak. No jeśli przeciwnicy tego nie wiedzą, no to są słabo przygotowani, więc no nie dadzą rady nam odpowiedzieć na wszystko.
3: Od małego często łatwo było mi coś wmówić i łatwo było mną manipulować z racji, że byłem dzieckiem i że byłem mniej doświadczony. Natomiast odkąd zacząłem debatować, jest taki fact checking w tym, co my robimy, że musimy dokładnie analizować to. Nami trudniej manipulować. My na przykład się naradzamy. I na przykład jeżeli mamy jakiś temat, który można by poruszyć w debacie i my go omawiamy, to zawsze są dwie strony i zazwyczaj to wygląda tak, że ktoś się nadzieje na taki manipulacyjny tekst, w którym nie ma nic napisanego, ale jest chwytliwy tytuł, nalane wody, ale konkretnego źródła ani faktów nie ma tam. I to po prostu też nas uczy tego, że my możemy na to trafić, ale przez to, że porozmawiamy z kimś o czymś, wiemy o tym, że na przykład tak nie jest. Nami jest coraz ciężej manipulować, im dłużej siedzimy w debatach. My musimy zweryfikować to i na przykład jak ja sam dla siebie, dla czystej przyjemności albo dla rozwijania hobby i pasji, czytam sobie niektóre rzeczy w internecie, czy to jakieś, powiedzmy, artykuły. Nie czytam na przykład jednego artykułu, artykułu, tylko czytam ich na przykład 4. Na pewno w tych artykułach jest coś, co się pokrywa. I to jest już ten fakt, który musi się wszędzie pojawiać. I to wiem, że na pewno się stało. I jeżeli jest to możliwe, to ja również zasięgam do jakichś badań, w których jest coś pokazane. Ponieważ to jak najbardziej pomaga nam weryfikować rzeczy, które są w internecie.
0: Czy waszym zdaniem takie umiejętności z ligi powinny być przenoszone do tej debaty publicznej, żeby ta kultura wypowiedzi była większa?
4: Oj, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Jakbyśmy postawili politykę na naszych debatach tarnowskich i ogółem oksfordzkich, to moim zdaniem by ich to totalnie zagięło.
0: Przerosłoby
4: ich. Osobiście, przerosłoby to ich, bo faktycznie my po prostu robimy na tyle duży research, na tyle otwieramy po prostu tą drogę tezy i tych wszystkich problemów, że czasami naprawdę przeciwnikom brakuje pytań, bo potrafi być wszystko wytłumaczone na tyle, że nie ma się do czego doczepić. Wiadomo, w polityce też to trochę inaczej działa, bo są różne poglądy, ale to powinno być przenoszone właśnie w świat polityczny i czasami niektórzy powinni się trochę uczyć od nas, żeby to oglądać, żeby zobaczyć, jak powinno się faktycznie debatować, a nie kłócić i wrzeszczeć.
0: No właśnie, bo mówimy tutaj też o tej kulturze dyskusji, prawda? Można się różnić, można bronić zupełnie przeciwnych stanowisk, ale jednocześnie szanować przeciwnika.
4: Zgadza się, tutaj szacunek jest właśnie najważniejszy. I też właśnie jest zwracane też to, tak jak wspomniała wcześniej Lena, że jest to bardzo zwracane u nas w Lidze Tarnowskiej, właśnie czy nawet po prostu zadanie zwykłego pytania, szanowna pani marszałek, to jest regułka, która musi być. Tak samo na początku witamy się ze wszystkimi. Szanowna pani marszałek, proszę męczców, droga opozycjo albo propozycja, zależy od strony. Oczywiście też się witamy z publicznością, jak jest, bo zdarzają się osoby na przykład z innych drużyn, że są i oglądają. Debatujemy teraz na PWSZ-ce, na Akademii Tarnowskiej, no to też czasami studenci chodzą i czasami tam kukają. No to po prostu szacunek jest najważniejszy w debatach.
7: Jeszcze warto wspomnieć, że wszyscy na koniec sobie dziękujemy za tę debatę. To jest podobnie jak w sporcie. Nieważne, czy jesteśmy drużyną opozycji czy propozycji, nieważne, czy my tą tezę odrzucamy po tej po prostu debacie. Może tam się rać krew i pod i normalnie wszystko. Te argumenty mogą lecieć na żyletki. My i tak sobie po wszystkim dziękujemy, podajemy sobie rękę, gratulujemy sobie i często, gęsto było tak, że razem czekamy na wyniki. Więc to jest moim zdaniem cudowna rywalizacja.
8: Mateusz Kołodziej, nauczyciel języka polskiego.
0: Jest duma przywieźć wicemistrzów z powrotem z takiego turnieju, to chyba jest zadowolenie.
8: Oczywiście, wielka duma i radość. Widać ten progres, jeśli ktoś trafia, jest ten pierwszy rok, drugi, trzeci. Także jest to widoczne.
0: Trudno jest namówić młodych do tego, żeby chcieli brać udział w debatowaniu?
8: Coraz trudniej, tak.
0: Z czego to może wynikać?
8: Przede wszystkim obawa przed wystąpieniem, przed publicznością. No i też trzeba poświęcić swój czas wolny, bo jednak jest to sporo do zrobienia przed każdą debatą. Nieważne, czy to jest taki turniej jak teraz w Poznaniu, czy jest to nawet Tarnowska Liga Debatancka, gdzie zawsze przez dwa tygodnie przygotowujemy się do debaty.
0: Jak to wygląda? Spotykacie się po lekcjach na przykład? Trzeba młodym pomóc właśnie w wyszukiwaniu jakichś informacji, źródeł i tak dalej?
8: Spotykamy się w trakcie lekcji, po lekcjach, kiedy mamy czas. Rozmawiamy cały czas na grupie, na Messengerze, podsyłamy sobie linki, a to przeczytaj to, a to znalazłam takie coś i tak dalej, i tak dalej. Mamy taki system, że na dysku Google po prostu wrzucamy plik i tam wszystko sobie dodajemy, tworzymy te argumenty do tez i w ten sposób to powstaje.
0: Można powiedzieć, że zabieracie pracę do domu. Nie ma tak, że dzwonek i lekcje się kończą.
8: Zdecydowanie tak. I zarówno ja, jak i uczniowie.
0: Wyobrażam sobie, że żeby to mogło tak działać, a nie przyszło wypalenie, to musicie to po prostu bardzo lubić.
8: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie cała grupa, jak się dowiedziała na przykład o tym Poznaniu, napisałem im na Messengerze, czy jedziemy, od razu była odpowiedź, jasne, ogień, jedziemy i wszystko było ustalone.
0: Ja zapytam jeszcze pana o pana spostrzeżenia, jeżeli chodzi o naszą ekipę na tym turnieju, bo dziewczyny tutaj zwróciły uwagę, że z zewnątrz dostawały takie sygnały, że ekipa wygląda na bardzo zgraną, na bardzo zżytą. Rzeczywiście tak jest? To ich wyróżnia?
8: Tak, tak. I to już nie tylko Poznań, ale też Tarnowska Liga Debatancka za każdym razem nam zwracają na to uwagę, że właśnie klimat w zespole, nieważne czy wygrywamy, czy przegrywamy, zawsze się wspieramy, jesteśmy razem i na tym to polega. Jeśli by nie było tego takiego backgroundu, no to myślę, że nic byśmy nie zrobili.
0: Tak sobie myślę, to jest ten pana patent na to, żeby wychować sobie wicemistrzów Polski?
8: Chyba tak, tak.
0: Mówili nam debatanci z Tarnowskiego Ogrodnika, a cała rozmowa z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych na tarnów.sk.pl.
9: Jedynka Tarnów News.
0: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie o podwyżkach dla samorządowców i o sukcesach młodych, utalentowanych mieszkańców regionu. Ale będziemy mówić też o nowych przywilejach mieszkańców i najpoważniejszych wyzwaniach dla policji. Radni zdecydowali. Zarząd powiatu tarnowskiego będzie zarabiał więcej. Podwyżki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów wyniosły od 100 do 650 zł, mówi starosta tarnowski Jacek Chudyma.
10: To są regulacje ustawowe, które przygotowuje Ministerstwo Finansów. Wszyscy urzędnicy tego szczebla, starosta, wicestarosta, etatowy członek zarządu, sekretarz, skarbnik dostają kwotę. Są rozporządzenia, są wykonawcze decyzje, to nie są jakieś dodatkowe, jakiś wymysł, tylko rozporządzenia, które zgodnie z ustawą musimy wdrożyć, ewentualnie Rada przyjmie, ewentualnie nie. Byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie. Oczywiście, że tak. Każdy pracuje za jakieś kwoty, pełni funkcję. Myślę, że mieszkańcy jedni lepiej, drudzy mniej są zadowoleni, a ocenia to Rada. Moim pracodawcą jest przewodniczący, bo z nim podpisuję umowę. Mógłbym powiedzieć, że pracuję dla idei, pracuję nie dla pieniędzy i tak dalej, no ale za pracę te się bierze pensje. Takie są ustalone pensje, które samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie dostają. Oczywiście są pewne widełki. Mam te media, szczególnie te facebookowe, i tam staram się pokazywać, jak pracuję, ile pracuję, w jakich uczestniczę spotkaniach, uroczystościach. No jest to dość dużo. I tutaj niestety muszę się przyznać, że chyba od miesiąca już niedzielę sobie robię wolną, no chyba, że jest wyjątkowo jakaś uroczystość powiatowa, bo no nie da się w takim tempie od 7 rano do niejednokrotnie do późnych godzin wieczornych pracować, i to 7 dni w tygodniu, tak jak było poprzednio.
0: Trudno oddzielić życie prywatne od pracy.
10: To znaczy tak, gdybym był młodym człowiekiem, miał małe dzieci, to nie jest to się w stanie pogodzić, bo albo rodzina, albo praca. W tej chwili no już jestem dziadkiem, to nieraz mówię, że lepiej troszkę popracować dłużej niż tymi urwisami być, ale faktem jest, sprawia mi to ogromną przyjemność i to nie ulega wątpliwości, że wiele rzeczy się udaje. Ja zawsze zresztą mówię, że jeżeli ktoś mnie zaprasza na jakąś uroczystość, to nie po to, żebym nie był, tylko po to, żebym był. Dlatego jeżeli się tylko godziny uda zagospodarować, że na kilku mogę być, to jestem na kilku uroczystościach, bo to jest dla mnie ważne, żeby być z mieszkańcami. Człowiek z ogromną pokorą musi przyjmować rozmowy, ale też uwagi, które są. I to jest właśnie cenne, że człowiek jednak nie buja w obłokach, tylko stara się wysłuchiwać i wsłuchiwać, no i potem dopasowywać do tego choćby inwestycje.
0: Po podwyżce starosta będzie zarabiał ponad 22 300 zł brutto. Samorządowcy otrzymają wyrównania od stycznia tego roku.
9: SK Tarnów.
0: Zabłysnęli na dużej scenie. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbył się przegląd talentów muzycznych. W kategorii solistów najlepsza okazała się Martyna Sobol. Jak podkreśla, to dla niej duże wyróżnienie.
11: Zaśpiewałam Voila w wersji Emmy Cook, to jest piosenka francuska.
12: I jak wyglądały przygotowania ogólnie do tego konkursu? Tutaj właśnie, no nie wiem, dużo ćwiczyłaś wcześniej?
11: Zdecydowanie tak. To była piosenka, którą tak już długo planowałam gdzieś zaprezentować, dlatego już długo się jej uczyłam, ale było ciężko ze względu też na język.
12: No właśnie, ten język francuski, dosyć taki nietypowy wybór. Dlaczego zdecydowałaś się akurat na ten utwór i ten francuski? Uczysz się go gdzieś pozalekcyjnie, czy...?
11: Pozalekcyjnie nie, mam dodatkowo w szkole jako język, ale to było takie moje marzenie do spełnienia, zaśpiewania takiej piosenki, a ten francuski tak mi się podoba i przemawia do mnie.
12: Mhm. To ogólnie lubisz słuchać tutaj artystów z Francji?
11: Raczej średnio, ale bardzo mi się podoba, w jaki sposób brzmią te piosenki.
12: Aha, a jaka jest właśnie historia, jeżeli chodzi, związana z tym utworem? Ktoś kiedyś ci go gdzieś zaprezentował, czy na przykład to jest jedna z ulubionych piosenek twojej mamy?
11: Ja go usłyszałam i bardzo mi się spodobał i już wtedy wiedziałam, że kiedyś go zaśpiewam.
12: No dobrze, no bo właśnie wcześniej musiałaś się trochę przygotować do tego konkursu. To jak to tak tygodniowo wyglądało? Na przykład, no nie wiem, codziennie ćwiczyłaś po godzinie, czy nie musiałaś aż tyle tego robić?
11: Wystarczyło mi w sumie raz dziennie sobie prześpiewać tą piosenkę, ponieważ z słuchu jak się uczy, ponieważ no jak się uczy tego języka, to trochę inaczej się czyta i mówi, dlatego głównie z słuchu, ale właśnie systematyczność, myślę, że odegrała bardzo ważną rolę.
12: No tak, tutaj jeżeli chodzi o tę piosenkę, to problemem, wiadomo, jest język. A jak wygląda u ciebie kwestia wokalu? Tutaj ćwiczyłaś gdzieś wcześniej, chodziłaś do jakiejś szkoły muzycznej też?
11: Uczę się w sumie od kilku lat. Solowo jakoś myślę, że od 3 lat z przerwami i pani po prostu pomaga zawsze z tymi piosenkami.
12: Dużo dała ci właśnie tutaj te zajęcia muzyczne, czy jednak jeżeli chodzi o ten talent, no to już się powiedzmy urodziłaś i też dużo do szlifowania tu nie było?
11: Zawsze jest coś do popracowania, ale myślę, że jakieś tam podstawy już miałam, ale bardzo to myślę, że pomogło. Nawet sama świadomość śpiewania i właśnie to, o czym się śpiewa, jest ważne.
12: Przejdźmy do samego konkursu. Jak się czułaś przed zmaganiami?
11: Zawsze się stresuję bardzo, ale to jest taki stres pomieszany z ekscytacją. Już chciałam to zaśpiewać, bo po prostu to było takie moje małe spełnienie jakiegoś marzenia. Więc bardzo się cieszyłam, że mogę to zaprezentować.
12: A to był pierwszy raz, czy już kolejny, gdy występowałaś na tego typu scenie?
11: Na takiej dużej jeszcze chyba nie występowałam, ale na takich już, no miałam styczność z takimi występami już.
12: Gdy pojawiłaś się wtedy na scenie, co czułaś? No bo wcześniej było podekscytowanie i stres, a jak już zobaczyłaś tutaj tych ludzi, pojawiłaś się na scenie?
11: Był lekki stres, ale zaczynając śpiewać po prostu zapomniałam o tym i żyłam tą piosenką.
12: Co było dla ciebie takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ten występ?
11: Największym wyzwaniem może wyrażenie to w ten sposób, jaki chcę, ponieważ przez stres różnie bywa.
12: No właśnie, a jak chciałaś to wyrazić ogólnie?
11: Chciałam bardzo, żeby to trafiło do ludzi, żeby poczuli te emocje z tej piosenki, chociaż no, mało osób znało pewnie francuski, ale przez te emocje mogli trochę poczuć tą piosenkę.
12: A o czym ona opowiada, ta piosenka?
11: Opowiada w skrócie o takim, żeby ktoś wysłuchał tą osobę, która śpiewa, żeby dostrzegł ją i to jest wszystko do zaoferowania, co mam, to śpiewanie i że chciałabym to pokazać.
12: To musiałaś właśnie jakoś grać samą ekspresją, czy też ogólnie gestami, aby tutaj przedstawić to, o czym opowiada ta piosenka na scenie?
11: No myślę, że tak, też modulacja głosem, różne gesty to też same przychodzą, tak jak mam świadomość, o czym śpiewam, no to po prostu samo to wychodzi.
12: Co poczułaś, gdy dowiedziałaś się, że wśród tych solistów tutaj jesteś najlepsza?
11: Trochę mnie to zaskoczyło, bo nie ukrywam, była bardzo, bardzo dobra rywalizacja, ale poczułam się bardzo doceniona, że przekazałam to, co chciałam i że zrozumieli mój przekaz.
12: No właśnie, chciałam cię jeszcze zapytać o ten poziom, no bo to też była taka jubileuszowa edycja. Tutaj przeciwnicy reprezentowali wysoką klasę, jeżeli chodzi o umiejętności wokalne?
11: Myślę, że bardzo. Była tak? Duża... Właśnie duży, wysoki poziom i myślę, że było ciężko trochę.
12: A jakie gatunki muzyczne ogólnie tutaj się przewijały?
11: Naprawdę bardzo różne. Od jakiegoś rocka, zespołów, do jakichś delikatnych piosenek angielskich, polskich.
12: I jedyna francuska?
11: Oczywiście.
12: To się wyróżniłaś tutaj na tle, prawda?
11: Myślę, że tak.
12: Do kogo najpierw tutaj się odezwałaś, zadzwoniłaś, gdy dowiedziałaś się, że zgarnęłaś to pierwsze miejsce? Tutaj, nie wiem, do przyjaciół, do mamy?
11: Bo do mamy.
12: Do mamy, okej. Okay. Czyli mama gdzieś się tam wcześniej jakoś wspierała tutaj?
11: Zawsze mnie wspiera, tak.
12: No właśnie, a twoja mama zawsze cię wspiera, a jak ogólnie to widzisz dalej, tą swoją drogę? Chcesz dalej kontynuować tutaj tą przygodę z wokalem?
11: Myślę, że na pewno to będzie istotny element mojego życia. Nie wiem, czy to będzie związane z pracą, czy nie, ale na pewno chcę to pchać do przodu, może kiedyś wydawać piosenki, ale na pewno być z tą muzyką dalej.
12: A jakie style tutaj najbardziej do ciebie przemawiają, jeżeli chodzi o tą muzykę?
11: Zależy, jaką piosenkę tak czuję, ale myślę, że ballady są fajne dla mnie. Też zależy od właśnie głosu, bo ja w sensie nie mam takiego wysokiego głosu bardzo i po prostu staram się właśnie dobierać tak też tonację, żeby nie męczyć się za bardzo, a dobrze to wykonać.
12: Mówisz, że właśnie wiążesz gdzieś tą przyszłość z wokalem, też sama ćwiczysz, dużo czasu musisz poświęcić na to?
11: To zależy, bo zależy też od piosenki, której chcę się nauczyć, ale jestem w stanie dość szybko się nauczyć przez słuchanie jej po prostu.
12: Dobrze, a jakie masz jeszcze ogólnie marzenia, jeżeli chodzi o tą twoją karierę muzyczną? No to mówisz, że w sumie sama nie wiesz, czy faktycznie idziesz to na 100%, czy gdzieś to będzie ci towarzyszyć?
11: Myślę, że moim takim małym marzeniem jest swoja piosenka, żeby pokazać to i mam nadzieję, że kiedyś to się uda. Tylko żeby to właśnie była moja piosenka, żebym ja ją stworzyła i po prostu była o tym, co chcę powiedzieć.
12: A próbujesz już sama coś teraz pisać, czy jeszcze się akurat za to nie zabrałaś?
11: Próbuję, ale na razie raczej średnio mi to idzie, ale może kiedyś się uda.
12: Właśnie trudno jest, bo kiedyś pewna wokalistka mi mówiła, że no trzeba trochę posiedzieć na tym, żeby napisać swój utwór i jeszcze muzykę jakoś do tego dograć.
11: Tak, jest trochę trudno, przez to, że to trzeba jakoś wyrazić to, co chce się przekazać, a też żeby to pasowało do piosenki i żeby innym się spodobało, plus melodia, to trudno wymyślić coś, co już ma się w głowie, ponieważ przez jakieś inne piosenki to trudno jest tak wymyśleć.
12: I jeżeli chodzi jeszcze o ten 40 tutaj przegląd, to zwycięstwo, co się ogólnie dało? Wpłynęło tu jakoś na twoją na przykład, no nie wiem, pewność siebie, albo złapałaś teraz większy wiatr w żagle, żeby dalej w to iść, w muzykę?
11: Na pewno dało mi pewności siebie, bo jednak zaistniałam, to był mój taki pierwszy występ w tej szkole i po prostu bardzo mnie to uszczęśliwiło, że mogłam się też pokazać.
12: A masz na oku jakieś kolejne koncerty?
11: Na razie mam z mojej szkoły, w której się uczę, śpiewania. Mam różne też konkursy, ale to myślę, że jeszcze jakieś kilka miesięcy.
12: A tutaj kiedy można się też spodziewać właśnie tego twojego utworu? No bo no wiadomo, to jeszcze raczkuje trochę, ale jest szansa, że będzie w tym roku, czy raczej to plany na przyszły?
11: Myślę, że trochę na przyszły. Mhm. Jak będę już trochę też bardziej... Muszę się jeszcze trochę nauczyć wielu rzeczy w tym śpiewaniu.
12: Mhm. No a czego brakuje właśnie?
11: Myślę, że chciałabym się nauczyć więcej ozdobników na pewno i chciałabym się nauczyć bardziej takiego śpiewać pełniejszym głosem, żeby mieć większą skalę i po prostu bardziej bawić się tym śpiewaniem.
9: SK Tarnów.
0: Z kolei wśród zespołów bezkonkurencyjna okazała się ekipa Happy Frowns.
8: Franek jestem.
13: Jestem Rita.
12: Powiedzmy o tym waszym występie, który tutaj został zaprezentowany podczas ostatniego przeglądu. Jak to wyglądało? Tutaj jesteście zespołem, czy...
8: Jesteśmy takim, no... Coś pomiędzy, bym powiedział. To jest zespół, ale taki jednowystępowy, bym powiedział. Nie jest to taki stały skład, mimo że wszyscy gramy ze sobą stale, ale no, nie w tym składzie. To jest akurat tak jednorazowo w tym kontekście.
12: Okej, czyli po prostu jesteście grupą znajomych, którzy od czasu do czasu razem występują na scenie, a tutaj podczas tego ostatniego przeglądu muzycznego akurat tak się zdarzyło, że razem wystąpiliście.
13: No tak, akurat tak się dobraliśmy i w sumie ten skład bardzo dobrze zadziałał na te okoliczności.
12: To jest tak, że często się tu jakoś właśnie razem wymieniacie?
8: Tak, mamy kilka składów takich, nie no w sumie jeden taki stały. No my wszyscy tutaj z Karolem, Mikołajem, Miłoszem i Hubertem mamy taki stały skład, mimo że Hubert to tak czasami, Miłosz jest, no znaczy nie, no Miłosz bardziej stały, ale też czasami. I ten mamy stały skład bardziej, nazywa się Velura i robimy takie bardziej R&B, takie swoje faktycznie, że swoje rzeczy piszemy, coverów nie robimy tym razem, więc ten akurat na ten przegląd talentów, no to jest, no powiedzmy, że jednorazowo.
12: Ile osób wystąpiło podczas tego przeglądu talentów?
13: Cała nasza szóstka.
12: I jak wyglądały przygotowania do tego? No bo tak jak mówisz, tutaj zazwyczaj razem nie występujecie, tylko jest gdzieś ta rotacja.
13: To znaczy, graliśmy tak naprawdę dwa numery. Jako sam występ konkursowy graliśmy numer I Know You Know, Esperanza Spalding. No i do niego faktycznie były chyba trzy próby, coś takiego. No może nawet dwie.
8: Spotkaliśmy się po prostu
13: w sali w naszej szkole i to jakoś tam przegrywaliśmy. No i do utworu, który graliśmy na koncercie laureatów i tam wcześniej w przerwie, no to nie mieliśmy w sumie wcześniej żadnego przygotowania.
8: Na czuja, tak.
12: No ale tak jak mówicie, tutaj doświadczenie sceniczne jednak jest, prawda? Bo już trochę chyba gracie, rotujecie, ale gra się razem, powiedzmy.
8: No tak, w sensie też w tym składzie też jest doświadczenie, bo wielokrotnie razem graliśmy, no bo no z Karolem i z Mikołajem graliśmy Pawła Mazura na przykład, wielokrotnie tam w Mumbaju, więc tam się my poznaliśmy bardziej we dwójkę, ale zresztą jesteśmy wszyscy na wydziale jazzowym muzyką, więc...
13: Tak, no i po prostu z tego też wypływa ta większa liczba koncertów, że nawet jakieś mniejsze grania, typu na jakieś apele w szkole czy coś takiego, po prostu mamy często występy razem i też stąd się bierze nasza znajomość.
12: A skąd ogólnie pomysł, żeby wziąć udział w tym przeglądzie talentów?
8: Wzięło się to chyba w tym składzie z tego, że 3 lata temu, znaczy no przynajmniej z mojego punktu widzenia,
14: Ja po prostu zostałem zaproszony przez innych kolegów do zagrania w pierwszym, no dwa lata temu na tym przeglądzie. Wtedy graliśmy z innym basistą, z Tobą Mikołaj chyba graliśmy. Ja byłem zastępstwo za pianistę, który miał wtedy grać na perkusji. Dziwna sytuacja ogólnie, no ale zaczęło się mniej więcej wtedy, więc potem to już było coś tego typu, że dowiadywaliśmy się, że jest znowu, no to rok temu też graliśmy i w tym roku akurat mamy w muzyku, to największe to było chyba.
13: Tak, no i w tym roku też przygotowywaliśmy nie dokładnie tym składzie, ale dość podobnym ten utwór nasz konkursowy na koncert, który mieliśmy we wtorek. No i przez to też ja zostałam poproszona, żeby być wokalistką na tym konkursie.
12: No właśnie, porozmawiamy o tym utworze, który tutaj zaprezentowaliście, bo w sumie to były dwa kawałki, prawda?
13: Też? Tak, tak.
12: Co to były za kawałki i opowiedzcie ogólnie o nich, o czym one mówią?
14: No to jest w sumie ciężka sprawa.
13: No ciężka sprawa. No nasz kawałek konkursowy typowo, czyli I Know You Know Esperanza Spalding, to jest utwór, w którym ten tekst biegnie tak naprawdę tak szybko, że z jednorazowego przesłuchania trochę ciężko wywnioskować w ogóle.
14: Nie jest skierowany pod emocje, pod tekst, tylko jest tak stricte no, jazzowy.
13: Taki po prostu muzyczny. I też przez to jest, może nie bardzo, ale dość ciężkim wokalnie utworem.
14: Ciężkim w odbiorze też.
13: Ciężkim w odbiorze,
14: ciężko
13: tak.
14: Słucha.
13: Tak, tak, tak.
14: Przez co wiele z tych ludzi mogło tak, no jest to niezrozumiałe, bo coś tam sobie wszyscy pyrkamy, ale to jest takie dla przeciętnego słuchacza to jest takie wykrzywiające trochę, bo zrobiliśmy z tego numeru, ile 10 minut my to graliśmy,
13: no,
14: bo robiliśmy jeszcze czwórki, wymienialiśmy się co 4 takty solówkami, raz ja, raz to po kolei po prostu wszyscy robiliśmy solówki, więc to mogło być nudne i męczące dla
13: no
14: nas.
13: No i też tekst jest ogólnie dość powtarzalny, jak już się w niego ktoś stwierdził, że przysłucha. No ale przez to, że jest powtarzalny, to wcale nie znaczy, że jest łatwy dla wokalisty, bo właśnie to, co mówiłam, biegnie tak szybko i trzeba cały czas panować nad tym tempem, nad tym, żeby jednak to było wyraźnie dykcyjnie, więc to też nie sprawia, że to jest łatwiejsze właśnie na odwrót.
12: To tempo było największym wyzwaniem tutaj, jeżeli chodzi o wokal?
13: Tempo tak, chociaż dźwięki też. Tempo wydaje mi się, że zawsze w szybkich utworach jest takie, że po prostu trzeba dłużej siąść, poćwiczyć najpierw od trochę tych wolniejszych tem do tych szybszych, ale wokalnie, no dźwięki, dlatego że ta linia melodyczna skacze tak naprawdę od bardzo wysokich dźwięków jak na mnie, bo ja mam niski typ głosu, a ten utwór nie jest aż tak nisko, do też dość niskich dźwięków i one są po prostu bardzo naprzemiennie, więc emisyjnie też jest dość ciężkie, żeby się po prostu tego nauczyć i żeby to wszystko zdrowo zaśpiewać.
12: A jeżeli chodzi o kwestię instrumentów, bo tu mówiłeś, że się tam wymienialiście, no to też było chyba trochę pracy przy tym, jeżeli chodzi o przygotowanie w ogóle.
14: Znaczy, to jest tak, że jako instrumentaliści ogólnie i to jeszcze jazzowi w naszym kierunku, jeśli chodzi o to, no to jesteśmy przygotowani do improwizacji. Nie? To była stricte improwizacja. Nie było tak, że coś przygotowaliśmy. To było po prostu przygotowanie typu umiejętności, czyli ćwiczenie cały czas, czyli jakoś tam improwizowanie tak jako ćwiczenie właśnie, więc nie było to przygotowane.
12: A stresu na scenie pewnie nie było, skoro już tutaj macie doświadczenie.
14: Stres przed sceną. Znaczy bardziej przed, jeżeli już to taki leciutki zawsze się
13: tak, no zazwyczaj to jest tak też z perspektywy wokalistki, że ten stres jest od razu przed wejściem na scenę, też już nie taki duży po tym doświadczeniu, a na samej scenie już ten stres po prostu
14: tak,
13: schodzi i już jest po prostu zabawa i bawienie się w ogóle muzyką i tym wszystkim.
14: Tak, no jedna czwórka zrobiliście Careless Whisper na saksofonie, ty zrobiłeś, ty Mikołaj coś też chyba jakoś coś tam wpleciłeś, więc też było takie po prostu, ja się to śmiałem na scenie, coś
15: bawiliśmy
14: tam...
15: Bawiliśmy się
14: tak, po prostu.
13: Tak.
14: No, było takie... Nie było to w żaden sposób jakoś przygotowywane.
12: Trochę taki miszmasz, no nie?
14: No tak, to właśnie chyba chodzi, zwłaszcza w muzyce jazzowej. No jest to takie... To jest po prostu stricte zabawa. Nie chodzi o to, żeby wyjść na scenę jak na koncercie klasycznym, że trzeba ustawić się dobrze, zagrać w taki sposób, mieć takie finezyjne ruchy. No nie, po prostu się śmiejemy, komunikujemy się ze sobą, czasami się nawet gada ze sobą na scenie. Jest okej.
12: A jak ogólnie publika reagowała? Pytam też, bo z tego, co nieraz czytałem, na temat jazzu są różne opinie. I nie uważają, że świetna sprawa, a drodzy, no czemu to nie jest jakoś bardziej poukładane?
13: Też jeden numer jazzowy drugiemu numerowi jazzowemu nie jest równy. Jak gra się takiego klasycznego swinga, to i tak jest. Te improwizacje są dużo bardziej, jest to po prostu bardziej ograniczone pole tego, jak można improwizować, żeby to brzmiało w miarę okej. A to, co my graliśmy, to już był taki podgatunek jazzu, że faktycznie jest dość specyficzny i wielu osobom po prostu może się nie podobać, więc taka specyfika tego gatunku.
14: Tak, też tak jak mówiłem właśnie ostatnio, przed chwilą, po prostu jest to na tyle trudny słuchalnie i do zagrania, ale bardziej słuchalnie jest to trudniejszy numer do przyswojenia ogólnie dla przeciętnego słuchacza, no bo na reakcje publiki, no nie wiem, czy były jakieś dobre, bo jak wcześniej graliśmy na poprzednich przeglądach, graliśmy jakieś tam bardziej taki soul, bym powiedział, i to było jeszcze łatwe, no bo było takie fajne, bujało i tak dalej, było takie przyjemne dla słuchania, tak to już trochę gorzej, żeśmy sobie wybrali taki niezbyt nieprzeciętny numer po to, więc nie wiem, jakie były reakcje publiki, raczej nie najbardziej, bo wiem, że publika nas raczej nie wybrało chyba, jeśli chodzi o to. No bo na drugi ten koncert laureatów czy coś takiego, tam zrobiliśmy łatwiejszy numer. Szczerze, tak. Powinniśmy zrobić trochę na odwrót, żeby zrobić ten łatwiejszy przyswajanie numer, zrobić na początku, a potem potem sobie kombinować i się bawić,
13: Ale też po prostu przez to, że mieliśmy do tego trochę więcej prób, bo tak jak mówiłam, do tego drugiego numeru w ogóle nie było żadnej próby, to wolaliśmy pójść jednak troszkę bezpieczniej na sam konkurs.
12: A to były jakieś komentarze od jury na temat waszego występu, czy raczej nie?
15: No, ja jestem Karol, jestem basistą w tym zespole. No ja z tego, co pamiętam, tutaj na pewno, tutaj chyba gitarzysta z zespołu właśnie Uwaga na Jerze powiedział takie słowa, że w sumie już wysoko na starcie ustawiliśmy poprzeczkę, nie? Więc na pewno ten numer był trudny w odbiorze, ale przez samą trudność głównie w zagraniu i przez ritę w zaśpiewaniu już na starcie naprawdę według mnie pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony.
12: A ty jako basista, z jakimi tutaj trudnościami się mierzyłeś podczas tego występu, największymi?
15: No ten numer na pewno był bardzo basowy, także tutaj bas odgrywał główną rolę.
13: Też warto zaznaczyć, że autorka tego numeru, czyli Esperanza Spalding, jest też basistką, oprócz tego, że jest wokalistką, więc dlatego ten bas musiał być taki trochę bardziej z przodu niż często bywa w innych utworach.
15: No oprócz tego na pewno to, co w mojej opinii naprawdę sprawiało trudność, to sama tak naprawdę gra. Bo jakby było trochę na pewno, trochę było takich momentów bardzo newralgicznych, że na szczęście nam to wszystko siadło, wiadomo. Ale sam numer był bardzo ambitny. Też my nie graliśmy to w oryginalnej tonacji, tylko graliśmy jednak 2,5 tony niżej. Także musieliśmy jednak najpierw sobie jeszcze tą całą piosenkę przetransponować w dół i dopiero takiej piosenki się nauczyć.
12: Czyli bas tutaj był na pierwszym miejscu, a jest trochę też taka opinia, że często basistów się nie słyszy, prawda?
15: No tak.
12: A bez nich tak naprawdę coś jest nie halo.
15: No tak, jest pusto. Tak naprawdę fenomen basu trochę polega na tym, że bas tak naprawdę słychać dopiero, jak go nie ma. Nie, to jest taki fenomen, bo jakby ludzie naprawdę często nawet nie zdają sobie sprawy, że jakiś bas albo nawet taki syntezator basowy jest w piosence, nie? No a tu akurat udało się fajnie ten bas zrobić i faktycznie był słyszalny. No też wydaje mi się, warunki szkoły muzycznej pozwoliły na to, żeby on faktycznie był dobrze zrobiony i dobrze ustawiony, nie?
12: Jeżeli chodzi jeszcze o ten jazz, to dla kogo to jest tak naprawdę muzyka? No bo wydaje mi się, że trzeba mieć chyba pewne predyspozycje też, że to nie jest, wiecie, co innego zagrać rocka, a co innego zacząć grać jazz.
14: Przede wszystkim właśnie jak pan porównał rocka do jazzu, no to rock przede wszystkim bardziej polega na tym, że jest mimo wszystko prosty. Jak się ma przesterowaną gitarę, ona, jeżeli się zagra coś jazzowego, coś bardzo trudnego, to ono nie zabrzmi, dlatego w rocku bardziej ceni się prostotę i bardziej wybrzmienie tego wszystkiego, a w jazzie też wybrzmienie, ale bardziej o wyczucie tego wszystkiego. Więc jeżeli ktoś, bo to się pan pytał o zaczynanie, nie?
12: Tak, tak, tak.
14: Jeżeli ktoś zaczyna ogólnie muzykę, to jazz nie wiem, czy byłby dobry na starcie ogólnie. No w sensie też mało kto zaczynając z muzyką słucha jazzu. Zazwyczaj to jest jakoś tak dopiero potem. Ja bym jazz opisał bardziej, że jeżeli ktoś się rozwija, na przykład zaczyna od rocka czy coś takiego, to idąc cały czas do przodu, to w pewnym momencie już napotyka granicę i właśnie tą granicę rozszerza jazz. Bardziej w ten sposób bym to opisał. Więc nie wiem, czy na start jest dobrą opcją.
13: Chociaż ja też na przykład znam kilka osób, które, bo sama nie jestem jazzmenką od początku, miałam dużo innego zaplecza wcześniej. Znam osoby, które jako pierwszą w ogóle swoją przygodę z muzyką zaczęły po prostu z jazzem i szło im to, ale też jazz, teraz się wypowiadam o jazzie wokalnym, jest trochę taki bardzo często zero-jedynkowy, jeśli chodzi o improwizację, bo części osób ta improwizacja idzie po prostu z łatwością i nie mają żadnego pojęcia na temat tych wszystkich akordów, na temat teorii i po prostu zostanie im puszczony jakiś instrumental i są w stanie zaimprowizować bardzo dobrze, a część osób może uczyć się tego latami i dalej nie być w tym najlepsza, więc często wygląda.
12: Czyli talent wystarczy po prostu, wrodzony taki trochę?
13: Troszkę, tak, chociaż to też nie jest tak, że jak się nie umie od razu improwizować wokalnie, nie wiadomo jak, to się nie da tego nauczyć, ale na pewno bardzo to pomaga, jeśli jest to takie wrodzone, tak jak to pan powiedział.
12: Dobrze, a co czuliście ogólnie, gdy odnieśliście wtedy sukces podczas tego koncertu, gdy dowiedzieliście się, że wygraliście?
14: No, w sumie przez ostatnie 2 lata, kiedy byliśmy, to też w sumie wygrywaliśmy, więc, znaczy, nie żeby to było jakieś egoistyczne, czy coś takiego, nie wiem, po prostu mamy już jakieś takie doświadczenie z muzyką, że czułem się tak normalnie. Nie czułem ani żadnej jakiejś wielkiej euforii, ani nic takiego. Nie wiem.
13: Chociaż no było to przyjemne,
14: było
13: jednak.
14: Fajne, wiadomo, no jest to.
13: Zostać wyczytanym jako.
14: Jest to
13: jako
14: miłe po prostu,
13: miejsce.
14: Że zostaliśmy docenieni.
13: Tak, tak. I też, no na przykład

0: na jakieś większe wyzwanie, no to po prostu gramy sobie, żeby sobie pograć.
1: A poziom trudności był wysoki, bo wcześniej nagrywałam dziewczynę, która wygrała wśród solistów i mówiła, że tam przynajmniej faktycznie była ta konkurencja duża.
2: Każdy z tych zespołów też grał trochę inną muzykę. To nie było tak, że nie było żadnego innego zespołu, który by grał jazz, więc ciężko jest porównywać to wszystko. No nie wiem, ja też nie odczuwałam jakiejś większej konkurencji u nich. Po prostu, tak jak mówię, też dlatego, że my nie byliśmy tam, żeby wygrać, tylko dla zabawy i dla grania.
0: Więc po prostu nie myśleliśmy zbytnio, że po konkurencji. No tak, no po prostu sobie grali.
2: No, nawet rozmawialiśmy z innymi członkami innych zespołów tam później po samym konkursie albo w jakichś przerwach, więc to wszystko. Atmosfera w trakcie była naprawdę przyjazna i nie było czuć jakiejś negatywnej energii.
3: Na pewno było więcej solistów i wokalistów, więc to może jakby trochę przez to była ta presja. No, w naszej kategorii i w kategoriach tych zespołów to były tylko 4 zespoły, nie? Więc też ta presja może nie była tak bardzo odczuwalna i nie była taka wielka, nie?
1: Okej, okay, a jakie macie tutaj kolejne cele? No bo tak jak mówiliście, trochę się wymieniacie. Chcecie faktycznie już się trzymać tej większej grupy, czy jak to widzicie?
3: No tutaj z mojej perspektywy już Mikołaj jakby tutaj pisze maturkę, więc on już dalej niestety będzie szedł, ale no na pewno tutaj naszą współpracę będziemy kontynuowali w tym kręgu, na pewno jeszcze parę jobów fajnych zagramy, no mamy tą welurę, no to na pewno też jakieś numery i tworzymy, i już parę zrobiliśmy, wprawdzie jeszcze nie opublikowanych, ale już parę zrobiliśmy. Na pewno trochę jeszcze będziemy tworzyć.
1: Dobra, jakiś konkurs jest na oku, czy na razie oprócz zwykłych koncertów nic?
0: Znaczy, no bardziej byśmy celowali w koncerty. W sensie, jeżeli zrobimy na przykład taki set, gdzie będziemy mieli w 100% zrobione kilkanaście numerów. Przede wszystkim no najpierw musimy w ogóle mieć parę prób w całym składzie, co jest dosyć ciężkie. Mamy pianistę z Warszawy i no właściwie jest ciężko, no bo Miłoszek jest drugim pianistą, więc Miłoszek akurat jest dostępny, ale głównego pianistę mamy z Warszawy, jest po prostu ciężko wszystkich zebrać. Każdy jest dosyć ostro zapracowany, no Mikołaj ma maturkę, więc no i się domaga mikrofonu.
4: To jestem Mikołaj, ja jestem gitarzystą zespołu. No, co prawda koledzy powiedzieli, że mam maturę, ale to w sumie nie przeszkadza w tym, żeby razem występować. Właśnie w czwartek mieliśmy ten konkurs, w którym wygraliśmy konkurs talentów w pierwszym liceum. No to było dzień przed moim występem dyplomowym z gitary jazzowej. Także to pokazuje właśnie, że żadne egzaminy nie zatrzymają tego naszego zespołu przed występowaniem, można by tak powiedzieć. Teraz będę szedł na studia, prawdopodobnie do Warszawy, ale właśnie tutaj z kolegami planujemy zrobić jakiś występ, jakiś projekt w amfiteatrze tutaj w Tarnowie. Właśnie tylko Franek powiedział, że jak na razie to jest taki prototyp i właśnie na razie nie mieliśmy na to czasu, żeby to skończyć, ale prawdopodobnie będzie taki projekt właśnie z własnymi utworami już i też coverami, także myślę, że to jest bardzo ciekawa, fajna sprawa, żeby kontynuować tą współpracę razem, mimo że właśnie nie wszyscy będą tutaj na miejscu w Tarnowie.
5: A ja dodam, że historia przeglądu muzycznych talentów w Tarnowie sięga lat 80. XX wieku.
6: SK Tarnów News.
5: Pora na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji w tarnowskich lasach. Leśnicy alarmują, z powodu katastrofalnej suszy rośnie ryzyko pożarowe. Ale powiemy też o seniorce, która straciła 110 tysięcy dolarów, bo dała się oszukać, i o perturbacjach z budową pomnika hetmana Jana Tarnowskiego. Inicjatorzy po raz kolejny dostali odmowę konserwatora i zapowiadają odwołanie od tej decyzji. Zapowiemy też wyjątkowy koncert z okazji Dnia Dziecka. Justyna Świderska, zapraszam. To nie są żarty. Jeden niedopałek naprawdę może spalić cały las. Katastrofalna susza panuje w regionie tarnowskim. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów i proszą o czujność. W razie zagrożenia trzeba natychmiast powiadomić służby, mówi nadleśniczy z Gromnika Grzegorz Wojtanowski.
7: W lasach nadleśnictwa Gromnik, zresztą jak i podobnie w sąsiednich nadleśnictwach tutaj na Pogórzu, no jest bardzo sucho. W związku z tym to zagrożenie pożarowe jest duże. Co prawda lasy są ciągle otwarte, ale mieliśmy w ostatnim czasie przypadki nawet w naszej dyrekcji krakowskiej, Krzeszowice, Myślenice, Nowy Targ. Nieduże, ale były jednak pożary. No, widzieliśmy teraz też bardzo duży pożar na terenie powiatu biłgorajskiego w nadleśnictwie Józefów. Kilkaset hektarów gruntów się leśnych pali.

0: zrobiło, więc jest duże zagrożenie. W związku z tym no, też i nasza czujność i taki apel do mieszkańców, do wszystkich, którzy lubią spacerować po lesie, żeby to dalej czynili, ale z dużo większą ostrożnością.
1: No właśnie, gdybyśmy mieli wskazać, na co uważać i jakich zachowań unikać, żeby po prostu nie powodować takiego pożarowego zagrożenia.
0: Głównie chodzi nam o to, że w tych miejscach turystycznych, żeby w tym okresie nie próbować rozpalać ogniska, nawet powiedzmy w tych miejscach, które są do tego przeznaczone, będzie to bezpieczniej. Po lesie spacerować no, w taki sposób też bezpieczny, a więc chodzi, żeby jakieś pozostałości, nawet chodzi o papierosy, o jakieś łatwopalne elementy, nie zostawiać, zabierać ze sobą, żeby nie stwarzać warunków do ewentualnego pożaru, żeby samemu też uważać, ale też być czujnie na to, co się widzi, prawda? Okres teraz wiosny, to też bardzo niebezpieczne są, nie tylko w środku lasu tereny leśne typowo, ale wokół lasów, a więc grunty rolne. Mamy też dużo takich nieużytków zarośniętych. No ciągle jeszcze pokutuje takie jakieś niezrozumiały sposób czyszczenia ich, oczyszczania przez podpalanie. No tutaj trzeba być bezwzględnym, trzeba natychmiast dzwonić na 112 i my w tym obiegu informacji też jesteśmy informowani. To samo nasze służby leśne, straż leśna, ale i leśniczowie, podleśniczowie są przez nas dopingowani, są wyczuleni na takie coś i na pewno będą po prostu reagować zdecydowanie na każdy jakiś widok ognia, ale w ogóle zagrożenia i z tym trzeba się liczyć.
1: A powiedzmy, gdybyśmy mieli przypomnieć, dlaczego zaproszenie tego ognia w lesie w takiej sytuacji, kiedy ta ściółka jest sucha, jest tak bardzo niebezpieczne?
0: No, główne niebezpieczeństwo to jest to, że ta sucha ściółka będzie się bardzo szybko i mocno paliła. Ogień szybko się przedostaje również na drzewa. Co prawda, trzeba powiedzieć też, że nasze lasy gromnickie, można powiedzieć, są i tak lasami zróżnicowanymi. Jest duży udział gatunków liściastych. To zmniejsza tą palność. Niemniej jednak mamy bardzo duży udział jodły, sosny, modrzewia, a więc tych gatunków, które się bardzo mocno są podatne na ogień, spalą się szybko. Dlatego w tym okresie, gdzie naprawdę jest sucho w lesie, no musimy wszyscy uważać i wszyscy być czujni. Musimy się samokontrolować, powiedzmy, przebywając w lesie.
1: A powiedzmy, taki spalony las bardzo dużo czasu potrzebuje, żeby się odrodzić?
0: No oczywiście, no ogień to jest straszny żywioł. To nie tylko to, że spalenie ulegnie drzewostan, chociaż jest to ogromna strata, zwłaszcza przyrodnicza. Są to drzewostany przecież kilkudziesięcioletnie, ale do tego i młode pokolenie drzew w naszych warunkach. Przeważnie te drzewostany są dwu- czy piętrowe, a więc poza starszym drzewostanem już w dolnych partiach jest młode pokolenie drzew. To wszystko ulega zniszczeniu, ściółka, wypaleniu, wyjałowieniu. Przecież to jest cały świat też zwierząt, nie tylko rośliny, ale zwierzęta, które giną. No jest to ogromna strata, nie tyle gospodarcza, chociaż też ogromna, ale przyrodnicza, no, trudna do oszacowania.
1: Takich sytuacji może być więcej, jeżeli pogoda się nie zmieni, jeżeli deszcz nie będzie padał i to tak skutecznie, bo to jednorazowe opady pewnie sytuacji nie zmienią.
0: Takie krótkie opady niewiele tutaj pomogą. To też, żeby nie dać się tak zwieść temu, że popada parę godzin i to już będzie załatwić sprawę, bo jest naprawdę sucho. Tu chcę powiedzieć, że my też w samym lesie jesteśmy trochę przygotowani. Mamy drogi pożarowe, saki, gdzie ciężki sprzęt może daleko wjechać w głąb lasu. Są to drogi specjalnie o większym tonażu pod samochody gaśnicze. Mamy zbiorniki wodne. W tych większych kompleksach praktycznie w większości to jest, są zaopatrzone w taki zbiornik, wyposażone. Ale tak jak mówię, no, ogień to jest ogromny żywioł i przykłady pokazują, że to wszystko za mało. Człowiek często przegrywa tą walkę z ogniem, więc no, trzeba po prostu nie dopuścić do takiej sytuacji. Mądrze w takich okresach po prostu czujnie, mądrze w sposób taki no, wyważony korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim są lasy.
1: Mówił nadleśniczy z Gromnika Grzegorz Wojtanowski, a naszą rozmowę znajdziecie także na stronie tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Zmieniamy teraz temat. To propozycja dla najmłodszych i nie tylko. Dziewczęcy chór katedralny Puelle Orantes z Tarnowa zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Dziecka. O szczegółach opowiada kierownik artystyczna zespołu Aleksandra Topor. Co więcej, to nie jedyna niespodzianka, jaką chór przygotował dla swoich słuchaczy.
3: Będzie wielki koncert, który odbędzie się 30 maja o godzinie 13 w Centrum Kongresowym Województwa Podkarpackiego Zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Jest to miejsce dla nas zupełnie nowe. Po raz pierwszy będziemy tam realizować koncert. Dlaczego akurat tam? Jest to miejsce, które daje duże możliwości. Po pierwsze, mamy do dyspozycji 850 miejsc dla dzieci. Oczywiście jest duże zaplecze techniczne, więc będziemy mogli stworzyć naprawdę bajkową atmosferę dla dzieci z bajkowym oświetleniem. Naszym założeniem jest, aby każde dziecko, które będzie chodziło do sali koncertowej, miało wrażenie, że przenosi się zupełnie w inny wymiar, w świat bajek Walta Disneya. Oprócz tego będą wszystkie utwory, które będą prezentowane, będą ilustrowane też w pewien sposób, ponieważ to będzie koncert multimedialny i każda piosenka, każdy utwór będzie ilustrowany prezentacją wideo. W związku z powyższym dzieci faktycznie będą miały takie wrażenie absolutnego klimatu bajkowego. Wcześniej w holu, gdzie też jest bardzo dużo miejsca, są duże ekrany, będziemy prezentować takie krótkie filmy o nas, żeby przybliżyć dzieciom nas, a jednocześnie nasz mecenas PGE Polska Grupa Energetyczna zapewnić ma dzieciom też różne niespodzianki, więc mam nadzieję, że dzieci naprawdę będą zachwycone. Podobny koncert realizowaliśmy w zeszłym roku w Tarnowskim Amfiteatrze z podobnym repertuarem. Koncert został odebrany bardzo dobrze, dlatego też podjęliśmy takie wyzwanie, żeby zrobić wielki koncert w sali koncertowej, która umożliwi większej ilości dzieciom dostęp do tego wydarzenia. Poza tym będzie to miało inny klimat, bo wiadomo, że koncert plenerowy ma bardziej klimat piknikowy, natomiast już we wnętrzu, który faktycznie stwarza też specyficzną atmosferę poprzez zdjęcia i światło, też dzieci będą miały możliwość innego odbioru tych utworów. Oczywiście naszym głównym założeniem jest, aby muzyką uczyć i tak też jest w tym przypadku i każdy z utworów jest poprzedzony opowieścią krótką o utworze, z którego ta piosenka, ten utwór pochodzi. No i jednocześnie chcemy eksponować mądre przesłanie każdej z tych bajek, bo przecież o to chodzi, żeby promować wartości, które są uniwersalne, które są ważne i które są absolutnie ciągle ważne, jak miłość, przyjaźń, szacunek, dobroć i okazywanie bliskości drugiej osobie, czucie się pewnym siebie, więc w tych bajkach, o których będziemy opowiadać, poruszanych jest bardzo wiele różnych ważnych tematów i z perspektywy nas dorosłych jest to bardzo ważne, żeby też dzieciom pokazywać ten świat bajek z dobrej perspektywy, żeby wybierać te wartości, te informacje, które są naprawdę wartościowe dla dzieci. Koncert jest darmowy, wejściówki, bilety są nieodpłatne, jest to nasz prezent dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, więc wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane, odsyłam do naszej strony internetowej, do naszych mediów społecznościowych. Tam na plakacie są informacje podane, w jaki sposób się z nami kontaktować. Można również zamawiać bilety grupowe. Póki jeszcze są, więc gorąco do tego zachęcam. I oczywiście czekamy na wszystkie dzieci. Z założenia koncert ten jest dedykowany dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale oczywiście nikogo nie wyrzucimy z koncertu, więc zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Drugi temat, który dzisiaj pragniemy poruszyć, to międzynarodowa współpraca kulturalna z chórem One Chamber Choir z Singapuru. Z wielką, wielką radością pragnę Państwa poinformować, że w czerwcu na zaproszenie chóru Pueblo Orantes będziemy w Tarnowie gościć znakomity zespół z Singapuru. Ten projekt wpisuje się w strategię chóru, która ma na celu nawiązywanie różnorakich międzynarodowych partnerstw kulturalnych po to, aby dzielić się z jednej strony naszą kulturą, pokazywać piękno Polski, pokazywać piękno naszej muzyki, ale z drugiej strony też, aby jak najwięcej czerpać od innych, żeby jak najwięcej móc się od innych nauczyć. Dla nas ta droga okazała się drogą sukcesu i tylko dzięki temu tak naprawdę, że zawsze poszukiwaliśmy mistrzów, od których można się czegoś nauczyć, jesteśmy teraz w miejscu, w którym się znajdujemy. I dlatego też bardzo nam zależy na tym, żeby innych inspirować, żeby też tę wiedzę, którą my posiadamy, którą posiadają inne znakomite zespoły, żeby z tej wiedzy i z tych umiejętności innych też czerpać, a jednocześnie absolutnie przekonani jesteśmy o tym, że poszukiwanie innych kultur, poszukiwanie innych możliwości też muzykowania, pokazywania wrażliwości jest bardzo, bardzo cennym doświadczeniem. Bardzo staramy się zawsze poszerzać horyzonty naszych chórzystek, pokazywać im świat i zależy nam na tym, żeby też ten świat do Tarnowa sprowadzać. Dzięki kontaktom nawiązanym przez chór Pueblo Orantes w Tarnowie gościły chóry ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Belgii, Francji, Włoch, Niemiec, Danii, Węgier i Japonii. A w tym roku będzie to Singapur. W jaki sposób w ogóle stworzyła się koncepcja, pomysł stworzenia takiego partnerstwa i nawiązania takiej współpracy? Przepustką do tego projektu był sukces chóru Pueblo Orantes, który odnieśliśmy w zeszłym roku podczas międzynarodowego konkursu w Singapurze. Przypomnę, że przywieźliśmy stamtąd 3 złote nagrody i byliśmy pierwszym europejskim chórem, który pretendował do Grand Prix tego konkursu. To, że zaprezentowaliśmy tak wysoki poziom artystyczny, to, że nasza marka jest już bardzo mocno zbudowana, pozwoliło stworzyć właśnie płaszczyznę do rozmów na temat ewentualnej współpracy z One Chamber Choir. Po raz pierwszy usłyszeliśmy ten chór podczas ceremonii otwarcia tego konkursu w znakomitej sali koncertowej Victoria Concert Hall i wówczas ten chór nas absolutnie zachwycił. To był taki moment, kiedy sama zamarzyłam, żeby ten chór wystąpił w Tarnowie, żeby Państwo, przede wszystkim Tarnowianie, ale generalnie Polacy, mogli tutaj w Polsce ten zespół usłyszeć. Cóż jest wyjątkowego w tym zespole? Przede wszystkim to, co mnie urzekło, to sposób wydobywania dźwięku, sposób absolutnie osadzony bardzo blisko, bardzo miękko, doskonała dykcja, świetna prezencja sceniczna, taki urok sceniczny, miękkość ruchów, taniec, który prezentowali. To było szereg różnych rzeczy, cech, wartości, które mnie osobiście urzekły i jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby takie rozmowy rozpocząć. Organizatorem całego przedsięwzięcia w Singapurze jest organizacja One Choral Company, której to organizacji dyrektorem jest pan Quinn Ming Sing. I ten pan dyrektor będzie również tutaj razem z chórem podczas pobytu w Tarnowie. Natomiast założycielką, twórczynią, pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest dyrygentka One Chamber Choir. Jest to dyrygentka pochodzenia malezyjskiego, ale jednocześnie studiowała również w Europie. Jest to osoba, która jest naprawdę doskonałą znawczynią materii, jaką jest churalistyka, śpiew, dyrygentura. Jest systematycznie jurorką szeregu czołowych konkursów na całym świecie, między innymi Światowych Igrzysk Churalnych czy Azjatyckiego Grand Prix Muzyki Churalnej i wielu różnych konkursów zarówno w Azji, jak i w Europie. Jej umiejętności i jej klasę, poziom, mieliśmy jej warsztat, mieliśmy okazję poznać w takim ułamku podczas spotkania z jurorami, kiedy wypowiadała się na temat wykonawstwa różnych utworów, co było niezwykle twórcze, co nas niezwykle zainspirowało. Dlatego też zależało nam, żeby umożliwić jak największej grupie muzyków też spotkanie z tą osobą, spotkanie z tym chórem i dowiedzenie się od nich jak najwięcej. Ale po kolei powiem, jak będzie wyglądał program pobytu One Chamber Choir w Tarnowie. Będą tutaj od 15 do 20 czerwca. W tym czasie zwiedzą szereg różnych miast, różnych pięknych miejsc w naszym regionie, bo też zależy nam na tym, żeby zarazić ich miłością do naszego kraju i szczególnie do naszego regionu, a zatem oczywiście zobaczą Tarnów, Zalipie, Kraków, Krynice, Zdrój, zwiedzą kopalnie soli w Bochni. Będziemy mieć wspaniałe spotkanie integracyjne w Bacówce, Biały Jeleń w Iwkowej, gdzie z kolei będzie degustacja regionalnych potraw, bo też nam na tym zależy, żeby jak najwięcej oni chłonęli też naszej kultury, bardzo szeroko podchodząc do tego tematu. No i wreszcie spotkania z nami, warsztat dlatego, że będziemy przygotowywali też wspólny repertuar. Zaśpiewamy wspólnie podczas dwóch koncertów trzy utwory. Jeden utwór to będzie utwór singapurski, Singapore Town, i dwa utwory polskie. Zatem Singapurczycy będą śpiewać po polsku Płynie Wisła Płynie i będą też śpiewać Wiwat Polonia. To będzie utwór, który będzie utworem finałowym dwóch koncertów. Utwór singapurski mieliśmy początkowo wykonywać tylko w sekcji soprany i alty, ale pan dyrektor do mnie napisał, że singapurska kompozytorka postanowiła dla nas specjalnie ten utwór zaaranżować. W związku z powyższym będziemy mieli utwór, który będziemy już mogli wykorzystywać podczas wszystkich naszych koncertów i jest to pierwszy utwór singapurski, który będziemy mieli w swoim repertuarze. Natomiast my odwdzięczyliśmy się im polskim utworem i Wiwat Polonia zostało zaaranżowane z kolei przez pana Łukasza Farcinkiewicza specjalnie dla tego chóru. I będzie to naprawdę, proszę państwa, ewenement, bo w Singapurze będzie brzmiała Wiwat Polonia. I to też jest właśnie to, o co nam chodzi, aby w taki sposób drążyć i promować nasz kraj, naszą muzykę i naszą piękną kulturę. Koncerty odbędą się 18 czerwca w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Będzie to koncert dla uczniów szkół średnich, a dzień później, czyli 19 czerwca, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i jest to już koncert otwarty dla wszystkich odbiorców. Założeniem naszym jest oczywiście jak największa ilość informacji, edukacji, którą chcemy poprzez te koncerty przekazać. Zatem koncerty będą też koncertami multimedialnymi. Podczas obu koncertów zostaną zaprezentowane filmy, które mają przybliżyć nam Singapur. I nie chodzi nam tylko o to, aby Polacy mogli zobaczyć, jak jest to piękny kraj, jaką mają niesamowitą architekturę, przyrodę, ale myślę, że to, co będzie najważniejsze, to pokazanie od wewnątrz kultury Singapuru. To, z czego Singapurczycy są najbardziej dumni, co podkreślał pan dyrektor i prosił, żebym na pewno o tym najwięcej powiedziała, to umiejętność współpracy, współżycia ze sobą w jednym kraju różnych kultur, różnych nacji, które ze sobą potrafią współpracować, które razem się ze sobą wspierają, które ubogacają się nawzajem. Jest to bardzo specyficzny kraj, w którym jest bardzo dużo różnych właśnie kultur, pewnych naleciałości, zarówno malezyjskich, chińskich, indyjskich, jak i zachodnich. Te wszystkie kultury miksują się ze sobą. Myśmy tego też doświadczyli w Singapurze i muszę powiedzieć, że ich muzyka odzwierciedla właśnie tę wielokulturowość. Oni potrafią stworzyć naprawdę na scenie absolutny miks kulturowy i jest to niezwykle ciekawe, jest to niezwykle barwne, dlatego też myślę, że będzie to szalenie interesujące dla Polaków, dla odbiorców tych utworów w Polsce. Ich wielokulturowość nawet przejawia się w ogromnym takim pietyzmie, z jakim podchodzą do jedzenia. To jedzenie jest bardzo, bardzo, bardzo różnorodne i oni, bardzo szanując dorobek kulturowy każdej nacji, pielęgnują właśnie bardzo takie wręcz historyczne procesy tworzenia tych posiłków. Dlatego też byli bardzo ciekawi naszego jedzenia i dlatego też stworzyliśmy im taką możliwość degustacji absolutnie polskich potraw właśnie w Bacówce w Iwkowej. My do tego projektu przygotowujemy się już od wielu miesięcy. Oczywiście jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, bo musimy jako organizatorzy, gospodarze, jako producenci tego całego przedsięwzięcia zabezpieczyć wszystko, to znaczy zarówno logistycznie cały ten projekt, zabezpieczyć zakwaterowanie, wyżywienie, cały program turystyczno-krajoznawczy, zorganizować koncerty, no i pozyskać na to wszystko fundusze. Więc jest to dla nas bardzo obciążające, bardzo wymagające, ale myślę, że jest to warte tego wysiłku, bo jest to zespół, od którego naprawdę możemy się bardzo, bardzo wiele nauczyć. Specjalnie dla dyrygentów, chórzystów, dla ludzi, którzy są zainteresowani śpiewem. Po koncercie w Lusławicach odbędą się warsztaty, takie spotkanie dla 100 osób, tych, które pierwsze się zgłoszą, podczas którego będzie można z bliska dopytać zarówno dyrygentkę, jak i chórzystów, w jaki sposób oni osiągają taką jakość, w jaki sposób do tego podchodzą, co jest dla nich ważne, jakiego rodzaju muzyka ich inspiruje i tak dalej, i tak dalej. Osobiście wiem, jak bardzo dla nas inspirujące i rozwijające były takie spotkania, dlatego też zależało nam na tym, aby tutaj dla naszych bliskich nam przyjaciół, znajomych, muzyków też taką możliwość stworzyć. My wspólnie z Singapurczykami będziemy się spotykać i będziemy przygotowywać utwory, które mam nadzieję zaprezentujemy najlepiej i najpiękniej, jak będziemy w stanie to zrobić i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z odbioru naszych gości. Nasi goście też będą mieli spotkanie dla dziennikarzy w ratuszu. To spotkanie odbędzie się z kolei 17 czerwca. Generalnie, proszę Państwa, Singapur dla Polski jest państwem bardzo ważnym pod wieloma względami. Jest to państwo bardzo rozwinięte, pomimo tego, że liczy dopiero 60 lat, ale tak naprawdę ta wielowiekowa tradycja wielu ludów, kultur, które tam od wieków funkcjonowały, sprawiło, że każdy wniósł coś do tworzenia tego nowego państwa. Jest ono oczywiście bardzo specyficzne, ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale nade wszystko ich pracowitość, rozwój technologiczny, potęga ekonomiczna sprawia, że jest to partner, o którego warto walczyć. My jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że One Chamber Choir podjął decyzję przylotu do Polski, rezygnując z pobytu w Hiszpanii. I dla nich taką kartą przetargową, argumentem przemawiającym za tym, że warto przyjechać tutaj do Tarnowa, był fakt, że razem na scenie, razem wystąpimy i zaprezentujemy wspólne utwory. Co naprawdę dla nas jest niezwykle miłe i niezwykle uskrzydlające. Mamy nadzieję, że sprostamy temu wymaganiu i tak jak już powiedziałam, mamy nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tego, że będą mogli One Chamber Choir usłyszeć tutaj w Tarnowie. Czekamy, mamy na razie bilety, w związku z powyższym, jeżeli Państwo, ktokolwiek będzie zainteresowany, prosimy zwracać się do nas. Każdy projekt właśnie współpracy międzynarodowej staramy się przygotowywać bardzo, bardzo profesjonalnie i dlatego też każdy z naszych partnerów zawsze jest zadowolony, ale też zawsze chce kontynuować tę współpracę. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że za każdym razem w jakiś sposób otwieramy nowe drzwi, nowe perspektywy. Wykorzystujemy też to, co mamy tutaj, u nas. Taka prosta rzecz. Chór cały będzie zakwaterowany w ośrodku Słoneczne Wzgórze. Z jednej strony ogromnie cieszymy się, że jest to miejsce bardzo ciepłe, z profesjonalną obsługą, że pracują tam osoby z różnymi z niepełnosprawnościami i doskonale zarządzają całym tym ośrodkiem. Dzięki temu tworzy się takie miejsce bardzo, bardzo inkluzywne i my tam na bieżąco korzystamy z tego ośrodka. Są takie miejsca, takie naprawdę perełki na tej mapie naszego miasta, które warto pokazywać, które warto wykorzystywać. W tymże ośrodku rok temu mieszkał chór z Japonii, wcześniej chór z Włoch, jeszcze wcześniej chór z Węgier. Wszyscy byli zachwyceni. W perspektywie mamy kolejne plany i kolejne chóry, które chcemy tam zakwaterować, a jednocześnie to też bardzo wiele uczy. Ja widzę, jak ten kontakt z tymi pracownikami naszych dziewcząt sprawia, że to jest oczywiste, prawda? Że nikt nie czuje się w tym momencie w jakikolwiek sposób wykluczony. I to jest cudowny sposób właśnie walki z wykluczeniami. A zatem my, realizując projekty też czysto kulturalne, zawsze myślimy o tym wielopłaszczyznowo, w jaki sposób też wykorzystywać nasz potencjał, w jaki sposób rozwijać się w różnoraki sposób. Mamy absolutnie taką nadzieję, że ten bardzo dobrze zorganizowany program, bo muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę mają program zorganizowany od świtu do nocy. Ja sama pytałam, czy są w stanie podołać, bo od momentu jak przylecą, to naprawdę ciągiem są jakieś zajęcia, ciągle są jakieś aktywności, ale oni stwierdzili, że są silni, że oni przyjadą tu bardzo dobrze przygotowani, a są tak zachwyceni, zafascynowani tym naszym projektem, że też chcą jak najwięcej zobaczyć, zrobić, zrealizować w Polsce, w Tarnowie. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie miało kolejne kontynuacje.
1: A ja przypomnę, że wszystkie informacje o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez znany tarnowski chór będą dostępne na stronie puelleorantes.pl.
2: SK Tarnów.
1: Wieczory poświęcone mistrzom. To propozycje w ramach prologu 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, zapowiada dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych Magdalena Piątek.
4: Wydarzenia specjalne w ramach prologu, będzie to 15 oraz 20 maja. Wieczory poświęcone mistrzom Krzysztofowi Kieślowskiemu z okazji 30. rocznicy jego śmierci oraz wydarzenie poświęcone Andrzejowi Wajdzie z okazji roku Andrzeja Wajdy i stulecia jego urodzin.
1: A wspomniane wieczory mistrzów już 15 i 20 maja. Więcej na Tarnowska Nagroda Filmowa.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Przedstawiciele sektora zbrojeniowego i firm z Małopolski spotkali się w Skrzyszowie. Odbywało się tam regionalne forum polskiego przemysłu zbrojeniowego. Więcej o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale zapowiemy też odlotowe zawody Agility, w których będą mierzyć się psy. Justyna Świderska, zapraszam. Te miliardy nie zostaną w kasie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pieniądze z pożyczki unijnej w ramach programu SAFE trafią do firm sektora obronnego produkujących sprzęt, ale również do ich mniejszych kontrahentów, którzy dostarczają podzespoły i mniejsze elementy niezbędne do produkcji. Zapewniał o tym podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Skrzyszowie wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk.
5: Witamy bardzo serdecznie na Regionalnym Forum Gospodarczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, organizowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową tu w Małopolsce, w Skrzyszowie, ale no, sercem przemysłowym w Małopolsce Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest oczywiście Tarnów i dlatego jesteśmy tutaj i tutaj zapraszamy do współpracy z przemysłem cywilnym, z przemysłem lokalnym, z przemysłem, który ma perspektywę w przyszłości również wykorzystania tego potencjału do dual use. Bardzo nam miło, że z nami jest gospodarz regionu, pan wojewoda Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski, ale też powiem personalnie, Polska Grupa Zbrojeniowa trochę jest z Krakowa, bo prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest z Krakowa. Minister Obrony Narodowej, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest tak naprawdę głównym klientem i motorem rozwojowym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, też jest z Krakowa, a więc gdzie jak nie tutaj też lokować perspektywę rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dla nas perspektywa rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale całego przemysłu zbrojeniowego opiera się w dużej mierze o to, co się dzieje dzisiaj w Warszawie, czyli podpisanie pierwszy taki moment w Unii Europejskiej, gdzie kraj członkowski podpisuje umowę z Unią Europejską w sprawie pożyczki SAFE, czyli zafinansowania w ogromnej wysokości ponad 180 miliardów złotych rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego to jest ważne w Tarnowie również? Dlatego, że te pieniądze, mimo że będą podpisane, ich płynięcie do Polski będzie dzisiaj w Warszawie, to te pieniądze będą płynęły do takich zakładów jak zakłady mechaniczne w Tarnowie, a za ich pośrednictwem do tych setek tysięcy przedsiębiorstw lokalnych, które są rozsiane po całej Polsce. Bardzo często mówimy o tym, co jest dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podajemy przykłady, dzisiaj o tym też powiemy, jak Borsuk, jak amunicja 155, jak wiele tych krab, wiele tych elementów, które są na świecie znane. I mówimy, kto je produkuje. Huta Stalowa Wola, zakłady mechaniczne Tarnów, czyli obrona przeciwlotnicza, zestaw Pilica, potwór Stardowa, wszystkie te produkty są znane, ale na ogół nie wiemy, że aby wytworzyć taki produkt, potrzebna jest kooperacja z kilkuset przedsiębiorcami lokalnymi. Oni już są całkowicie anonimowi, o nich się nie mówi w przestrzeni publicznej, a my chcemy też ich zaprosić, żeby ich było jak najwięcej, żeby kooperowali, żeby dołączali do nich nowi do tworzenia tych produktów. I tak naprawdę te pieniądze, te miliardy nie zostają w kasie ani Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ani zakładów w większości, o których mówimy, nawet lokalnych, tylko zostają u naszych kooperantów, u naszych przedsiębiorców, z którymi pracujemy. I naprawdę ostatnie zdanie, mówi się o wzroście zatrudnienia w związku z SAFE i w związku z inwestycjami w rozbudowę polskich sił zbrojnych i nie tylko polskich, ale polskich sił zbrojnych, co jest najważniejszym motorem rozwojowym naszego przemysłu w tej chwili. Wzrost zatrudnienia, który nas interesuje, to jest nie tylko wzrost zatrudnienia w zakładach mechanicznych Tarnów, nie tylko wzrost zatrudnienia w Stalowej Woli, w Skarżysku czy w innych zakładach. Zamiast 1000 osób w jednym miejscu, bardzo nas cieszy, jeśli to będą po 2, po 3 osoby w 500, 600 miejscach, które z nami kooperują. To też jest ogromny wzrost zatrudnienia, to jest ogromny wzrost wartości, która potem przełoży się na funkcjonowanie w trybie dual use i eksporcie naszego przemysłu.
1: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
6: Bardzo dziękuję całemu zarządowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej za systematyczne i konsekwentne działania zmierzające do tego, by tu w Tarnowie przemysł zbrojeniowy, który ma tu przecież ogromne tradycje, rozwijał się i uczestniczył. Pan premier Kosiniak dziś jako pierwszy z przedstawicieli krajów Unii Europejskiej podpisuje umowę związaną z programem SAFE. To 190 miliardów złotych, które trafi do Polski. To pieniądze, które pozwolą rozwijać przemysł zbrojeniowy i to dzisiejsze spotkanie w sposób niezwykły, choć oddalone o 300 kilometrów od Warszawy, wpisuje się także właśnie w kwestię realizacji tej umowy, bo wiemy, że to jest dążenie rządu Rzeczypospolitej, to jest zobowiązanie pana premiera Kosiniaka, pana premiera Tuska do tego, by znaczna część, by większość tych środków była wydatkowana właśnie przez i zamówienia w ramach tych środków finansowane, była realizowane właśnie przez polski przemysł.
1: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
7: Bardzo się cieszę, że Tarnów jest w centrum zainteresowania przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko, również wojska. Jesteśmy po wizycie Komisji Lokalizacyjnej, Interdyscyplinarnej Komisji Lokalizacyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Widziałem ten błysk wokół żołnierzy, w Tarnowie się spodobało. Więc mam nadzieję, że to jest dobry kierunek, właściwy kierunek dla rozwoju miasta, aby w Tarnowie rozwijały się po pierwsze inwestycje zbrojeniowe w ramach zakładów mechanicznych i tu wielkie podziękowania za to, co już do tej pory się wydarzyło. Mam nadzieję, że potwór z Tarnowa okaże się hitem eksportowym na cały świat, że to będzie nowy element dla zakładów mechanicznych, który spowoduje ich rozwój. Wiemy o nowych zamiarach, planach inwestycyjnych, remontu hali, budowy nowej hali, zwiększenia możliwości produkcyjnych. To są dobre sygnały dla miasta. Liczymy również na obecność regularnych wojsk w mieście. Zatem ta dzisiejsza konferencja jest niezwykle istotna, ważna. Bardzo dziękuję panu prezesowi Leszkiewiczowi i zachęcam do tego, żeby Tarnów mocniej rozwijać i na tej mapie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, aby Tarnów był tym ważnym elementem inwestycyjnym przede wszystkim.
1: Mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
6: To jest ważne spotkanie dotyczące budowania coraz lepszych relacji, ale też bardziej efektywnych między przemysłem prywatnym a Polską Grupą Zbrojeniową. I trochę przypadek sprawił, że to jest tak historyczny dzień dla polskiego przemysłu obronnego i dla polskiej obronności, dla polskiego wojska, bo dzisiaj podpisywana jest ta umowa SAFE między rządem a Komisją Europejską. Ona umożliwi nam finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia, która reprezentuje ministra obrony narodowej. Wartość całego programu około 180 miliardów euro, 90% tych środków ma trafić do polskiego przemysłu. My liczymy na to, że połowa, co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa już przywoływany, inne armaty i działka, które stają się takim sztandarowym produktem zakładów mechanicznych w Tarnowie. To wszystko plus niedawna umowa, która dofinansowuje zakłady z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Te miliony również trafiają do zakładu właśnie na rozwój infrastruktury. To wszystko buduje potencjał. To spotkanie, które tutaj ponad 200 firm z okolic, z Małopolski, ale nie tylko, to dowód na wielkie zainteresowanie współpracą z przemysłem obronnym, ale także na to, że przemysł obronny dzisiaj staje się takim motorem napędowym, rozwojowym. Widać to po mniejszych ośrodkach, nie tylko Tarnów. Dzisiaj tutaj będzie także prezes czy dyrektor oddziału Autosanu z Sanoka. To jest część Huty Stalowa Wola, niedaleko od Tarnowa, ale także niezwykle ważna. Ważne się rzeczy dzieją tutaj w Jaśle, w Gamracie wczoraj i dzisiaj, bo tam partnerzy zagraniczni negocjują ważne umowy z naszymi zakładami. No i wszędzie tam to wszystko rośnie. W Tarnowie w zakładach mechanicznych pracuje już ponad 1000 osób, około 1050 i to także rośnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. W związku z tym nie są to miejsca pracy w administracji, tylko na produkcji inżynierowie, bo tam są potrzebni dzisiaj, potrzebne są te kompetencje, które budują potencjał przemysłu. Ale potencjał przemysłu tak naprawdę, nawet dzisiaj świętując to podpisanie umowy SAFE, nie weryfikuje się ilością umów, tylko realizacją zobowiązań. Przed nami 4 lata niezwykle intensywne. Sami nie damy rady, nie mamy monopolu na wszystko, nie mamy wszystkich kompetencji, dlatego tak ważne jest partnerstwo. Już dzisiaj zakłady mechaniczne w Tarnowie współpracują z wieloma firmami z okolic w różnym zakresie. Szukamy ciągle nowych kooperantów, choćby w zakresie kół zębatych na przykład. Nasze zespoły z PGZ-u będą czekały na przedsiębiorców i będą indywidualnie rozmawiać o tym, co można razem robić. Jest platforma zakupowa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Od tego trzeba zacząć, od rejestracji. Tam już jest ponad 12 tysięcy firm z całego kraju. W różnych zakresach, jeśli ktoś się czuje na siłach, kompetentny, ma infrastrukturę, ma coś do czynienia z przemysłem obronnym, nie trzeba mieć w PKD zapisów związanych z przemysłem obronnym, bo to w różnym zakresie różne komponenty będą dostarczane do różnych naszych produktów.
8: Niech to się wszystko dzieje, niech się rozwija. Za 2 tygodnie kolejna konferencja w Łańcucie prawdopodobnie dla województwa podkarpackiego. No i tak jeździmy z zespołami, żeby szukać nowych kompetencji, żeby budować partnerstwo i polepszać nasze relacje i wciągać coraz więcej firm w przemysł obronny. Przemysł obronny, jak Państwo wiecie, czujemy się zagrożeni, ale z drugiej strony przemysł obronny rozwija się, buduje nowe miejsca pracy. No i dzisiaj to jest ważny krok nie tylko w Warszawie, ale także tutaj w Tarnowie, by zwiększyć ilość kooperantów, zwiększyć ilość firm, które z nami współpracują i poszerzyć grono tych, którzy uczestniczą w produkcji polskiego bezpieczeństwa, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Branża stalowa, branża odlewnicza jest niezwykle tutaj ważna. Także różnego rodzaju elementy. Ja, jadąc kiedyś do Autosanu, po drodze spotkałem w Brzozowie firmę, która nagle się okazało, robi jakieś plastikowe rzeczy do borsuka, do salowej woli. Więc ta sieć kooperantów nie jest wirtualna, ona jest rzeczywista i wiele firm takich mniej znanych, nie z pierwszych stron gazet, ale też takich mniejszych w różnych miejscach, małych miejscach w Polsce, w lokalnych ojczyznach, buduje potęgę przemysłu zbrojeniowego. I to jest wspaniałe. Dzisiaj prezes zakładów mechanicznych będzie mówił za chwilę o tym, jakich kooperantów szukają w konkretnych bardzo dziedzinach, konkretnych produktów, których nie ma na przykład u nas, nie ma też w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. I to będzie to tworzenie takiej nie tylko mapy, ale także takiej realnej sieci partnerstw z Polską Grupą Zbrojeniową.
1: Dodam, że w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego wzięli udział przedstawiciele ponad 200 firm z Małopolski zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwami przemysłu obronnego.
2: SK Tarnów.
1: Na torach zmierzy się nawet 120 zawodników. Mowa o odlotowych zawodach Agility dla psów, które pod koniec maja odbędą się w Tarnowie. Zapowiada się widowiskowa impreza dla całych rodzin. Wydarzenie zgromadzi zawodników z całej Polski. Celem tej imprezy jest promocja nowoczesnych sportów kynologicznych i aktywności z psem.
9: Oliwia Babiarz, jestem organizatorem zawodów odlotowych w Tarnowie, a to są zawody Agility, a także trenerem Klub Sportowy Agility Tarnów.
1: Może zacznijmy od wytłumaczenia, czym te zawody Agility są.
9: Generalnie agility to jest sport, który polega na pokonywaniu toru przeszkód przez psa, a obok biegnie jego przewodnik. Liczy się jak najkrótszy czas i bezbłędny przebieg.
1: Czy to są takie zawody dla każdego posiadacza czworonoga, czy niekoniecznie?
9: Nie do końca. To jest nasza pierwsza edycja. To są zawody oficjalne, więc to są już zawody dla takich trochę lepiej podszkolonych piesków. Oprócz tych zawodów, które teraz będziemy organizować, są także zawody treningowe, w których mogą już wziąć pieski trochę mniej doświadczony udział.
1: Mhm. To w takim razie, mówiąc o zawodach, wytłumaczmy, jak one będą przebiegały, jakie zaplanowano konkurencje, jakie zadania będą miały psy do wykonania.
9: Tutaj, jeśli chodzi o przebieg tych zawodów, to są zawody dwudniowe, odbywają się one 30-31 maja w Tarnowie na tarnowskim lotnisku. I będzie to wyglądać tak, że w zasadzie codziennie jest bardzo podobny plan działań. Każdego dnia psy biegają 2-3 tory, które układa sędzia. Sędzinę mamy z Polski. Pierwszą w ogóle tutaj taką uprawnioną Magdalenę Ziółkowską. I po ułożeniu torku następuje zapoznanie toru. Zapoznanie toru trwa parę minut i później każdy piesek przebiega tor raz. Takich torów jest 2-3.
1: Mhm. Czy na tym torze znajdują się jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe przeszkody, które trzeba pokonać?
9: Jeśli chodzi o przeszkody, to tutaj główne są hopki i tunele. Pies musi przeskoczyć przez hopkę albo przejść przez tunel. Oprócz tego mamy palisadę, kładkę i huśtawkę. To są już takie większe gabarytowe przeszkody, na których pies musi zaliczyć odpowiednio strefę.
1: Tak by się mogło wydawać, że cóż trudniejszego, piesek przecież biega naturalnie, prawda? Jednak dla wielu zwierząt wejście do takiego tunelu czy przejście przez chybotliwą kładkę już stanowi problem i dlatego wymaga wcześniejszego treningu.
9: Tak, dokładnie. Pieski, które będą startować na naszych zawodach oficjalnych, są wcześniej do tego przygotowane, trenowane parę lat. Tutaj także oprócz treningu dochodzi ta kwestia fizyczności. Te pieski są specjalnie szkolone, trenowane, one uprawiają fitness, różne biegi, także są jak najbardziej do tego przystosowane, przygotowane, żeby przebiec taki torek.
1: To ja zapytam, skąd wziął się pomysł, żeby w Tarnowie takie zawody organizować? Dużą mamy społeczność właścicieli, którzy właśnie tym się zajmują?
9: Generalnie ja w tym sporcie siedzę już od parunastu lat i tutaj robiliśmy to dość mocno amatorsko, tak jak już wcześniej wspomniałam, organizujemy zawody treningowe, które nie potrzebują tych całych oficjalnej otoczki, sędziego i tak dalej. No ale tutaj chcieliśmy iść o krok dalej, dzisiaj. Mamy tutaj już rzeszę zawodników tarnowskich, także z dedykacją dla nich właśnie robię te zawody, żeby mogli się rozwijać. Też chcemy pokazać ludziom nasz piękny Tarnów, bo do tej pory jeździliśmy na zawodach po całej Polsce i po całej tak naprawdę Europie, bo Czechy, Słowacja, to cały czas gdzieś tam jeździmy. No ale chcieliśmy tutaj też pokazać w Tarnowie, że my też możemy zorganizować takie zawody, bo to się wydaje, że organizacja zawodów, ale to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do spięcia i do zorganizowania. Także próbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia tego typu impreza u nas i że Tarnów będzie się rozwijał agilitowo. Chcemy też tutaj zaprosić mieszkańców do przyjścia, oglądnięcia nas, jak my tutaj będziemy wariować na tym torze, pracować, biegać z tymi psami. Myślę, że to jest naprawdę świetne widowisko, także warto przyjść, zobaczyć, oglądnąć. Może akurat komuś się spodoba i złapie tego bakcyla do agility i będzie chciał kontynuować, zacząć pracę ze swoim pieskiem w tym kierunku. Mamy tutaj taką klasę na tych zawodach, zerówki ona się nazywa, i myślę, że jakby piesek był odpowiednio wcześniej przygotowany, to znaczy miałby jakieś tam podstawy posłuszeństwa i wiedziałby, jak pracować z człowiekiem, i człowiek gdzieś tam już by gdzieś z tym psem pracował w innych sportach, nawet chociażby samo posłuszeństwo, to myślę, że jest cień szansy, jednak to jest bardzo, bardzo krótki okres czasu do przygotowania.
1: Jednak ta praca wymaga większej systematyczności i dłuższego treningu.
9: Tak, tak, tak, zdecydowanie.
1: To, o czym warto wiedzieć, jeżeli ktoś rozważałby na przykład przystąpienie do takich zawodów, że przede wszystkim to ma być zabawa, zarówno dla właściciela, opiekuna, jak i dla psa. Nie można tego zwierzaka do niczego na siłę przymuszać.
9: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj u nas w klubie bardzo stawiamy właśnie na fun, dobrą zabawę i komfort psa i człowieka. Wiadomo, to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu i jeśli to rzeczywiście przynosi parze satysfakcję i wygląda to ładnie już, ta komunikacja jest zgrana, to dopiero wtedy zapraszam ich na zawody, żeby sobie pokonkurowali. Ale wiadomo, najpierw jest praca, pies musi zrozumieć, człowiek musi zrozumieć, musi się wszystkiego nauczyć, żeby to wyglądało płynnie, nie było żadnych zgryzów między psem a człowiekiem i dopiero wtedy taka para może przystąpić do zawodów.
1: A gdybyśmy miały uchylić rąbka tajemnicy, jak wyglądają takie treningi, jak wygląda uczenie psa tych poszczególnych komend i poszczególnych zadań?
9: Agility bardzo się zmieniło od tego czasu, kiedy ja zaczęłam trenować. Teraz w tym momencie bardzo stawia się na zrozumienie zadania przez psa. Dużo kształtujemy, dużo oczekujemy od psa, żeby trochę sam wymyślił, co ma zrobić, i nagradzamy to. Bardzo duży nacisk kładzie się na nagrodę psa, na jego właśnie uczucia, emocje, żeby to wszystko było pozytywne, żeby go nie zmuszać, tylko on chciał właśnie sam to robić. Także my trochę podpowiadamy tym psom, że halo, słuchaj, to jest taka fajna aktywność, jak będziesz wymyślał i będziesz kreatywny i będziesz chciał to robić, no to będzie super ekstra fun, bardzo dużo nagród, pozytywne emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo tutaj stawiamy na właśnie tą samodzielność pieska.
1: Zachętą są głównie smakołyki?
9: I jeśli
1: czy niekoniecznie?
9: Chodzi o nagrody, to tutaj wyróżniamy parę nagród, ale główne to są właśnie smakołyki i zabawki. Moje pieski na przykład uwielbiają się bawić czerpakami i gdzieś tam trochę można powiedzieć, że tymi smaczkami gardzą.
1: Czyli można różnymi ścieżkami dojść do tego samego efektu.
9: Tak, dokładnie. Każdy pies jest inny, każdego psa motywuje coś innego. Dla jednego będzie to uśmiech, przytulenie się z przewodnikiem na końcu, dla drugiego będzie to pieczony kurczak, a dla trzeciego tylko i wyłącznie zabawki, więc tutaj te wszystkie metody szkoleniowe i nagrody przystosowujemy do pieska, tak żeby jak najbardziej mu tutaj podpasować. No tak jak mówię, tutaj bardzo duży nacisk kładzie się na tego psa, na zrozumienie psa i na to, co on tak właściwie chce i czego potrzebuje.
1: To jest trochę inne podejście od tego, do czego przywykliśmy na ogół, bo jeżeli ja mam psa, to ja muszę go karmić, muszę go czesać, muszę go kąpać, jeżeli trzeba, muszę go zabrać do weterynarza, no i przede wszystkim muszę go zabierać na codzienne spacery. A tutaj oferujemy coś jeszcze ponadto.
9: Tak, ja jestem bardzo dużą fanką właśnie trenowania z psami. Oprócz tego, że właśnie kocham to agility i trenuję od parunastu lat, to nawet jestem święcie przekonana, że nawet gdybym nie trenowała agility, to robiłabym coś więcej z moim psem. Dlaczego? Dlatego, że przez pracę właśnie tutaj z psiakiem tworzy się wyjątkowa więź. My musimy zrozumieć tego psa, musimy zrozumieć jego potrzeby, to co on do nas mówi niewerbalnie. No, jak dla mnie to jest trochę magia i bardzo bardzo kocham ten moment, kiedy właśnie jesteśmy na torze i tak naprawdę ja używam tych słów, ale on nie do końca wie, że siad to siad, tylko po prostu jest wyuczony, że na tą komendę ma usiąść. No a mimo wszystko my się rozumiemy bez słów, robimy bardzo trudne rzeczy, nie wiem, slalom, te hopki, te sekwencje czasami są tak trudne, że no w głowie się nie mieści człowiekowi, a pies staje i robi to z uśmiechem na twarzy i na końcu jeszcze się z tego cieszymy i jesteśmy wszyscy zadowoleni. No dla mnie to jest coś niesamowitego i każdemu polecam po prostu agility, bo to jest niesamowite uczucie.
1: Sposób na takie aktywniejsze niż tylko spacerowanie, spędzenie czasu ze swoim pupilem. Ja gdzieś wyczytałam, czy nawet w rozmowach z behawiorystami tarnowskimi, usłyszałam, że taki wysiłek intelektualny dla psa jest tak samo ważny, jak to zmęczenie czterech łap.
9: Tak, dokładnie. Nawet ja bym powiedziała, że trochę ważniejsze jest zmęczenie intelektualne niż fizyczne. Ja tutaj mogę podać przykład mój. Ja mam border collie, to jest rasa stworzona do pracy i nawet jeśli one przejdą 10 km na nogach, ciągnąc mnie gdzieś tam na pasie, bo uprawiamy też biegi, to one dalej przychodzą do domu i szukają pracy, co by tu porobić. A jeśli ja ich wezmę na intensywny trening 5-minutowy agility, gdzie rzeczywiście muszą myśleć, co mają zrobić i słuchać przewodnika, to są 10 razy bardziej zmęczone niż po tych 10 kilometrach. Także ja uważam, że sport to jest naprawdę coś pięknego, tutaj trenowanie z psem. I uważam, że każdy właściciel powinien się tutaj pochylić nad tym, żeby trochę popracować ze swoim psem. Już tutaj nie mówię o agility, treningach, nie wiadomo czego, ale nawet robienie sztuczek codziennie po 5 minut, to już tworzy jakąś więź, to już męczy trochę tego psa i sprawia, że musi myśleć, wymyślać.
2: SK Tarnów.
1: Powiedziałaś ważną rzecz o tym kreowaniu więzi ze swoim czworonogiem. Tak się zastanawiam, jak odczytywać te sygnały, bo przecież są one sygnałami niewerbalnymi. Jak to zrobić, żeby pies rozumiał, o co nam chodzi i żeby sam umiał być kreatywny, bo i o tym powiedziałaś, że oczekujecie od psa, żeby był kreatywny.
9: Tak. Tutaj przychodzi mi z pomocą nauka metodą kształtowania. To jest bardzo czasochłonna metoda i wymaga od nas ogromnego pokładu cierpliwości, ale punktuje bardzo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sporty. Polega ona na tym, że oczekujemy od psa, że sam wymyśli, co ma zrobić. Tutaj podam przykład. Wymyśliłam sobie, że chcę nauczyć mojego psa obiegania pachołka, więc biorę pachołek, siadam przed nim, zaznaczam go wzrokiem, czyli patrzę na niego i czekam, aż mój pies wymyśli, że ma go obiec. Ten pies wtedy się męczy, główkuje, co ja muszę zrobić, żeby dostać tego smaczka, żeby było fajnie, żeby był fun. No i jak gdzieś tam robi pierwsze kroki w stronę pachołka, bo nie mówię, że od razu musi zrobić całe zachowanie, ale gdzieś tam podąża w stronę tego pachołka i ja od razu nagradzam to, że on spróbował, że chciał, tą jego kreatywność i że właśnie zaczął iść w stronę tego pachołka. I jak go nagrodzę parę razy za to, że on próbował gdzieś tam iść w stronę tego pachołka, to on za którymś razem w końcu obejdzie ten pachołek i wtedy dostanie jackpota, czyli bardzo, bardzo dużo smakołyków i mogę sobie dać rękę uciąć, że jak dostanie tego jackpota, to później już będzie główkował szybciej i proces myślowy będzie krótszy, bo będzie wiedział, że to chodziło o to. I właśnie przez takie kształtowanie idzie szybko zmęczyć psa i jest bardzo fajne, bo piesek musi myśleć.
1: Czy do takiego kształtowania nadają się głównie młode psy, szczeniaki, czy można zacząć w dowolnym momencie?
9: Jeśli chodzi o trenowanie z psem, to zależy od tego, co chcemy robić, ale uważam, że każdy piesek nadaje się do wszystkiego, jeśli jest zdrowy oczywiście, bo jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, no to już nie bardzo, ale jeśli jest zdrowy, jest młody czy starszy, to zawsze to, co chcemy z nim robić, możemy dostosować do psa, czyli jeśli mamy staruszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił jakieś proste sztuczki, żeby się męczył właśnie w ten sposób, żeby pracował w ten sposób, a jeśli mamy młodego psa, jak najbardziej możemy z nim zacząć ćwiczyć agility, jeśli nie ma właśnie tych przeciwwskazań zdrowotnych i nie ma żadnych wykluczeń. Każdy pies może pracować, każdy pies może robić, każdy pies może ćwiczyć, tylko najważniejsze jest to, żeby dobrać te ćwiczenia, poziom trudności do wieku i możliwości psa.
1: I podejrzewam też nie oczekiwać efektów od razu, bo tempo postępów pewnie zależy indywidualnie od każdego zwierzaka.
9: Tak, to jest właśnie temat, którego ja nie lubię poruszać jako trener psów, bo właśnie wszyscy zawsze do mnie przychodzą kursanci i pytają, ile treningów potrzeba, żeby pies zrobił to i tamto. No niestety tutaj nie da się określić jednakowo, ile temu psu zajmie. Ja też często jak przychodzą do mnie nowe psy, to ja nie znam tego psa i nie wiem, jak on szybko się potrafi uczyć. Także to wszystko jest indywidualne, zależy od psa, od tego ile razy, jak często będziemy z nim ćwiczyć, no i też jak będzie wyglądał ten trening, no bo też tutaj nie ukrywam, że ważne jest nasze zaangażowanie i umiejętność nagradzania psa i umiejętność pracy z nim, bo to nie jest tak, że siądę sobie i zacznę uczyć psa, tylko też muszę mieć trochę w tym doświadczenia i wiadomo, że czym większe moje doświadczenie, to tym szybciej też nauczę psa.
1: Podejrzewam, że postępy w tej nauce i fakt, że ta więź pomiędzy opiekunem a psem się fajnie rozwija, fajnie się buduje, to wynagradza jakby wszystkie te trudy. Daje taką satysfakcję, że jednak te wysiłki się opłacają.
9: Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam często też takich kursantów, którzy przychodzą na agility, a mieli dużo problemów behawioralnych z psem. I okazało się, że większość tych problemów behawioralnych można właśnie zlikwidować.
1: Albo... A jakie na przykład to są problemy?
9: Na przykład zjadanie mebli.
1: Kiedy pies zostaje sam w domu,
9: tak,
1: na przykład.
9: Kiedy pies zostaje sam w domu, zjadanie mebli, kopanie dołków w ogrodzie, uciekanie za bramkę. Różne tego typu rzeczy, takie problemy, które wynikały po prostu z braku zmęczenia psychicznego tego psa.
1: Kiedy pies się po prostu nudził.
9: Tak, nudził się i sam sobie wymyślał swoją pracę. A jak my mu wymyślimy pracę, sztuczki, agility, cokolwiek, no to te problemy znikają.
1: Kiedy wymyślał sobie sam niekoniecznie to, co było pożądane.
9: Dokładnie. No bo mamy psy, które są stworzone do pracy i które mają te predyspozycje takie charakteru, że będą pracować, robić i nie usiedzą w miejscu. No to takie pieski same sobie znajdują niestety pracę.
1: To by się zgadzało z tym, o czym mówią i organizacje, i instytucje, które zajmują się psami i pośredniczą w ich adopcji, że tak naprawdę w momencie, kiedy decydujemy się na przyjęcie zwierzaka, warto jest sprawdzić charakter, przeznaczenie tego psa z tego względu, żebyśmy się dopasowali, bo jeżeli rzeczywiście weźmiemy sobie pieska, który ma pracować, ma gdzieś tam w genotypie wpisaną tę pracę, a będziemy chcieli tylko, żeby nam towarzyszył i spał na kanapie, to nie do końca się dogadamy.
9: Tak, ja uważam, że powinniśmy sprawdzać, czytać dużo przed wzięciem danej rasy, ale przede wszystkim też weryfikować te źródła wiedzy, bo nieraz w internecie

0: Coli. Spotkajmy się z paroma borderami coli przed tym. Poznajmy tą rasę, zobaczmy, posłuchajmy właścicieli, posłuchajmy rzetelnej informacji, a nie wyczytanych gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, z niewiadomego źródła. Spotykajmy się z tymi właścicielami, nie wiem, w parku jest dużo też psiarzy, chodzą, obserwuję, widzę. Podejdźmy, zapytajmy, jaki ten piesek jest, czy ci właściciele mają jakiś problem z tym psem, czy coś jest fajnego, czy coś jest negatywnego. Bądźmy pewni, że ta rasa jest dla nas, nie dlatego, że wyczytaliśmy gdzieś tam w internecie, czy widzieliśmy na filmiku, na TikToku, że ten piesek robi super ekstra sztuczki, bo często te super ekstra sztuczki są po prostu poparte godzinami pracy nad tymi sztuczkami.
1: Której nie widać potem w tym filmiku, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, tego nie widać, a my trenujemy z tymi psami praktycznie codziennie, żeby to wyglądało jak wygląda, czyli efektownie, ładnie i przyjemnie dla oka. No a gdzieś tam ludzie sobie biorą psy i myślą, że od razu w pakiecie ze sztuczkami. No niestety to tak nie działa.
1: Wracając do zawodów, zostało do nich jeszcze trochę czasu. Czy cały czas mamy otwartą listę, jeżeli chodzi o zgłoszenia zawodników?
0: Tak, lista zawodników jest cały czas otwarta. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy już około 100 zawodników z całej Polski. Będą także ludzie na przykład z nadmorza. Będą Czesi, będą Słowacy. Także super, że udało się zgrać tutaj taką ekipę. Niemniej jednak cały czas zapraszamy. Lista zgłoszeń jest otwarta.
1: To ja zapytam, jeśli mogę, o organizację, bo zapraszamy. Z jednej strony mamy uczestników, z drugiej strony będziemy mieli widzów. Czy jest jakiś taki savoir vivre, którego należy przestrzegać, przychodząc oglądać takie zawody? Bo wiemy, że będzie zwierząt dużo, dla nich sytuacja może stresowa, zupełnie nowe miejsce. Jak się zachować, żeby rzeczywiście przebiegało to wszystko gładko i bez kolizji?
0: Jak najbardziej zapraszamy również publiczność. Tutaj taka wielka prośba główna do publiczności, aby pieski zostawiać w domu. Chcemy zapewnić maksimum komfortu naszym zawodnikom, aby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, jak to jest. Człowiek się zapatrzy, no i zaraz może dojść do jakiejś tragedii. Także bardzo prosimy, zapraszamy, ale bardzo prosimy o pozostawienie swoich piesków w domu, aby zapewnić maksymalny komfort naszym zawodnikom. Zapraszamy dorosłych, zapraszamy dzieci. Obiecujemy, że emocji sportowych nie zabraknie, będzie bardzo dużo piesków, może niektóre dadzą się nawet pomiziać w przerwach między startami. Będziemy mieć również wystawców, będzie można zakupić różne fajne gadżety dla piesków, karmy dla psów, także będzie się działo, będziemy mieć również food trucka, będzie można zjeść obiad. Także zapraszamy.
1: Zapowiadała organizatorka odlotowych zawodów Agility w Tarnowie, Oliwia Babiarz. Dwudniowa impreza 30 i 31 maja na tarnowskim lądowisku przy ulicy Lotniczej. Wydarzenie poleca Radio SK, a piszemy o nim więcej na tarnów.sk.pl.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagrał 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypowe.

nową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Ava Young, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie, czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: I po reklamie. Eska.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Fast Cars and Superstars, Fest 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, Westę mamy dla Was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja, a dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano, no i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK, pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: Tomek Piszczek. Co kryje się za kulisami światowej sławy? Już dziś w tarnowskim kinie Marzenie obejrzycie film Dyrygent. To poruszająca historia nastoletniej Karoliny, która odkrywa mroczną stronę prestiżowego chóru. Film zobaczycie w ramach cyklu Cine Marzenie o godzinie 18:00. Zwiastun na kinomarzenie.pl. Do Tarnowa zawita dziś również gwiazda satyry Artur Andrus, mistrz mowy polskiej i legenda radia. Opowie o swoich książkach oraz piosenkach w sali lustrzanej o godzinie 17:00. Wstęp na to wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek jest bezpłatny.
3: Muzyką się żyje.
4: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne

0: Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami. Po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless in New Religion, ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię, pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Getaisia.

0: skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w SC i tylko w SC można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w SC. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może

półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Rzemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11:00.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

0: to PZT Hour i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Ten hit ideálně pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.
1: Esko.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szykuj się na Ale.

0: Wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: SK Tarnów. Na czasie.
6: Tomek Piszczek. Już dziś niezwykłe spotkanie z legendą polskiej piosenki Ireną Santor. Wieczór pełen wspomnień, emocji i ponadczasowych utworów w nowych aranżacjach rozpocznie się o godzinie 19 w Centrum Sztuki Mościce. Natomiast już za tydzień, 17 maja,

W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Niko się z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12, przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kunz i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Essy! Przydałoby się takie ochicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze, świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio SK. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes. James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczył, on na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No pewnie,
1: leżeć
0: tak.
1: Do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest. I Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na

0: sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy. W USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
9: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
8: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest.

0: just wanna die.
1: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
7: Tomek Piszczek. Tarnów szykuje się na studenckie święto muzyki i zabawy. Podczas juwenaliów na kampusie Akademii Tarnowskiej zagrają Baciary, Zalia i Grupson. Organizatorzy zapowiadają koncerty, przekazanie kluczy do miasta i afterparty do późnej nocy. A to wszystko w sobotę, 23 maja. Wielki jubileusz w Tarnowie. Już dziś o 15:00 parking przy Centrum Handlowym Zenit zmieni się w wielką scenę z okazji Święta Grabówki. W programie rodzinne konkursy, urodzinowy tort. O 17:00 i koncerty Gwiazd Wieczoru. Grup Uwaga na Jeżo oraz Set Smiles.
8: Minęła 14:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
9: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: Jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
11: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Fresh on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą, i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: I po reklamie.
13: Jest 15, Paulina Horbatowa.

0: trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
1: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: To zdradź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj. Kocham cię mała,
1: skalasz moje serce. No to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
2: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię.
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
2: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
2: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie, na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja znowu się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia Espa.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Bradueska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
17: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
18: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
21: I po reklamie.
22: SK Tarnów. Na czasie.
23: Tomek Piszczek. Co kryje się za kulisami światowej sławy? Już dziś w tarnowskim kinie Marzenie obejrzycie film Dyrygent. To poruszająca historia nastoletniej Karoliny, która odkrywa mroczną stronę prestiżowego chóru. Film zobaczycie w ramach cyklu Cine Marzenie o godzinie 18. Zwiastun na kinomarzenie.pl. Do Tarnowa zawita dziś również gwiazda satyry Artur Andrus, mistrz mowy polskiej i legenda radia. Opowie o swoich książkach oraz piosenkach w sali lustrzanej o godzinie 17. Wstęp na to wydarzenie w ramach tygodnia bibliotek jest bezpłatny.
1: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
2: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosów i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico, FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: I po reklamie.
9: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
10: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
9: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
11: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie.

Kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuba Nizalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielę fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: Okej. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam meskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie dla moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w szczos.
0: No, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: I po reklamie.

Jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: I po reklamie.
15: SK Tarnów. Na czasie.
16: Tomek Piszczek. Już dziś niezwykłe spotkanie z legendą polskiej piosenki Ireną Santor. Wieczór pełen wspomnień, emocji i ponadczasowych utworów w nowych aranżacjach rozpocznie się o godzinie 19 w Centrum Sztuki Mościce. Natomiast już za tydzień, 17 maja, miłośnicy motocykli spotkają się na Starej Kapłanówce podczas inauguracji sezonu. Zaplanowano wspólną paradę, pokazy akrobacji motocyklowych i atrakcje dla uczestników. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo wydarzenie obchodzi swoje 10-lecie. Impreza startuje o godzinie 11.
17: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: Przedstawiciele sektora zbrojeniowego i firm z Małopolski spotkali się w Skrzyszowie. Odbywało się tam regionalne forum polskiego przemysłu zbrojeniowego. Więcej o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale zapowiemy też odlotowe zawody Agility, w których będą mierzyć się psy. Justyna Świderska, zapraszam. Te miliardy nie zostaną w kasie polskiej grupy zbrojeniowej. Pieniądze z pożyczki unijnej w ramach programu SAFE trafią do firm sektora obronnego produkujących sprzęt, ale również do ich mniejszych kontrahentów, którzy dostarczają podzespoły i mniejsze elementy niezbędne do produkcji. Zapewniał o tym podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Skrzyszowie wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk.
2: Witamy bardzo serdecznie na Regionalnym Forum Gospodarczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, organizowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową tu w Małopolsce, w Skrzyszowie, ale no, sercem przemysłowym w Małopolsce Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest oczywiście Tarnów i dlatego jesteśmy tutaj i tutaj zapraszamy do współpracy z przemysłem cywilnym, z przemysłem lokalnym, z przemysłem, który ma perspektywę w przyszłości również wykorzystania tego potencjału do dual use. Bardzo nam miło, że z nami jest gospodarz regionu, pan wojewoda Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski, ale też powiem personalnie, Polska Grupa Zbrojeniowa trochę jest z Krakowa, bo prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest z Krakowa. Minister Obrony Narodowej, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest tak naprawdę głównym klientem i motorem rozwojowym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, też jest z Krakowa, a więc gdzie jak nie tutaj też lokować perspektywę rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dla nas perspektywa rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale całego przemysłu zbrojeniowego opiera się w dużej mierze o to, co się dzieje dzisiaj w Warszawie, czyli podpisanie pierwszy taki moment w Unii Europejskiej, gdzie kraj członkowski podpisuje umowę z Unią Europejską w sprawie pożyczki SAFE, czyli zafinansowania w ogromnej wysokości ponad 180 miliardów złotych rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego to jest ważne w Tarnowie również? Dlatego, że te pieniądze, mimo że będą podpisane, ich płynięcie do Polski będzie dzisiaj w Warszawie, to te pieniądze będą płynęły do takich zakładów jak zakłady mechaniczne w Tarnowie, a za ich pośrednictwem do tych setek, tysięcy przedsiębiorstw lokalnych, które są rozsiane po całej Polsce. Bardzo często mówimy o tym, co jest dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podajemy przykłady, dzisiaj o tym też powiemy, jak Borsuk, jak amunicja 155, jak wiele tych krab, wiele tych elementów, które są na świecie znane. I mówimy, kto je produkuje. Huta Stalowa Wola, zakłady mechaniczne Tarnów, czyli obrona przeciwlotnicza, zestaw Pilica, potwór Stardowa, wszystkie te produkty są znane, ale na ogół nie wiemy, że aby wytworzyć taki produkt, potrzebna jest kooperacja z kilkuset przedsiębiorcami lokalnymi. Oni już są całkowicie anonimowi, o nich się nie mówi w przestrzeni publicznej, a my chcemy też ich zaprosić, żeby ich było jak najwięcej, żeby kooperowali, żeby dołączali do nich nowi do tworzenia tych produktów. I tak naprawdę te pieniądze, te miliardy nie zostają w kasie ani Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ani zakładów w większości, o których mówimy, nawet lokalnych, tylko zostają u naszych kooperantów, u naszych przedsiębiorców, z którymi pracujemy. I naprawdę ostatnie zdanie, mówi się o wzroście zatrudnienia w związku z SAFE i w związku z inwestycjami w rozbudowę polskich sił zbrojnych i nie tylko polskich, ale polskich sił zbrojnych, co jest najważniejszym motorem rozwojowym naszego przemysłu w tej chwili. Wzrost zatrudnienia, który nas interesuje, to jest nie tylko wzrost zatrudnienia w zakładach mechanicznych Tarnów, nie tylko wzrost zatrudnienia w Stalowej Woli, w Skarżysku czy w innych zakładach. Zamiast 1000 osób w jednym miejscu, bardzo nas cieszy, jeśli to będą po 2, po 3 osoby w 500, 600 miejscach, które z nami kooperują. To też jest ogromny wzrost zatrudnienia, to jest ogromny wzrost wartości, która potem przełoży się na funkcjonowanie w trybie dual use i eksporcie naszego przemysłu.
1: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
3: Bardzo dziękuję całemu zarządowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej za systematyczne i konsekwentne działania zmierzające do tego, by tu w Tarnowie przemysł zbrojeniowy, który ma tu przecież ogromne tradycje, rozwijał się i uczestniczył. Pan premier Kosiniak dziś jako pierwszy z przedstawicieli krajów Unii Europejskiej podpisuje umowę związaną z programem SAFE. To 190 miliardów złotych, które trafi do Polski, to pieniądze, które pozwolą rozwijać przemysł zbrojeniowy i to dzisiejsze spotkanie w sposób niezwykły, choć oddalone o 300 km od Warszawy, wpisuje się także właśnie w kwestię realizacji tej umowy, bo wiemy, że to jest dążenie rządu Rzeczypospolitej, to jest zobowiązanie pana premiera Kosiniaka, pana premiera Tuska do tego, by znaczna część, by większość tych środków była wydatkowana właśnie przez i zamówienia w ramach tych środków finansowane były realizowane właśnie przez polski przemysł.
1: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
0: Bardzo się cieszę, że Tarnów jest w centrum zainteresowania przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko, również wojska. Jesteśmy po wizycie Komisji Lokalizacyjnej, Interdyscyplinarnej Komisji Lokalizacyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Widziałem ten błysk wokół żołnierzy, w Tarnowie się spodobało, więc mam nadzieję, że to jest dobry kierunek, właściwy kierunek dla rozwoju miasta, aby w Tarnowie rozwijały się po pierwsze inwestycje zbrojeniowe w ramach zakładów mechanicznych i tu wielkie podziękowania za to, co już do tej pory się wydarzyło. Mam nadzieję, że potwór z Tarnowa okaże się hitem eksportowym na cały świat, że to będzie nowy element dla zakładów mechanicznych, który spowoduje ich rozwój. Wiemy o nowych zamiarach, planach inwestycyjnych, remontu hali, budowy nowej hali, zwiększenia możliwości produkcyjnych. To są dobre sygnały dla miasta. Liczymy również na obecność regularnych wojsk w mieście. Zatem ta dzisiejsza konferencja jest niezwykle istotna, ważna. Bardzo dziękuję panu prezesowi Leszkiewiczowi i zachęcam do tego, żeby Tarnów mocniej rozwijać i na tej mapie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, aby Tarnów był tym ważnym elementem inwestycyjnym przede wszystkim.
1: Mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
4: To jest ważne spotkanie dotyczące budowania coraz lepszych relacji, ale też bardziej efektywnych między przemysłem prywatnym a Polską Grupą Zbrojeniową. I trochę przypadek sprawił, że to jest tak historyczny dzień dla polskiego przemysłu obronnego i dla polskiej obronności, dla polskiego wojska, bo dzisiaj podpisywana jest ta umowa SAFE między rządem a Komisją Europejską. Ona umożliwi nam finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia, która reprezentuje ministra obrony narodowej. Wartość całego programu około 180 miliardów euro, 90% tych środków ma trafić do polskiego przemysłu. My liczymy na to, że połowa, co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa już przywoływany, inne armaty i działka, które stają się takim sztandarowym produktem zakładów mechanicznych w Tarnowie. To wszystko plus niedawna umowa, która dofinansowuje zakłady z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Te miliony również trafiają do zakładów właśnie na rozwój infrastruktury. To wszystko buduje potencjał. To spotkanie, które tutaj ponad 200 firm z okolic, z Małopolski, ale nie tylko, to dowód na wielkie zainteresowanie współpracą z przemysłem obronnym, ale także na to, że przemysł obronny dzisiaj staje się takim motorem napędowym, rozwojowym. Widać to po mniejszych ośrodkach, nie tylko Tarnów. Dzisiaj tutaj będzie także prezes czy dyrektor oddziału Autosanu z Sanoka. To jest część Huty Stalowa Wola, niedaleko od Tarnowa, ale także niezwykle ważna. Ważne się rzeczy dzieją tutaj w Jaśle, w Gamracie wczoraj i dzisiaj, bo tam partnerzy zagraniczni negocjują ważne umowy z naszymi zakładami. No i wszędzie tam to wszystko rośnie. W Tarnowie w zakładach mechanicznych pracuje już ponad 1000 osób, około 1050 i to także rośnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. W związku z tym nie są to miejsca pracy w administracji, tylko na produkcji inżynierowie, bo tam są potrzebni dzisiaj, potrzebne są te kompetencje, które budują potencjał przemysłu, ale potencjał przemysłu tak naprawdę, nawet dzisiaj świętując to podpisanie umowy SAFE, nie weryfikuje się ilością umów, tylko realizacją zobowiązań. Przed nami 4 lata niezwykle intensywne, sami nie damy rady, nie mamy monopolu na wszystko, nie mamy wszystkich kompetencji, dlatego tak ważne jest partnerstwo. Już dzisiaj zakłady mechaniczne w Tarnowie współpracują z wieloma firmami z okolic w różnym zakresie. Szukamy ciągle nowych kooperantów, choćby w zakresie kół zębatych na przykład, nasze zespoły z PGZ-u będą czekały na przedsiębiorców i będą indywidualnie rozmawiać o tym, co można razem robić. Jest platforma zakupowa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Od tego trzeba zacząć, od rejestracji. Tam już jest ponad 12 tysięcy firm z całego kraju w różnych zakresach. Jeśli ktoś się czuje na siłach, kompetentny, ma infrastrukturę, ma coś do czynienia z przemysłem obronnym, nie trzeba mieć w PKD zapisów związanych z przemysłem obronnym, bo to w różnym zakresie różne komponenty będą dostarczane do różnych naszych produktów. Niech to się wszystko dzieje, niech się rozwija. Za 2 tygodnie kolejna konferencja w Łańcucie prawdopodobnie dla województwa podkarpackiego. No i tak jeździmy z zespołami, żeby szukać nowych kompetencji, żeby budować partnerstwo i polepszać nasze relacje i wciągać coraz więcej firm w przemysł obronny. Przemysł obronny, jak Państwo wiecie, czujemy się zagrożeni, ale z drugiej strony przemysł obronny rozwija się, buduje nowe miejsca pracy. No i dzisiaj to jest ważny krok, nie tylko w Warszawie, ale także tutaj w Tarnowie, by zwiększyć ilość kooperantów, zwiększyć ilość firm, które z nami współpracują i poszerzyć grono tych, którzy uczestniczą w produkcji polskiego bezpieczeństwa, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Branża stalowa, branża odlewnicza jest niezwykle tutaj ważna. Także różnego rodzaju elementy. Ja, jadąc kiedyś do Autosanu, po drodze spotkałem w Brzozowie firmę, która nagle się okazało robi jakieś plastikowe rzeczy do borsuka, do stalowej woli. Więc ta sieć kooperantów nie jest wirtualna, ona jest rzeczywista i wiele firm takich mniej znanych, nie z pierwszych stron gazet, ale też takich mniejszych w różnych miejscach, małych miejscach w Polsce, w lokalnych ojczyznach, buduje potęgę przemysłu zbrojeniowego. I to jest wspaniałe. Dzisiaj prezes zakładów mechanicznych będzie mówił za chwilę o tym, jakich kooperantów szukają w konkretnych bardzo dziedzinach, konkretnych produktów, których nie ma na przykład u nas, nie ma też w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. I to będzie to tworzenie takiej nie tylko mapy, ale także takiej realnej sieci partnerstw z Polską Grupą Zbrojeniową.
1: Dodam, że w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego wzięli udział przedstawiciele ponad 200 firm z Małopolski zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwami przemysłu obronnego.
5: SK Tarnów.
1: Na torach zmierzy się nawet 120 zawodników. Mowa o odlotowych zawodach Agility dla psów, które pod koniec maja odbędą się w Tarnowie. Zapowiada się widowiskowa impreza dla całych rodzin. Wydarzenie zgromadzi zawodników z całej Polski. Celem tej imprezy jest promocja nowoczesnych sportów kynologicznych i aktywności z psem.
6: Oliwia Babiarz, jestem organizatorem zawodów odlotowych w Tarnowie, a to są zawody Agility, a także trenerem Klub Sportowy Agility Tarnów.
1: Może zacznijmy od wytłumaczenia, czym te zawody Agility są.
6: Generalnie agility to jest sport, który polega na pokonywaniu toru przeszkód przez psa, a obok biegnie jego przewodnik. Liczy się jak najkrótszy czas i bezbłędny przebieg.
1: Czy to są takie zawody dla każdego posiadacza czworonoga, czy niekoniecznie?
6: Nie do końca. To jest nasza pierwsza edycja. To są zawody oficjalne, więc to są już zawody dla takich trochę lepiej podszkolonych piesków. Oprócz tych zawodów, które teraz będziemy organizować, są także zawody treningowe, w których mogą już wziąć pieski trochę mniej doświadczone udział.
1: Mhm. To w takim razie, mówiąc o zawodach, wytłumaczmy, jak one będą przebiegały, jakie zaplanowano konkurencje, jakie zadania będą miały psy do wykonania.
6: Tutaj, jeśli chodzi o przebieg tych zawodów, to są zawody dwudniowe, odbywają się one 30-31 maja w Tarnowie na tarnowskim lotnisku. I będzie to wyglądać tak, że w zasadzie codziennie jest bardzo podobny plan działań. Każdego dnia psy biegają 2-3 tory, które układa sędzia. Sędzinę mamy z Polski. Pierwszą w ogóle tutaj taką uprawnioną Magdalenę Ziółkowską. I po ułożeniu torku następuje zapoznanie toru. Zapoznanie toru trwa parę minut i później każdy piesek przebiega tor raz. Takich torów jest 2-3.
1: Mhm. Czy na tym torze znajdują się jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe przeszkody, które trzeba pokonać?
6: Jeśli chodzi o przeszkody, to tutaj główne są chopki i tunele. Pies musi przeskoczyć przez chopkę albo przejść przez tunel. Oprócz tego mamy palisadę, kładkę i huśtawkę. To są już takie większe gabarytowe przeszkody, na których pies musi zaliczyć odpowiednią strefę.
1: Tak by się mogło wydawać, że cóż trudniejszego, piesek przecież biega naturalnie, prawda? Jednak dla wielu zwierząt wejście do takiego tunelu czy przejście przez chybotliwą kładkę już stanowi problem i dlatego wymaga wcześniejszego treningu.
6: Tak, dokładnie. Pieski, które będą startować na naszych zawodach oficjalnych, są wcześniej do tego przygotowane, trenowane parę lat. Tutaj także oprócz treningu dochodzi ta kwestia fizyczności. Te pieski są specjalnie szkolone, trenowane. One one uprawiają fitness, różne biegi, także są jak najbardziej do tego przystosowane, przygotowane, żeby przebiec taki torek.
1: To ja zapytam, skąd wziął się pomysł, żeby w Tarnowie takie zawody organizować? Dużą mamy społeczność właścicieli, którzy właśnie tym się zajmują?
6: Generalnie ja w tym sporcie siedzę już od parunastu lat i tutaj robiliśmy to dość mocno amatorsko, tak jak już wcześniej wspomniałam, organizujemy zawody treningowe, które nie potrzebują tych całych oficjalnej otoczki, sędziego i tak dalej. No ale tutaj chcieliśmy iść o krok dalej. Mamy tutaj już rzeszę zawodników tarnowskich, także z dedykacją dla nich właśnie robię te zawody, żeby mogli się rozwijać. Też chcemy pokazać ludziom nasz piękny Tarnów, bo do tej pory jeździliśmy na zawodach po całej Polsce i po całej tak naprawdę Europie, bo Czechy, Słowacja, to cały czas gdzieś tam jeździmy. No ale chcieliśmy tutaj też pokazać w Tarnowie, że my też możemy zorganizować takie zawody, bo to się wydaje, że organizacja zawodów, ale to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do spięcia i do zorganizowania. Także próbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia tego typu impreza u nas i że Tarnów będzie się rozwijał agilitowo. Chcemy też tutaj zaprosić mieszkańców do przyjścia, oglądnięcia nas, jak my tutaj będziemy wariować na tym torze, pracować, biegać z tymi psami. Myślę, że to jest naprawdę świetne widowisko, także warto przyjść, zobaczyć, oglądnąć. Może akurat komuś się spodoba i złapie tego bakcyla do agility i będzie chciał kontynuować, zacząć pracę ze swoim pieskiem w tym kierunku. Mamy tutaj taką klasę na tych zawodach, zerówki ona się nazywa i myślę, że jakby piesek był odpowiednio wcześniej przygotowany, to znaczy miałby jakieś tam postawy posłuszeństwa i wiedziałby, jak pracować z człowiekiem i człowiek gdzieś tam już by gdzieś z tym psem pracował w innych sportach, nawet chociażby samo posłuszeństwo, to myślę, że jest cień szansy, jednak to jest bardzo... bardzo krótki okres czasu do przygotowania.
1: Jednak ta praca wymaga większej systematyczności i dłuższego treningu.
6: Tak, tak, tak, zdecydowanie.
1: To, o czym warto wiedzieć, jeżeli ktoś rozważałby na przykład przystąpienie do takich zawodów, że przede wszystkim to ma być zabawa, zarówno dla właściciela, opiekuna, jak i dla psa. Nie można tego zwierzaka do niczego na siłę przymuszać.
6: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj u nas w klubie bardzo stawiamy właśnie na fun, dobrą zabawę i komfort psa i człowieka. Wiadomo, to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu i jeśli to rzeczywiście przynosi parze satysfakcję i wygląda to ładnie już, ta komunikacja jest zgrana, to dopiero wtedy zapraszam ich na zawody, żeby sobie pokonkurowali. Ale wiadomo, najpierw jest praca, pies musi zrozumieć, człowiek musi zrozumieć, musi się wszystkiego nauczyć, żeby to wyglądało płynnie, nie było żadnych zgryzów między psem a człowiekiem i dopiero wtedy taka para może przystąpić do zawodów.
1: A gdybyśmy miały uchylić rączka tajemnicy, jak wyglądają takie treningi, jak wygląda uczenie psa tych poszczególnych komend i poszczególnych zadań?
6: Agility bardzo się zmieniło od tego czasu, kiedy ja zaczęłam trenować. Teraz w tym momencie bardzo stawia się na zrozumienie zadania przez psa. Dużo kształtujemy, dużo oczekujemy od psa, żeby trochę sam wymyślił, co ma zrobić i nagradzamy to. Bardzo duży nacisk kładzie się na nagrodę psa, na jego właśnie uczucia, emocje, żeby to wszystko było pozytywne, żeby go nie zmuszać, tylko on chciał właśnie sam to robić. Także my trochę podpowiadamy tym psom, że halo, słuchaj, to jest taka fajna aktywność, jak będziesz wymyślał i będziesz kreatywny i będziesz chciał to robić, no to będzie super ekstra fun, bardzo dużo nagród, pozytywne emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo tutaj stawiamy na właśnie tą samodzielność pieska.
1: Zachętą są głównie smakołyki?
6: I jeśli
1: czy niekoniecznie?
6: Chodzi o nagrody, to tutaj wyróżniamy parę nagród, ale główne to są właśnie smakołyki i zabawki. Moje pieski na przykład uwielbiają się bawić czerpakami i gdzieś tam trochę można powiedzieć, że tymi smaczkami gardzą.
1: Czyli można różnymi ścieżkami dojść do tego samego efektu.
6: Tak, dokładnie. Każdy pies jest inny, każdego psa motywuje coś innego. Dla jednego będzie to uśmiech, przytulenie się z przewodnikiem na końcu, dla drugiego będzie to pieczony kurczak, a dla trzeciego tylko i wyłącznie zabawki, więc tutaj te wszystkie metody szkoleniowe i nagrody przystosowujemy do pieska, tak żeby jak najbardziej mu tutaj podpasować. No tak jak mówię, tutaj bardzo duży nacisk kładzie się na tego psa, na zrozumienie psa i na to, co on tak właściwie chce i czego potrzebuje.
1: To jest trochę inne podejście od tego, do czego przywykliśmy na ogół, bo jeżeli ja mam psa, to ja muszę go karmić, muszę go czesać, muszę go kąpać, jeżeli trzeba, muszę go zabrać do weterynarza, no i przede wszystkim muszę go zabierać na codzienne spacery. A tutaj oferujemy coś jeszcze ponadto. warto.
6: Tak, ja jestem bardzo dużą fanką właśnie trenowania z psami. Oprócz tego, że właśnie kocham to agility i trenuję od parunastu lat, to nawet jestem święcie przekonana, że nawet gdybym nie trenowała agility, to robiłabym coś więcej z moim psem. Dlaczego? Dlatego, że przez pracę właśnie tutaj z psiakiem tworzy się wyjątkowa więź. My musimy zrozumieć tego psa, musimy zrozumieć jego potrzeby, to co on do nas mówi niewerbalnie. No, jak dla mnie to jest trochę magia i bardzo kocham ten moment, kiedy właśnie jesteśmy na torze i tak naprawdę ja używam tych słów, ale on nie do końca wie, że siad to siad, tylko po prostu jest wyuczony, że na tą komendę ma usiąść. No a mimo wszystko my się rozumiemy bez słów, robimy bardzo trudne rzeczy, nie wiem, slalom, te hopki, te sekwencje czasami są tak trudne, że no w głowie się nie mieści człowiekowi, a pies staje i robi to z uśmiechem na twarzy i na końcu jeszcze się z tego cieszymy i jesteśmy wszyscy zadowoleni. No dla mnie to jest coś niesamowitego i każdemu polecam po prostu agility, bo to jest niesamowite uczucie.
1: Sposób na takie aktywniejsze niż tylko spacerowanie, spędzenie czasu ze swoim pupilem. Ja gdzieś wyczytałam, czy nawet w rozmowach z behawiorystami tarnowskimi usłyszałam, że taki wysiłek intelektualny dla psa jest tak samo ważny, jak to zmęczenie czterech łap.
6: Tak, dokładnie. Nawet ja bym powiedziała, że trochę ważniejsze jest zmęczenie intelektualne niż fizyczne. Ja tutaj mogę podać przykład mój. Ja mam border collie, to jest rasa stworzona do pracy i nawet jeśli one przejdą 10 km na nogach, ciągnąc mnie gdzieś tam na pasie, bo uprawiamy też biegi, to one dalej przychodzą do domu i szukają pracy, co by tu porobić. A jeśli ja ich wezmę na intensywny trening 5-minutowy agility, gdzie rzeczywiście muszą myśleć, co mają zrobić i słuchać przewodnika, to są 10 razy bardziej zmęczone niż po tych 10 kilometrach. Także ja uważam, że sport to jest naprawdę coś pięknego, tutaj trenowanie z psem. I uważam, że każdy właściciel powinien się tutaj pochylić nad tym, żeby trochę popracować ze swoim psem. Już tutaj nie mówię o agility, treningach, nie wiadomo czego, ale nawet robienie sztuczek codziennie po 5 minut, to już tworzy jakąś więź, to już męczy trochę tego psa i sprawia, że musi myśleć, wymyślać.
5: SK Tarnów.
1: Powiedziałaś ważną rzecz o tym kreowaniu więzi ze swoim czworonogiem. Tak się zastanawiam, jak odczytywać te sygnały, bo przecież są one sygnałami niewerbalnymi. Jak to zrobić, żeby pies rozumiał, o co nam chodzi i żeby sam umiał być kreatywny, bo i o tym powiedziałaś, że oczekujecie od psa, żeby był kreatywny.
6: Tak. Tutaj przychodzi mi z pomocą nauka metodą kształtowania. To jest bardzo czasochłonna metoda i wymaga od nas ogromnego pokładu cierpliwości, ale punktuje bardzo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sporty. Polega ona na tym, że oczekujemy od psa, że sam wymyśli, co ma zrobić. Tutaj podam przykład. Wymyśliłam sobie, że chcę nauczyć mojego psa obiegania pachołka, więc biorę pachołek, siadam przed nim, zaznaczam go wzrokiem, czyli patrzę na niego i czekam, aż mój pies wymyśli, że ma go obiec. Ten pies wtedy się męczy, główkuje, co ja muszę zrobić, żeby dostać tego smaczka, żeby było fajnie, żeby był fun. No i jak gdzieś tam robi pierwsze kroki w stronę pachołka, bo nie mówię, że od razu musi zrobić całe zachowanie, ale gdzieś tam podąża w stronę tego pachołka, ja od razu nagradzam to, że on spróbował, że chciał, tą jego kreatywność i że właśnie zaczął iść w stronę tego pachołka. Jak go nagrodzę parę razy za to, że on próbował gdzieś tam iść w stronę tego pachołka, to on za którymś razem w końcu obejdzie ten pachołek i wtedy dostanie jackpota, czyli bardzo, bardzo dużo smakołyków i mogę sobie dać rękę uciąć, że jak dostanie tego jackpota, to później już będzie główkował szybciej i proces myślowy będzie krótszy, bo będzie wiedział, że to chodziło o to. I właśnie przez takie kształtowanie idzie szybko zmęczyć psa i jest bardzo fajne, bo piesek musi myśleć.
1: Czy do takiego kształtowania nadają się głównie młode psy, szczeniaki, czy można zacząć w dowolnym momencie?
6: Jeśli chodzi o trenowanie z psem, to zależy od tego, co chcemy robić, ale uważam, że każdy piesek nadaje się do wszystkiego, jeśli jest zdrowy oczywiście, bo jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, no to już nie bardzo, ale jeśli jest zdrowy, jest młody czy starszy, to zawsze to, co chcemy z nim robić, możemy dostosować do psa. Czyli jeśli mamy staruszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił jakieś proste sztuczki, żeby się męczył właśnie w ten sposób, żeby pracował w ten sposób. A jeśli mamy młodego psa, jak najbardziej możemy z nim zacząć ćwiczyć agility, jeśli nie ma właśnie tych przeciwwskazań zdrowotnych i nie ma żadnych wykluczeń. Każdy pies może pracować, każdy pies może robić, każdy pies może ćwiczyć, tylko najważniejsze jest to, żeby dobrać te ćwiczenia, poziom trudności do wieku i możliwości psa.
1: I podejrzewam też nie oczekiwać efektów od razu, bo tempo postępów pewnie zależy indywidualnie od każdego zwierzaka.
6: Tak, to jest właśnie temat, którego ja nie lubię poruszać jako trener psów, bo właśnie wszyscy zawsze do mnie przychodzą kursanci i pytają, ile treningów potrzeba, żeby pies zrobił to i tamto. No niestety tutaj nie da się określić jednakowo, ile temu psu zajmie. Ja też często, jak przychodzą do mnie nowe psy, to ja nie znam tego psa i nie wiem, jak on szybko się potrafi uczyć. Także to wszystko jest indywidualne, zależy od psa, od tego, ile razy, jak często będziemy z nim ćwiczyć, no i też jak będzie wyglądał ten trening. No bo też tutaj nie ukrywam, że ważne jest nasze zaangażowanie i umiejętność nagradzania psa i umiejętność pracy z nim, bo to nie jest tak, że siądę sobie i zacznę uczyć psa, tylko też muszę mieć trochę w tym doświadczenia i wiadomo, że czym większe moje doświadczenie, to tym szybciej też nauczę psa.
1: Podejrzewam, że postępy w tej nauce i fakt, że ta więź pomiędzy opiekunem a psem się fajnie rozwija, fajnie się buduje, to wynagradza jakby wszystkie te trudy. Daje taką satysfakcję, że jednak te wysiłki się opłacają.
6: Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam często też takich kursantów, którzy przychodzą na agility, a mieli dużo problemów behawioralnych z psem. I okazało się, że większość tych problemów behawioralnych można właśnie zlikwidować.
1: Albo... A jakie na przykład to są problemy?
6: Na przykład zjadanie mebli.
1: Kiedy pies zostaje sam w domu,
6: tak,
1: na przykład.
6: Kiedy pies zostaje sam w domu, zjadanie mebli, kopanie dołków w ogrodzie, uciekanie za bramkę. Różne tego typu rzeczy, takie problemy, które wynikały po prostu z braku zmęczenia psychicznego tego psa.
1: Kiedy pies się po prostu nudził.
6: Tak, nudził się i sam sobie wymyślał swoją pracę. A jak my mu wymyślimy pracę, sztuczki, agility, cokolwiek, no to te problemy znikają.
1: Kiedy wymyślał sobie sam niekoniecznie to, co było pożądane.
6: Dokładnie. No bo mamy psy, które są stworzone do pracy i które mają te predyspozycje takie charakteru, że będą pracować, robić i nie usiedzą w miejscu. No to takie pieski same sobie znajdują niestety pracę.
1: To by się zgadzało z tym, o czym mówią i organizacje, i instytucje, które zajmują się psami i pośredniczą w ich adopcji, że tak naprawdę w momencie, kiedy decydujemy się na przyjęcie zwierzaka, warto jest sprawdzić charakter, przeznaczenie tego psa z tego względu, żebyśmy się dopasowali, bo jeżeli rzeczywiście weźmiemy sobie pieska, który ma pracować, ma gdzieś tam w genotypie wpisaną tę pracę, a będziemy chcieli tylko, żeby nam towarzyszył i spał na kanapie, to nie do końca się dogadamy.
6: Tak, ja uważam, że powinniśmy sprawdzać, czytać dużo przed wzięciem danej rasy, ale przede wszystkim też weryfikować te źródła wiedzy, bo nieraz w internecie czytam takie bzdury na temat różnych ras i właśnie przychodzą też do mnie później dobry przykład Border Collie, które są opisane jako psy rodzinne. Biorą sobie rodzinę, mają malutkie dzieci i później jest problem, że te psy podgryzają na przykład biegające dzieci, a przecież to jest rasa pasąca, więc te psy mają paść. One pasą owce, one podgryzają te owce i prowadzą te owce, więc to jest coś, do czego zostały stworzone. Także ja polecam bardzo skonsultować się przed podjęciem decyzji o psie po prostu z osobą, która pracuje na co dzień z takimi psiakami. Jeśli, nie wiem, chcemy sobie wziąć bordera coli, spotkajmy się z paroma borderami coli przed tym. Poznajmy tą rasę, zobaczmy, posłuchajmy właścicieli, posłuchajmy rzetelnej informacji, a nie wyczytanych gdzieś tam nie wiadomo gdzie, z niewiadomego źródła. Spotykajmy się z tymi właścicielami, nie wiem, w parku jest dużo też psiarzy, chodzą, obserwuję, widzę. Podejdźmy, zapytajmy, jaki ten piesek jest, czy ci właściciele mają jakiś problem z tym psem, czy coś jest fajnego, czy coś jest negatywnego. Bądźmy pewni, że ta rasa jest dla nas, nie dlatego, że wyczytaliśmy gdzieś tam w internecie, czy widzieliśmy na filmiku na TikToku, że ten piesek robi super ekstra sztuczki, bo często te super ekstra sztuczki są po prostu poparte godzinami pracy nad tymi sztuczkami.
1: Której nie widać potem w tym filmiku, prawda?
6: Dokładnie, dokładnie, tego nie widać. A my trenujemy z tymi psami praktycznie codziennie, żeby to wyglądało jak wygląda, czyli efektownie, ładnie i przyjemnie dla oka. No a gdzieś tam ludzie sobie biorą psy i myślą, że od razu w pakiecie ze sztuczkami. No niestety to tak nie działa.
1: Wracając do zawodów, zostało do nich jeszcze trochę czasu. Czy cały czas mamy otwartą listę, jeżeli chodzi o zgłoszenia zawodników?
6: Tak, lista zawodników jest cały czas otwarta. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy już około 100 zawodników z całej Polski. Będą także ludzie na przykład z nadmorza, będą Czesi, będą Słowacy, także super, że udało się zgrać tutaj taką ekipę. Niemniej jednak cały czas zapraszamy, lista zgłoszeń jest otwarta.
1: To ja zapytam, jeśli mogę, o organizację, bo zapraszamy, z jednej strony mamy uczestników, z drugiej strony będziemy mieli widzów. Czy jest jakiś taki savoir-vivre, którego należy przestrzegać, przychodząc oglądać takie zawody? Bo wiemy, że będzie zwierząt dużo, dla nich sytuacja może stresowa, zupełnie nowe miejsce. Jak się zachować, żeby rzeczywiście przebiegało to wszystko gładko i bez kolizji?
6: Jak najbardziej zapraszamy również publiczność. Tutaj taka wielka prośba główna do publiczności, aby pieski zostawiać w domu. Chcemy zapewnić maksimum komfortu naszym zawodnikom, aby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, jak to jest. Człowiek się zapatrzy, no i zaraz może dojść do jakiejś tragedii. Także bardzo prosimy, zapraszamy, ale bardzo prosimy o pozostawienie swoich piesków w domu, aby zapewnić maksymalny komfort naszym zawodnikom. Zapraszamy dorosłych, zapraszamy dzieci. Obiecujemy, że emocji sportowych nie zabraknie, będzie bardzo dużo piesków, może niektóre dadzą się nawet pomiziać w przerwach między startami. Będziemy mieć również wystawców, będzie można zakupić różne fajne gadżety dla piesków, karmy dla psów, także będzie się działo, będziemy mieć również food trucka, będzie można zjeść obiad. Także zapraszamy.
1: Zapowiadała organizatorka odlotowych zawodów Agility w Tarnowie Oliwia Babiarz. Dwudniowa impreza 30 i 31 maja na tarnowskim lądowisku przy ulicy Lotniczej. Wydarzenie poleca Radio SK, a piszemy o nim więcej na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów News.
1: Święto polskiego kina już po raz 40. 22 maja rozpocznie się jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. W programie imprezy znalazło się 14 projekcji konkursowych, które powalczą o Grand Prix. Ale festiwal to nie tylko projekcje filmowe, zapowiada dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej Magdalena Piątek.
7: Jubileusz, 40. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej to wyjątkowe święto polskiego kina, które chcemy razem z Państwem uczcić w wyjątkowy sposób. Na start może opowiem o tym, co się zmieniło, ponieważ 40. edycja festiwalu jest dobrym momentem na zmiany, na otwarcie się na nowe horyzonty kreacji, wizerunku, promocji, obecności Tarnowskiej Nagrody Filmowej w całej branży i w tej rodzinie festiwali filmowych w naszym kraju. Dlatego jubileuszowa edycja wystartuje z nowym wizerunkiem. Państwo mogą tutaj zobaczyć nasze nowe logo, nowy branding oraz nowe statuetki, o których za chwilę więcej opowiem. A skoro wspomniałam o statuetkach, czas opowiedzieć o nagrodach festiwalu, bo jest to w końcu Tarnowska Nagroda Filmowa. W konkursie głównym przyznajemy nagrody Grand Prix i nasza nowa statuetka, Tarnowska Nagroda Filmowa tutaj po lewej stronie i 20 tysięcy złotych. Nagroda jury młodzieżowego, statuetka kamerzysta i 5 tysięcy złotych. Nagroda publiczności, statuetka publika i 5 tysięcy złotych. Nagroda specjalna dla debiutującego twórcy ufundowana przez Tarnowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Jest to druga edycja tej nagrody. Bardzo się cieszymy, że możemy kontynuować tę misję wspierania młodych, debiutujących twórców. Będzie to nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych i dwie nagrody specjalne ufundowane przez naszych sponsorów, obie w wysokości 5 tysięcy złotych. W konkursie Filmy Młodego Widza swoją statuetkę, swoją nagrodę przyznaje jury dziecięce po obejrzeniu bajek konkursowych zgłoszonych przez producentów i wręczają swoją własną statuetkę, maszkaronek, kwota nagrody pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych. I na koniec nagroda za całokształt twórczości i wkład w rozwój polskiej kinematografii i nasza nowa, przynajmniej na ten moment, stała statuetka Wieczność i nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych. A o tegorocznym laureacie tej właśnie nagrody opowie prezydent Tarnowa.
0: Co prawda jest to już wiadomość publiczna, niemniej jednak sylwetki Marka Konrada przedstawiać nie trzeba. Jest to ikona i muszę powiedzieć, że mam niebywałe szczęście, za co bardzo serdecznie dziękuję Tarnowskiemu Centrum Kultury, całemu zespołowi, ponieważ zaczęliśmy z wysokiego C wręczeniem nagrody za całokształt twórczości Krystynie Jandzie w tej kadencji. Rok temu Bogusław Linda, dzisiaj kolejne wielkie nazwisko polskiego kina Marek Konrad. Postać niezwykle lubiana, szanowana, od twórca kultowych ról w polskich filmach. Nagroda w pełni zasłużona. Bardzo się cieszę, że przyjedzie do Tarnowa i że będę miał tę niewątpliwą przyjemność i radość, bo sam osobiście jestem wielkim fanem, a Dzień Świra mógłbym oglądać na okrągło osoby Marka Konrada. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Nie o tym, kto jeszcze do nas przyjedzie do Tarnowa, powie dyrektor artystyczny festiwalu.
8: Rzeczywiście w kilku słowach chciałbym opowiedzieć o sercu festiwalu, czyli naszym konkursie głównym, konkursie filmów pełnometrażowych. ta formuła już obowiązuje od jakiegoś czasu, to nie są tylko fabuły, to też mogą być dokumenty lub animacje. Zdecydowaliśmy się na 14 tytułów, podobnie jak w roku ubiegłym. Wśród nich są filmy debiutantów, ale są też filmy doświadczonych twórców. Myślę, że ta równowaga pomiędzy jednymi i drugimi może być interesująca. Ja przeczytam Państwu listę tytułów tak szybko. Brat Macieja Sobieszczańskiego, Chopin Chopin Michała Kwiecińskiego, Dobry chłopiec Jana Komasy, Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego, Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej, i to jest ten jedyny dokument w naszej konkursowej stawce, Franz Kafka Agnieszki Holland, LARP Miłość, trole i inne questy Kordiana Kądzieli, Miłe kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. I tutaj mała ciekawostka, to jest film przedpremierowy, który w Tarnowie zostanie pokazany jako w drugim miejscu. Po festiwalu Mastercard of Camera film trafia właśnie do Tarnowa jeszcze przed oficjalną premierą kinową. Także myślę, że to będzie atrakcyjne wydarzenie. Kolejnym filmem są Ministranci Piotra Domalewskiego, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald, Pojedynek Łukasza Palkowskiego, Vinci 2 Juliusza Machulskiego, Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka i Zima pod znakiem Wrony Kasi Adamik. I parę słów o gościach, którzy do nas przyjadą. Pan prezydent wspomniał o Marku Konradzie, laureacie nagrody za całokształt twórczości, ale ja pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć, że na ten wieczór przyjedzie także reżyser filmu Dzień Świra, między innymi Marek Koterski wraz ze swoją małżonką, także też będzie możliwość spotkania się z tym wybitnym polskim reżyserem. Mamy potwierdzonych na ten moment, myślę, że już pokaźną liczbę gości, natomiast te nazwiska, które Państwu podam, to nie będą oczywiście wszystkie nazwiska. Cały czas pracujemy nad listą gości i myślę, że będziemy pracować do samego początku festiwalu. Swój udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej potwierdził Robert Więckiewicz przy okazji filmu Vinci 2. Bardzo bogatą reprezentację będzie miał film Wielka Warszawska, ponieważ przyjedzie do nas reżyser filmu Bartłomiej Ignaciuk, ale również aktorzy Tomasz Ziętek i Piotr Trojan. Przyjedzie do nas Wojciech Smarzowski, reżyser filmu Dom Dobry, również twórcy filmu Ministranci, reżyser Piotr Domalewski i aktorka Kamila Urzędowska, która już kilkukrotnie gościła na naszym festiwalu. Do filmu Pojedynek wiele wskazuje na to, że przyjedzie reżyser Łukasz Palkowski. Ja tylko dodam też w ramach ciekawostki, że jest to twórca, który swoją pierwszą nagrodę filmową w życiu dostał właśnie na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej za film Rezerwat i świetnie wspomina nasz festiwal, więc bardzo się ucieszył z tego zaproszenia, ale będzie też producent filmu Marek Nowowiejski i aktorka Anna Pruchniak. Do filmu Zima pod znakiem Wrony mamy na ten moment potwierdzoną producentkę filmu Olgę Hajdas i aktorkę bardzo utalentowaną Zofię Wichłacz. Mamy też potwierdzenia od Michała Kwiecińskiego, czyli reżysera filmu Chopin Chopin, oraz od reżysera filmu Brat Macieja Sobieszczańskiego. Tam też przyjedzie aktor, który gra główną rolę, Filip Wiłkomirski. Także to jest na ten moment tyle. Myślę, że ta lista jeszcze się znacząco powiększy. Nad tym będziemy dalej pracować. Oczywiście nasze festiwalowe filmy będzie oceniało jury. Przewodniczącą składu jurorskiego będzie Małgorzata Jemielska, świetna reżyserka, fabularzystka, dokumentarzystka, która zresztą w roku ubiegłym dostała na naszym festiwalu jedną z nagród za dokument Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. W składzie jurorskim będzie również popularny aktor filmowy i teatralny Wojciech Solarz, kompozytor Daniel Blum, jedna z najważniejszych reżyserek obsady w polskim kinie Ewa Łepecka i dziennikarz filmowy, który od lat związany jest m.in. z Gazetą Wyborczą czy Newsweekiem, Krzysztof Kwiatkowski.
5: SK Tarnów.
1: Mówi Dominika Dąbek, wicedyrektorka Tarnowskiego Centrum Kultury.
7: Choć festiwal oficjalnie otworzymy 22 maja, zapraszamy Państwa na prolog festiwalu. Przygotowaliśmy dwie propozycje pod hasłem Mistrzowie. W tym roku przypada 30. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego oraz przypadłyby setne urodziny Andrzeja Wajdy i mamy rok wajdowski. I z tego właśnie względu już 15 maja zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy Piotra Jaksy. Będą to fotografie poświęcone Krzysztofowi Kieślowskiemu i jego pracy nad trzema kolorami. Wieczór ten uzupełnimy jeszcze projekcją specjalną filmu Bez końca.
9: ponieważ oprócz projekcji będzie spotkanie, a swój przyjazd potwierdzili autor zdjęć Piotr Jaksa oraz aktorka, która występowała u Krzysztofa Kieślowskiego, Grażyna Szapołowska. Za to 20 maja w ramach nowej inicjatywy Kina Marzenie, dyskusyjnego klubu filmowego, tym razem w festiwalowej odsłonie poświęcimy ten wieczór postaci Andrzeja Wajdy. Nasz klub dyskusyjny nazywa się Niewinni Marzyciele i inspiracją do powstania tej nazwy byli Niewinni Czarodzieje. I właśnie ten film Państwu zaprezentujemy na dużym ekranie. Po projekcji odbędzie się dyskusja i zagoszczą tam postacie związane właśnie z mistrzem. Oprócz tego jeszcze film poprzedziły spotkania z filmoznawcami dla kandydatów do jury młodzieżowego. To już jest taki stały cykl Mówimy o kinie. Udało nam się wyłonić 7 reprezentantów ze szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych z Tarnowa. Jeśli chodzi o istotne wydarzenia w ramach samego festiwalu, obok konkursu głównego, to oczywiście filmy młodego widza. Tutaj nie zabraknie pokazów animacji konkursowych, ale projekcji specjalnych, w tym przedpremierowych oraz szeregu spotkań, warsztatów, konkursu plastycznego pod hasłem Kinoludki w marzeniu czy gry terenowej. Więc chociaż termin festiwalu w tym roku nie zbiegnie się z dniem dziecka, to ci najmłodsi widzowie będą zadowoleni.
1: Mówi Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury.
10: Wracamy do koncertów Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Od 20 lat już bardzo mocno wyeksplorowaliśmy rynek kompozytorów do polskich filmów, do polskich seriali. Oczywiście mamy swoich ulubieńców i do nich też w tym roku chcielibyśmy powrócić. Przygotowaliśmy dla Państwa 2 koncerty. Zacznę od końca. Od koncertu poświęconemu Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. To jest nasz ponowny ukłon w stronę tego wielkiego, wspaniałego muzyka jazzowego i też twórcy muzyki filmowej do polskich filmów, seriali, także licznych szlagierów, które do dzisiaj pozostają evergreenami. Przywitaliśmy tutaj takim tematem Państwa instrumentalnym z filmu 40-latek, bo trudno nie odnieść się do tego właśnie filmu, kiedy 40 jest wypisane na tegorocznej edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, więc ta 40 będzie nam towarzyszyć w bardzo wielu osłonach i w bardzo wielu formach. Koncert, o którym Państwu mówię, poświęcony Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi, to wykonanie jazzowe. Odpowiedzialność za ten koncert wziął na siebie Andrzej Jagodziński i jego trio. Ono jest powiększone o wspaniałą wokalistkę jazzową Agnieszkę Wilczyńską i wybitnego trębacza Roberta Majewskiego. Ten koncert odbędzie się tu, w Kinie Marzenie, podczas gali wręczenia nagród 30 maja w godzinach wieczornych. Natomiast chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na świetny, duży, przygotowany specjalnie na tę okoliczność koncert jubileuszowy pod nazwą 40 lat minęło w wykonaniu jazzowego big bandu Jazz Pulse Big Band Michała Króla. To 17-osobowa ekipa, która przygotowała najpiękniejsze tematy muzyczne, także Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale usłyszymy wielkie przeboje z polskich filmów i seriali, nie tylko 40-latka, nie tylko Janosika, czy Jak rozpętałem II wojnę światową, ale także inne doskonale znane Państwu piosenki. Ten koncert zasilą także 3 wokaliści, którzy znani są szerzej Państwu pewnie z popularnych programów jak The Boys of Poland czy Szansa na sukces. Ten koncert chcielibyśmy dla Państwa przygotować na rynku. To będzie koncert zaplanowany na 24 maja w niedzielę. Wstęp wolny. Myślę, że jeżeli tylko nam dopisze pogoda, to liczymy na tłumy. I co ciekawe, pierwszy z koncertów, o którym wspomniałem, galowy poprowadzi nasz kolega Sebastian Szafarz, a drugi koncert jubileuszowy na tarnowskim rynku poprowadzi Paweł Sztompkę, dziennikarz Polskiego Radia, programu pierwszego. Legendarna postać, której specjalnie nie trzeba przedstawiać, który już kilka razy wcześniej gościł w Tarnowie, także właśnie w takiej roli prowadził inne koncerty muzyki filmowej, które w poprzednich latach przygotowaliśmy. Więc myślę, że te 2 koncerty będą naprawdę wspaniałym wydarzeniem. Ten jubileuszowy w przestrzeni Starego Miasta będzie koncertem wstęp wolny, ta ilość miejsc nie jest ograniczona, natomiast w kinie będą na koncert bilety w symbolicznej cenie 40 zł. Znowu chcieliśmy się utrzymać tej magicznej liczby 40, która nam w tym roku towarzyszy. 40 lat minęło, wprawdzie śpiewa Andrzej Rosiewicz w tej piosence. My mamy 40. nagrodę filmową, ale także naprawdę 40 lat minie w przyszłym roku, ale jak tu się do tego nie odnieść, kiedy właśnie, jak już wspominałem, ta 40, cytując Mynarskiego, jest w tytule. I w zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o koncerty. Te dwa koncerty proszę sobie zapamiętać i zapisać w kalendarzu. A na koniec chcielibyśmy jeszcze podsumować i dorzucić kilka istotnych informacji. Chciałbym oddać głos dyrektorce Tarnowskiej Nagrody Filmowej, pani Magdzie Piątek.
7: Jak państwo mieli okazję usłyszeć, program jest naprawdę bogaty i chcielibyśmy z wszystkimi mieszkańcami Tarnowa, ale nie tylko, okolice, cała Polska, wszyscy miłośnicy kina są mile widziani w Kinie Marzenie i w wielu przestrzeniach naszego miasta, ponieważ tegoroczny program obejmuje prawie 60 wydarzeń. To jest naprawdę dużo. Są to projekcje filmowe, których będzie prawie 40, ponad 40, przepraszam. Spotkania z twórcami, cykl filmów młodego widza, który również sam w sobie jest bogaty w propozycje dla najmłodszych. Dwie wystawy czasowe, wspomniana wystawa Piotra Jaksy, ale także wystawa autora naszej kreacji, Aleksandra Walijewskiego. Warsztaty edukacyjne i dwa wspomniane koncerty muzyki filmowej. Także będzie się działo, liczymy na państwa obecność. Jeżeli chodzi o bilety na tegoroczną edycję festiwalu, bilety będą dostępne w Kinie Marzenie oraz online na stronie festiwalu, na stronie kina. Bilety na projekcje konkursowe będą w cenie 15 zł, bilety w cenie 10 zł będą na projekcje specjalne, filmy młodego widza w cenie 12 zł, karnet festiwalowy obejmujący projekcje konkursowe oraz projekcje specjalne w cenie 180 zł, gala wręczenia nagród oraz koncert 40 zł, na pozostałe wydarzenia plenerowe wstęp bezpłatny. Także liczymy na państwa obecność, zapraszamy serdecznie i proszę zapisać termin 22 do 30 maja 2026 oraz wydarzenia prologu 15 maja i 20 maja.
1: Tarnowska Nagroda Filmowa startuje 22 maja. O szczegółach festiwalu piszemy na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów News.
1: Pora na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji w tarnowskich lasach. Leśnicy alarmują, z powodu katastrofalnej suszy rośnie ryzyko pożarowe. Ale powiemy też o seniorce, która straciła 110 tysięcy dolarów, bo dała się oszukać, i o perturbacjach z budową pomnika hetmana Jana Tarnowskiego. Inicjatorzy po raz kolejny dostali odmowę konserwatora i zapowiadają odwołanie od tej decyzji. Zapowiemy też wyjątkowy koncert z okazji Dnia Dziecka. Justyna Świderska, zapraszam. To nie są żarty. Jeden niedopałek naprawdę może spalić cały las. Katastrofalna susza panuje w regionie tarnowskim. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów i proszą o czujność. W razie zagrożenia trzeba natychmiast powiadomić służby, mówi nadleśniczy z Gromnika Grzegorz Wojtanowski.
11: W lasach nadleśnictwa Gromnik, zresztą jak i podobnie w sąsiednich nadleśnictwach tutaj na Pogórzu, no jest bardzo sucho. W związku z tym to zagrożenie pożarowe jest duże. Co prawda lasy są ciągle otwarte, ale mieliśmy w ostatnim czasie przypadki nawet w naszej dyrekcji krakowskiej, Krzeszowice, Myślenice, Nowy Targ. Nieduże, ale były jednak pożary. No, widzieliśmy teraz też bardzo duży pożar na terenie powiatu biłgorajskiego. W nadleśnictwie Józefów kilkaset hektarów gruntów się leśnych paliło, więc jest duże zagrożenie. W związku z tym no, też i nasza czujność i taki apel do mieszkańców, do wszystkich, którzy lubią spacerować po lesie, żeby to dalej czynili, ale z dużo większą ostrożnością.
1: No właśnie, gdybyśmy mieli wskazać, na co uważać i jakich zachowań unikać, żeby po prostu nie powodować takiego pożarowego zagrożenia.
11: Głównie chodzi nam o to, że w tych miejscach turystycznych, żeby w tym okresie nie próbować rozpalać ogniska, nawet powiedzmy w tych miejscach, które są do tego przeznaczone, będzie to bezpieczniej. Po lesie spacerować no, w taki sposób też bezpieczny, a więc chodzi, żeby jakieś pozostałości, nawet chodzi o papierosy, o jakieś łatwopalne elementy, nie zostawiać, zabierać ze sobą, żeby nie stwarzać warunków do ewentualnego pożaru, żeby samemu też uważać, ale też być czujnie na to, co się widzi, prawda? Okres teraz wiosny, to też bardzo niebezpieczne są, nie tylko w środku lasu tereny leśne typowo, ale wokół lasów, a więc grunty rolne. Mamy też dużo takich nieużytków zarośniętych. No ciągle jeszcze pokutuje takie jakieś niezrozumiały sposób czyszczenia ich, oczyszczania przez podpalanie. No tutaj trzeba być bezwzględnym, trzeba natychmiast dzwonić na 112 i my w tym obiegu informacji też jesteśmy informowani. To samo nasze służby leśne, straże leśne, ale i leśniczowie, podleśniczowie są przez nas dopingowani, są wyczuleni na takie coś i na pewno będą po prostu reagować zdecydowanie na każdy jakiś widok ognia, ale w ogóle zagrożenia, i z tym trzeba się liczyć.
1: A powiedzmy, gdybyśmy mieli przypomnieć, dlaczego zaproszenie tego ognia w lesie w takiej sytuacji, kiedy ta ściółka jest sucha, jest tak bardzo niebezpieczne?
11: No, główne niebezpieczeństwo to jest to, że ta sucha ściółka będzie się bardzo szybko i mocno paliła. Ogień szybko się przedostaje również na drzewa. Co prawda, trzeba powiedzieć też, że nasze lasy gromnickie, można powiedzieć, są i tak lasami zróżnicowanymi. Jest duży udział gatunków liściastych.

0: to, że spalenie ulegnie drzewostan, chociaż jest to ogromna strata, zwłaszcza przyrodnicza, są to drzewostany przecież kilkudziesięcioletnie, ale do tego i młode pokolenie drzew w naszych warunkach, przeważnie te drzewostany są dwu- czy piętrowe, a więc poza starszym drzewostanem już w dolnych partiach jest młode pokolenie drzew, to wszystko ulega zniszczeniu, ściółka, wypaleniu, wyjałowieniu, przecież to jest cały świat też zwierząt, nie tylko rośliny, ale zwierzęta, które giną. No jest to ogromna strata, nie tyle gospodarcza, chociaż też ogromna, ale przyrodnicza, no, trudna do oszacowania.
1: Takich sytuacji może być więcej, jeżeli pogoda się nie zmieni, jeżeli deszcz nie będzie padał i to tak skutecznie, bo to jednorazowe opady pewnie sytuacji nie zmienią.
0: Takie krótkie opady niewiele tutaj pomogą. To też, żeby nie dać się tak zwieść temu, że popada parę godzin i to już będzie załatwić sprawę, bo jest naprawdę sucho. Tu chcę powiedzieć, że my też w samym lesie jesteśmy trochę przygotowani. Mamy drogi pożarowe, takie, gdzie ciężki sprzęt może daleko wjechać w głąb lasu. Są to drogi specjalnie o większym tonażu pod samochody gaśnicze. Mamy zbiorniki wodne. W tych większych kompleksach praktycznie w większości to jest, są zaopatrzone w taki zbiornik, wyposażone. Ale tak jak mówię, no, ogień to jest ogromny żywioł i przykłady pokazują, że to wszystko za mało. Człowiek często przegrywa tą walkę z ogniem, więc no, trzeba po prostu nie dopuścić do takiej sytuacji. Mądrze w takich okresach po prostu czujnie, mądrze w sposób taki no, wyważony korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim są lasy.
1: Mówił nadleśniczy z Gromnika Grzegorz Wojtanowski, a naszą rozmowę znajdziecie także na stronie tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Zmieniamy teraz temat. To propozycja dla najmłodszych i nie tylko. Dziewczęcy chór katedralny Puelle Orantes z Tarnowa zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Dziecka. O szczegółach opowiada kierownik artystyczna zespołu Aleksandra Topor. Co więcej, to nie jedyna niespodzianka, jaką chór przygotował dla swoich słuchaczy.
3: To będzie wielki koncert, który odbędzie się 30 maja o godzinie 13 w Centrum Kongresowym Województwa Podkarpackiego Zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Jest to miejsce dla nas zupełnie nowe. Po raz pierwszy będziemy tam realizować koncert. Dlaczego akurat tam? Jest to miejsce, które daje duże możliwości. Po pierwsze, mamy do dyspozycji 850 miejsc dla dzieci. Oczywiście jest duże zaplecze techniczne, więc będziemy mogli stworzyć naprawdę bajkową atmosferę dla dzieci z bajkowym oświetleniem. Naszym założeniem jest, aby każde dziecko, które będzie chodziło do sali koncertowej, miało wrażenie, że przenosi się zupełnie w inny wymiar, w świat bajek Walta Disneya. Oprócz tego będą wszystkie utwory, które będą prezentowane, będą ilustrowane też w pewien sposób, ponieważ to będzie koncert multimedialny i każda piosenka, każdy utwór będzie ilustrowany prezentacją wideo. W związku z powyższym dzieci faktycznie będą miały takie wrażenie absolutnego klimatu bajkowego. Wcześniej w holu, gdzie też jest bardzo dużo miejsca, są duże ekrany, będziemy prezentować takie krótkie filmy o nas, żeby przybliżyć dzieciom nas, a jednocześnie nasz mecenas PGE Polska Grupa Energetyczna zapewnić ma dzieciom też różne niespodzianki, więc mam nadzieję, że dzieci naprawdę będą zachwycone. Podobny koncert realizowaliśmy w zeszłym roku w Tarnowskim Amfiteatrze z podobnym repertuarem. Koncert został odebrany bardzo dobrze, dlatego też podjęliśmy takie wyzwanie, żeby zrobić wielki koncert w sali koncertowej, która umożliwi większej ilości dzieciom dostęp do tego wydarzenia. Poza tym będzie to miało inny klimat, bo wiadomo, że koncert plenerowy ma bardziej klimat piknikowy, natomiast już we wnętrzu, który faktycznie stwarza też specyficzną atmosferę poprzez zdjęcia i światło, też dzieci będą miały możliwość innego odbioru tych utworów. Oczywiście naszym głównym założeniem jest, aby muzyką uczyć i tak też jest w tym przypadku i każdy z utworów jest poprzedzony opowieścią krótką o utworze, z którym

0: którego ta piosenka, ten utwór pochodzi. No i jednocześnie chcemy eksponować mądre przesłanie każdej z tych bajek, bo przecież o to chodzi, żeby promować wartości, które są uniwersalne, które są ważne i które są absolutnie ciągle ważne, jak miłość, przyjaźń, szacunek, dobroć i okazywanie bliskości drugiej osobie, czucie się pewnym siebie, więc w tych bajkach, o których będziemy opowiadać, poruszanych jest bardzo wiele różnych ważnych tematów i z perspektywy nas dorosłych jest to bardzo ważne, żeby też dzieciom pokazywać ten świat bajek z dobrej perspektywy, żeby wybierać te wartości, te informacje, które są naprawdę wartościowe dla dzieci. Koncert jest darmowy, wejściówki, bilety są nieodpłatne, jest to nasz prezent dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, więc wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane, odsyłam do naszej strony internetowej, do naszych mediów społecznościowych. Tam na plakacie są informacje podane, w jaki sposób się z nami kontaktować. Można również zamawiać bilety grupowe. Póki jeszcze są, więc gorąco do tego zachęcam. I oczywiście czekamy na wszystkie dzieci. Z założenia koncert ten jest dedykowany dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale oczywiście nikogo nie wyrzucimy z koncertu, więc zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Drugi temat, który dzisiaj pragniemy poruszyć, to międzynarodowa współpraca kulturalna z chórem One Chamber Choir z Singapuru. Z wielką, wielką radością pragnę Państwa poinformować, że w czerwcu na zaproszenie chóru Pueblo Orantes będziemy w Tarnowie gościć znakomity zespół z Singapuru. Ten projekt wpisuje się w strategię chóru, która ma na celu nawiązywanie różnorakich międzynarodowych partnerstw kulturalnych po to, aby dzielić się z jednej strony naszą kulturą, pokazywać piękno Polski, pokazywać piękno naszej muzyki, ale z drugiej strony też, aby jak najwięcej czerpać od innych, żeby jak najwięcej móc się od innych nauczyć. Dla nas ta droga okazała się drogą sukcesu i tylko dzięki temu tak naprawdę, że zawsze poszukiwaliśmy mistrzów, od których można się czegoś nauczyć, jesteśmy teraz w miejscu, w którym się znajdujemy. I dlatego też bardzo nam zależy na tym, żeby innych inspirować, żeby też tę wiedzę, którą my posiadamy, którą posiadają inne znakomite zespoły, żeby z tej wiedzy i z tych umiejętności innych też czerpać, a jednocześnie absolutnie przekonani jesteśmy o tym, że poszukiwanie innych kultur, poszukiwanie innych możliwości też muzykowania, pokazywania wrażliwości jest bardzo, bardzo cennym doświadczeniem. Bardzo staramy się zawsze poszerzać horyzonty naszych chórzystek, pokazywać im świat i zależy nam na tym, żeby też ten świat do Tarnowa sprowadzać. Dzięki kontaktom nawiązanym przez chór Pueblo Orantes w Tarnowie gościły chóry ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Belgii, Francji, Włoch, Niemiec, Danii, Węgier i Japonii. A w tym roku będzie to Singapur. W jaki sposób w ogóle stworzyła się koncepcja, pomysł stworzenia takiego partnerstwa i nawiązania takiej współpracy? Przepustką do tego projektu był sukces chóru Pueblo Orantes, który odnieśliśmy w zeszłym roku podczas międzynarodowego konkursu w Singapurze. Przypomnę, że przywieźliśmy stamtąd 3 złote nagrody i byliśmy pierwszym europejskim chórem, który pretendował do Grand Prix tego konkursu. To, że zaprezentowaliśmy tak wysoki poziom artystyczny, to, że nasza marka jest już bardzo mocno zbudowana, pozwoliło stworzyć właśnie płaszczyznę do rozmów na temat ewentualnej współpracy z One Chamber Choir. Po raz pierwszy usłyszeliśmy ten chór podczas ceremonii otwarcia tego konkursu w w znakomitej sali koncertowej Victoria Concert Hall i wówczas ten chór nas absolutnie zachwycił. To był taki moment, kiedy sama zamarzyłam, żeby ten chór wystąpił w Tarnowie, żeby państwo, przede wszystkim Tarnowianie, ale generalnie Polacy, mogli tutaj w Polsce ten zespół usłyszeć. Cóż jest wyjątkowego w tym zespole? Przede wszystkim to, co mnie urzekło, to sposób wydobywania dźwięku, sposób absolutnie osadzony bardzo blisko, bardzo miękko, doskonała dykcja, świetna prezencja sceniczna, taki urok sceniczny, miękkość ruchów, taniec, który prezentowali. To było szereg różnych rzeczy, cech, wartości, które mnie osobiście urzekły. I jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby takie rozmowy rozpocząć. Organizatorem całego przedsięwzięcia w Singapurze jest organizacja One Choral Company, której to organizacji dyrektorem jest pan Quinn Ming Sing. I ten pan dyrektor będzie również tutaj razem z chórem podczas pobytu w Tarnowie. Natomiast założycielką, twórczynią, pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest dyrygentka One Chamber Choir. Jest to dyrygentka pochodzenia malezyjskiego, ale jednocześnie studiowała również w Europie. Jest to osoba, która jest naprawdę doskonałą znawczynią materii, jaką jest choralistyka, śpiew, dyrygentura. Jest systematycznie jurorką szeregu czołowych konkursów na całym świecie, między innymi Światowych Igrzysk Choralnych czy azjatyckiego Grand Prix muzyki choralnej i wielu różnych konkursów zarówno w Azji, jak i w Europie. Jej umiejętności i jej klasę, poziom, mieliśmy jej warsztat, mieliśmy okazję poznać w takim ułamku podczas spotkania z jurorami, kiedy wypowiadała się na temat wykonawstwa różnych utworów, co było niezwykle twórcze, co nas niezwykle zainspirowało. Dlatego też zależało nam, żeby umożliwić jak największej grupie muzyków też spotkanie z tą osobą, spotkanie z tym chórem i dowiedzenie się od nich jak najwięcej. Ale po kolei powiem, jak będzie wyglądał program pobytu One Chamber Choir w Tarnowie. Będą tutaj od 15 do 20 czerwca. W tym czasie zwiedzą szereg różnych miast, różnych pięknych miejsc w naszym regionie, bo też zależy nam na tym, żeby zarazić ich miłością do naszego kraju i szczególnie do naszego regionu, a zatem oczywiście zobaczą Tarnów, Zalipie, Kraków, Krynice, Zdrój, zwiedzą kopalnie soli w Bochni. Będziemy mieć wspaniałe spotkanie integracyjne w Bacówce, Biały Jeleń w Iwkowej, gdzie z kolei będzie degustacja regionalnych potraw, bo też nam na tym zależy, żeby jak najwięcej oni chłonęli też naszej kultury, bardzo szeroko podchodząc do tego tematu. No i wreszcie spotkania z nami, warsztat dlatego, że będziemy przygotowywali też wspólny repertuar. Zaśpiewamy wspólnie podczas dwóch koncertów trzy utwory. Jeden utwór to będzie utwór singapurski, Singapore Town, i dwa utwory polskie. Zatem Singapurczycy będą śpiewać po polsku Płynie Wisła Płynie i będą też śpiewać Wiwat Polonia. To będzie utwór, który będzie utworem finałowym dwóch koncertów. Utwór singapurski mieliśmy początkowo wykonywać tylko w sekcji soprany i alty, ale pan dyrektor do mnie napisał, że singapurska kompozytorka postanowiła dla nas specjalnie ten utwór zaaranżować. W związku z powyższym będziemy mieli utwór, który będziemy już mogli wykorzystywać podczas wszystkich naszych koncertów i jest to pierwszy utwór singapurski, który będziemy mieli w swoim repertuarze. Natomiast my odwdzięczyliśmy się im polskim utworem i Wiwat Polonia zostało zaaranżowane z kolei przez pana Łukasza Farcinkiewicza specjalnie dla tego chóru. I będzie to naprawdę, proszę państwa, ewenement, bo w Singapurze będzie brzmiała Wiwat Polonia. I to też jest właśnie to, o co nam chodzi, aby w taki sposób drążyć i promować nasz kraj, naszą muzykę i naszą piękną kulturę. Koncerty odbędą się 18 czerwca w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Będzie to koncert dla uczniów szkół średnich, a dzień później, czyli 19 czerwca, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i jest to już koncert otwarty dla wszystkich odbiorców. Założeniem naszym jest oczywiście jak największa ilość informacji, edukacji, którą chcemy poprzez te koncerty przekazać. Zatem koncerty będą też koncertami multimedialnymi. Podczas obu koncertów zostaną zaprezentowane filmy, które mają przybliżyć nam Singapur. I nie chodzi nam tylko o to, aby Polacy mogli zobaczyć, jak jest to piękny kraj, jaką mają niesamowitą architekturę, przyrodę, ale myślę, że to, co będzie najważniejsze, to pokazanie od wewnątrz kultury Singapuru. To, z czego Singapurczycy są najbardziej dumni, co podkreślał pan dyrektor i prosił, żebym na pewno o tym najwięcej powiedziała, to umiejętność współpracy, współżycia ze sobą w jednym kraju różnych kultur, różnych nacji, które ze sobą potrafią współpracować, które razem się ze sobą wspierają, które ubogacają się nawzajem. Jest to bardzo specyficzny kraj, w którym jest bardzo dużo różnych właśnie kultur, pewnych naleciałości, zarówno malezyjskich, chińskich, indyjskich, jak i zachodnich. Te wszystkie kultury miksują się ze sobą. Myśmy tego też doświadczyli w Singapurze i muszę powiedzieć, że ich muzyka odzwierciedla właśnie tę wielokulturowość. Oni potrafią stworzyć naprawdę na scenie absolutny miks kulturowy i jest to niezwykle ciekawe, jest to niezwykle barwne, dlatego też myślę, że będzie to szalenie interesujące dla Polaków, dla odbiorców tych utworów w Polsce. Ich wielokulturowość nawet przejawia się w ogromnym takim pietyzmie, z jakim podchodzą do jedzenia. To jedzenie jest bardzo, bardzo, bardzo różnorodne i oni, bardzo szanując dorobek kulturowy każdej nacji, pielęgnują właśnie bardzo takie wręcz historyczne procesy tworzenia tych posiłków. Dlatego też byli bardzo ciekawi naszego jedzenia i dlatego też stworzyliśmy im taką możliwość degustacji absolutnie polskich potraw właśnie w Bacówce, w Iwkowej. My do tego projektu przygotowujemy się już od wielu miesięcy. Oczywiście jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, bo musimy jako organizatorzy, gospodarze, jako producenci tego całego przedsięwzięcia zabezpieczyć wszystko, to znaczy zarówno logistycznie cały ten projekt, zabezpieczyć zakwaterowanie, wyżywienie, cały program turystyczno-krajoznawczy, zorganizować koncerty, no i pozyskać na to wszystko fundusze. Więc jest to dla nas bardzo obciążające, bardzo wymagające, ale myślę, że jest to warte tego wysiłku, bo jest to zespół, od którego naprawdę możemy się bardzo, bardzo wiele nauczyć. Specjalnie dla dyrygentów, chórzystów, dla ludzi, którzy są zainteresowani śpiewem. Po koncercie w Lusławicach odbędą się warsztaty, takie spotkanie dla 100 osób, tych, które pierwsze się zgłoszą, podczas którego będzie można z bliska dopytać zarówno dyrygentkę, jak i chórzystów, w jaki sposób oni osiągają taką jakość, w jaki sposób do tego podchodzą, co jest dla nich ważne, jakiego rodzaju muzyka ich inspiruje i tak dalej, i tak dalej. Osobiście wiem, jak bardzo dla nas inspirujące i rozwijające były takie spotkania, dlatego też zależało nam na tym, aby tutaj dla naszych bliskich nam przyjaciół, znajomych, muzyków też taką możliwość stworzyć. My wspólnie z Singapurczykami będziemy się spotykać i będziemy przygotowywać utwory, które mam nadzieję zaprezentujemy najlepiej i najpiękniej, jak będziemy w stanie to zrobić, i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z odbioru naszych gości. Nasi goście też będą mieli spotkanie dla dziennikarzy w ratuszu. To spotkanie odbędzie się z kolei 17 czerwca. Generalnie, proszę Państwa, Singapur dla Polski jest państwem bardzo ważnym pod wieloma względami. Jest to państwo bardzo rozwinięte, pomimo tego, że liczy dopiero 60 lat, ale tak naprawdę ta wielowiekowa tradycja wielu ludów, kultur, które tam od wieków funkcjonowały, sprawiło, że każdy wniósł coś do tworzenia tego nowego państwa. Jest ono oczywiście bardzo specyficzne, ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale nade wszystko ich pracowitość, rozwój technologiczny, potęga ekonomiczna sprawia, że jest to partner, o którego warto walczyć. My jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że One Chamber Choir podjął decyzję przylotu do Polski, rezygnując z pobytu w Hiszpanii. I dla nich taką kartą przetargową, argumentem przemawiającym za tym, że warto przyjechać tutaj do Tarnowa, był fakt, że razem na scenie, razem wystąpimy i zaprezentujemy wspólne utwory. Co naprawdę dla nas jest niezwykle miłe i niezwykle uskrzydlające. Mamy nadzieję, że sprostamy temu wymaganiu i tak jak już powiedziałam, mamy nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tego, że będą mogli One Chamber Choir usłyszeć tutaj w Tarnowie. Czekamy, mamy na razie bilety, w związku z powyższym, jeżeli Państwo, ktokolwiek będzie zainteresowany, prosimy zwracać się do nas. Każdy projekt właśnie współpracy międzynarodowej staramy się przygotowywać bardzo, bardzo profesjonalnie i dlatego też każdy z naszych partnerów zawsze jest zadowolony, ale też zawsze chce kontynuować tę współpracę. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że za każdym razem w jakiś sposób otwieramy nowe drzwi, nowe perspektywy. Wykorzystujemy też to, co mamy tutaj, u nas. Taka prosta rzecz. Chór cały będzie zakwaterowany w ośrodku Słoneczne Wzgórze. Z jednej strony ogromnie cieszymy się, że jest to miejsce bardzo ciepłe, z profesjonalną obsługą, że pracują tam osoby z różnymi z niepełnosprawnościami i doskonale zarządzają całym tym ośrodkiem. Dzięki temu tworzy się takie miejsce bardzo, bardzo inkluzywne i my tam na bieżąco korzystamy z tego ośrodka. Są takie miejsca, takie naprawdę perełki na tej mapie naszego miasta, które warto pokazywać, które warto wykorzystywać. W tymże ośrodku rok temu mieszkał chór z Japonii, wcześniej chór z Włoch, jeszcze wcześniej chór z Węgier. Wszyscy byli zachwyceni. W perspektywie mamy kolejne plany i kolejne chóry, które chcemy tam zakwaterować, a jednocześnie to też bardzo wiele uczy. Ja widzę, jak ten kontakt z tymi pracownikami naszych dziewcząt sprawia, że to jest oczywiste, prawda? Że nikt nie czuje się w tym momencie w jakikolwiek sposób wykluczony. I to jest cudowny sposób właśnie walki z wykluczeniami. A zatem my, realizując projekty też czysto kulturalne, zawsze myślimy o tym wielopłaszczyznowo, w jaki sposób też wykorzystywać nasz potencjał, w jaki sposób rozwijać się w różnoraki sposób. Mamy absolutnie taką nadzieję, że ten bardzo dobrze zorganizowany program, bo muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę mają program zorganizowany od świtu do nocy. Ja sama pytałam, czy są w stanie podołać, bo od momentu jak przylecą, to naprawdę ciągiem są jakieś zajęcia, ciągle są jakieś aktywności, ale oni stwierdzili, że są silni, że oni przyjadą tu bardzo dobrze przygotowani, a są tak zachwyceni, zafascynowani tym naszym projektem, że też chcą jak najwięcej zobaczyć, zrobić, zrealizować w Polsce, w Tarnowie. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie miało kolejne kontynuacje.
1: A ja przypomnę, że wszystkie informacje o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez znany tarnowski chór będą dostępne na stronie puelleorantes.pl.
2: SK Tarnów.
1: Wieczory poświęcone mistrzom. To propozycje w ramach prologu 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, zapowiada dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych Magdalena Piątek.
3: Wydarzenia specjalne w ramach prologu, będzie to 15 oraz 20 maja, wieczory poświęcone mistrzom Krzysztofowi Kieślowskiemu z okazji 30. rocznicy jego śmierci oraz wydarzenie poświęcone Andrzejowi Wajdzie z okazji roku Andrzeja Wajdy i stulecia jego urodzin.
1: A wspomniane wieczory mistrzów już 15 i 20 maja. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie o podwyżkach dla samorządowców i o sukcesach młodych, utalentowanych mieszkańców regionu. Ale będziemy mówić też o nowych przywilejach mieszkańców i najpoważniejszych wyzwaniach dla policji. Radni zdecydowali. Zarząd powiatu tarnowskiego będzie zarabiał więcej. Podwyżki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów wyniosły od 100 do 650 zł, mówi starosta tarnowski Jacek Chudyma.
4: To są regulacje ustawowe, które przygotowuje Ministerstwo Finansów. Wszyscy urzędnicy tego szczebla, starosta, wicestarosta, etatowy członek zarządu, sekretarz, skarbnik dostają kwotę. Są rozporządzenia, są wykonawcze decyzje, to nie są jakieś dodatkowe, jakiś wymysł, tylko rozporządzenia, które zgodnie z ustawą musimy wdrożyć, ewentualnie Rada przyjmie, ewentualnie nie. Byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie. Oczywiście, że tak. Każdy pracuje za jakieś kwoty, pełni funkcję. Myślę, że mieszkańcy jedni lepiej, drudzy mniej są zadowoleni, a ocenia to Rada. Moim pracodawcą jest przewodniczący, bo z nim podpisuję umowę. Mógłbym powiedzieć, że pracuję dla idei, pracuję nie dla pieniędzy i tak dalej, no ale za pracę te się bierze pensje. Takie są ustalone pensje, które samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie dostają. Oczywiście są pewne widełki. Mam te media, szczególnie te facebookowe, i tam staram się pokazywać, jak pracuję, ile pracuję, w jakich uczestniczę spotkaniach, uroczystościach. No jest to dość dużo. I tutaj niestety muszę się przyznać, że chyba od miesiąca już niedzielę sobie robię wolną, no chyba, że jest wyjątkowo jakaś uroczystość powiatowa, bo no nie da się w takim tempie od 7 rano do niejednokrotnie do późnych godzin wieczornych pracować, i to 7 dni w tygodniu, tak jak było poprzednio.
5: Trudno oddzielić życie prywatne od pracy.
4: Znaczy tak, gdybym był młodym człowiekiem, miał małe dzieci, to nie jest to się w stanie pogodzić, bo albo rodzina, albo praca. W tej chwili no już jestem dziadkiem, to nieraz mówię, że lepiej troszkę popracować dłużej niż tymi urwisami być, ale fakt faktem jest, sprawia mi to ogromną przyjemność i to nie ulega wątpliwości, że wiele rzeczy się udaje. Ja zawsze zresztą mówię, że jeżeli ktoś mnie zaprasza na jakąś uroczystość, to nie po to, żebym nie był, tylko po to, żebym był. Dlatego jeżeli się tylko godziny uda zagospodarować, że na kilku mogę być, to jestem na kilku uroczystościach, bo to jest dla mnie ważne, żeby być z mieszkańcami. Człowiek z ogromną pokorą musi przyjmować rozmowy, ale też uwagi, które są. I to jest właśnie cenne, że człowiek jednak nie buja w obłokach, tylko stara się wysłuchiwać i wsłuchiwać, no i potem dopasowywać do tego choćby inwestycje.
1: Po podwyżce starosta będzie zarabiał ponad 22 300 zł brutto. Samorządowcy otrzymają wyrównania od stycznia tego roku.
2: SK Tarnów.
1: Zabłysnęli na dużej scenie. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbył się przegląd talentów muzycznych. W kategorii solistów najlepsza okazała się Martyna Sobol. Jak podkreśla, to dla niej duże wyróżnienie.
6: Zaśpiewałam Voila w wersji Emmy Cook, to jest piosenka
3: muzyka francuska.
6: I jak wyglądały przygotowania ogólnie do tego konkursu? Tutaj właśnie, no nie wiem, dużo ćwiczyłaś wcześniej?
3: Zdecydowanie tak. To była piosenka, którą tak już długo planowałam gdzieś zaprezentować. Dlatego już długo się jej uczyłam, ale było ciężko ze względu też na język.
6: No właśnie, ten język francuski, dosyć taki nietypowy wybór. Dlaczego zdecydowałaś się akurat na ten utwór i ten francuski? Uczysz się go gdzieś pozalekcyjnie, czy...?
3: Pozalekcyjnie nie, mam dodatkowo w szkole jako język, ale to było takie moje marzenie do spełnienia, zaśpiewania takiej piosenki, a ten francuski tak mi się podoba i przemawia do mnie.
6: To ogólnie lubisz słuchać tutaj artystów z Francji?
3: Raczej średnio, ale bardzo mi się podoba, w jaki sposób brzmią te piosenki.
6: Aha, a jaka jest właśnie historia, jeżeli chodzi, związana z tym utworem? Ktoś kiedyś ci go gdzieś zaprezentował, czy na przykład to jest jedna z ulubionych piosenek twojej mamy?
3: Ja go usłyszałam i bardzo mi się spodobał i już wtedy wiedziałam, że kiedyś go zaśpiewam.
6: No dobrze, no bo właśnie wcześniej musiałaś się trochę przygotować do tego konkursu. To jak to tak tygodniowo wyglądało? Na przykład, no nie wiem, codziennie ćwiczyłaś po godzinie, czy nie musiałaś aż tyle tego robić?
3: Wystarczyło mi w sumie raz dziennie sobie prześpiewać tą piosenkę, ponieważ słuchu jak się uczy, ponieważ no jak się uczy tego języka, to trochę inaczej się czyta i mówi, dlatego głównie z słuchu, ale właśnie systematyczność myślę, że odegrała bardzo ważną rolę.
6: No tak, tutaj jeżeli chodzi o tę piosenkę, to problemem, wiadomo, jest język, a jak wygląda u ciebie kwestia wokalu? Tutaj ćwiczyłaś gdzieś wcześniej, chodziłaś do jakiejś szkoły muzycznej też?
3: Uczy się w sumie od kilku lat. Solowo jakoś myślę, że od 3 lat z przerwami i pani po prostu pomaga zawsze z tymi piosenkami.
6: Dużo dała ci właśnie tutaj te zajęcia muzyczne, czy jednak jeżeli chodzi o ten talent, no to już się powiedzmy urodziłaś i też dużo do szlifowania tu nie było?
3: Zawsze jest coś do popracowania, ale myślę, że jakieś tam podstawy już miałam, ale bardzo to myślę, że pomogło. Nawet sama świadomość śpiewania i właśnie to, o czym się śpiewa, jest ważne.
6: Przejdźmy do samego konkursu. Jak się czułaś przed zmaganiami?
3: Zawsze się stresuję bardzo, ale to jest taki stres pomieszany z ekscytacją. Już chciałam to zaśpiewać, bo po prostu to było takie moje małe spełnienie jakiegoś marzenia, więc bardzo się cieszyłam, że mogę to zaprezentować.
6: A to był pierwszy raz, czy już kolejny, gdy występowałaś na tego typu scenie?
3: Na takiej dużej jeszcze chyba nie występowałam, ale na takich już, no miałam styczność z takimi występami już.
6: Gdy pojawiłaś się wtedy na scenie, co czułaś? No bo wcześniej było podekscytowanie i stres, a jak już zobaczyłaś tutaj tych ludzi, pojawiłaś się na scenie?
3: Był lekki stres, ale zaczynając śpiewać, po prostu zapomniałam o tym i żyłam tą piosenką.
6: Co było dla ciebie takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ten występ?
3: Największym wyzwaniem? Może wyrażenie to w ten sposób, jaki chcę, ponieważ przez stres różnie bywa.
6: No właśnie, a jak chciałaś to wyrazić ogólnie?
3: Chciałam bardzo, żeby to trafiło do ludzi, żeby poczuli te emocje z tej piosenki, chociaż no mało osób znało pewnie francuski, ale przez te emocje mogli trochę poczuć tą piosenkę.
6: A o czym ona opowiada, ta piosenka?
3: Opowiada w skrócie o takim, żeby ktoś wysłuchał tą osobę, która śpiewa, żeby dostrzegł ją i to jest wszystko do zaoferowania, co mam, to śpiewanie i że chciałabym to pokazać.
6: To musiałaś właśnie jakoś grać samą ekspresją, czy też ogólnie gestami, aby tutaj przedstawić to, o czym opowiada ta piosenka na scenie?
3: No myślę, że tak, też modulacja głosem, różne gesty to też same przychodzą, tak jak mam świadomość, o czym śpiewam, no to po prostu samo to wychodzi.
6: Co poczułaś, gdy dowiedziałaś się, że wśród tych solistów tutaj jesteś najlepsza?
3: Trochę mnie to zaskoczyło, bo nie ukrywam, była bardzo, bardzo dobra rywalizacja, ale poczułam się bardzo doceniona, że przekazałam to, co chciałam i że zrozumieli mój przekaz.
6: No właśnie, chciałam cię jeszcze zapytać o ten poziom, no bo to też była taka jubileuszowa edycja. Tutaj przeciwnicy reprezentowali wysoką klasę, jeżeli chodzi o umiejętności wokalne?
3: Myślę, że bardzo. Była tak? Duża... Właśnie duży, wysoki poziom i myślę, że było ciężko trochę.
6: A jakie gatunki muzyczne ogólnie tutaj się przewijały?
3: Naprawdę bardzo różne. Od jakiegoś rocka, zespołów, do jakichś delikatnych piosenek angielskich, polskich.
6: I jedyna francuska.
3: Oczywiście.
6: To się wyróżniłaś tutaj na tle, prawda?
3: Myślę, że tak.
6: Do kogo najpierw tutaj się odezwałaś, zadzwoniłaś, gdy dowiedziałaś się, że zgarnęłaś to pierwsze miejsce? tutaj, nie wiem, do przyjaciół, do mamy?
7: Bo do mamy.
6: Do mamy, okej, okay, czyli mama gdzieś się tam wcześniej jakoś wspierała tutaj?
7: Zawsze mnie wspiera, tak.
6: Mhm. No właśnie, a twoja mama zawsze cię wspiera, a jak ogólnie to widzisz dalej, tą swoją drogę? Chcesz dalej kontynuować tutaj tą przygodę z wokalem?
7: Myślę, że na pewno to będzie istotny element mojego życia. Nie wiem, czy to będzie związane z pracą, czy nie, ale na pewno chcę to pchać do przodu, może kiedyś wydawać piosenki, ale na pewno być z tą muzyką dalej.
6: A jakie style tutaj najbardziej do ciebie przemawiają, jeżeli chodzi o tą muzykę?
7: Zależy, jaką piosenkę tak czuję, ale myślę, że ballady są fajne dla mnie. Też zależy od właśnie głosu, bo ja w sensie nie mam takiego wysokiego głosu bardzo i po prostu staram się właśnie dobierać tak też tonację, żeby nie męczyć się za bardzo, ale dobrze to wykonać.
6: Mówisz, że właśnie wiążesz gdzieś tą przyszłość z wokalem, też sama ćwiczysz, dużo czasu musisz poświęcić na to?
7: To zależy, bo zależy też od piosenki, której chcę się nauczyć, ale jestem w stanie dość szybko się nauczyć przez słuchanie jej po prostu.
6: Dobrze, a jakie masz jeszcze ogólnie marzenia, jeżeli chodzi o tą twoją karierę muzyczną? No to mówisz, że w sumie sama nie wiesz, czy faktycznie idziesz to na 100%, czy gdzieś to będzie ci towarzyszyć?
7: Myślę, że moim takim małym marzeniem jest swoja piosenka, żeby pokazać to i mam nadzieję, że kiedyś to się uda. Tylko żeby to właśnie była moja piosenka, żebym ja ją stworzyła i po prostu była o tym, co chcę powiedzieć.
6: A próbujesz już sama coś teraz pisać, czy jeszcze się akurat za to nie zabrałaś?
7: Próbuję, ale na razie raczej średnio mi to idzie, ale może kiedyś się uda.
6: Właśnie trudno jest, bo kiedyś pewna wokalistka mi mówiła, że no trzeba trochę posiedzieć na tym, żeby napisać swój utwór i jeszcze muzykę jakoś do tego dograć.
7: Tak, jest trochę trudno, przez to, że to trzeba jakoś wyrazić to, co chce się przekazać, a też żeby to pasowało do piosenki i żeby innym się spodobało, plus melodia, to trudno wymyślić coś, co już ma się w głowie, ponieważ przez jakieś inne piosenki to trudno jest tak wymyśleć.
6: I jeżeli chodzi jeszcze o ten 40 tutaj przegląd, to zwycięstwo, co się ogólnie dało? Wpłynęło tu jakoś na twoją na przykład, no nie wiem, pewność siebie, albo złapałaś teraz większy wiatr w żagle, żeby dalej w to iść, w muzykę?
7: Na pewno dało mi pewności siebie, bo jednak zaistniałam, to był mój taki pierwszy występ w tej szkole i po prostu bardzo mnie to uszczęśliwiło, że mogłam się też pokazać.
6: A masz na oku jakieś kolejne koncerty?
7: Na razie mam z mojej szkoły, w której się uczę, śpiewania. Mam różne też konkursy, ale to myślę, że jeszcze jakieś kilka miesięcy.
6: A tutaj, kiedy można się też spodziewać właśnie tego twojego utworu? No bo no wiadomo, to jeszcze raczkuje trochę, ale jest szansa, że będzie w tym roku, czy raczej to plany na przyszły?
7: Myślę, że trochę na przyszły. Mhm. Jak będę już trochę też bardziej... Muszę się jeszcze trochę nauczyć wielu rzeczy w tym śpiewaniu.
6: Mhm. No, a czego brakuje właśnie?
7: Myślę, że chciałabym się nauczyć więcej ozdobników na pewno i chciałabym się nauczyć bardziej takiego śpiewać pełniejszym głosem, żeby mieć większą skalę i po prostu bardziej bawić się tym śpiewaniem.
2: SK Tarnów.
1: Z kolei wśród zespołów bezkonkurencyjna okazała się ekipa Happy Frowns.
8: Franek jestem.
9: Jestem Rita.
6: Powiedzmy o tym waszym występie, który tutaj został zaprezentowany podczas ostatniego przeglądu. Jak to wyglądało? Tutaj jesteście zespołem, czy...
8: Jesteśmy takim, no... Coś pomiędzy, bym powiedział. To jest zespół, ale taki jednowystępowy, bym powiedział. Nie jest to taki stały skład, mimo że wszyscy gramy ze sobą stale, ale no, nie w tym składzie. To jest akurat tak... jednorazowo w tym kontekście.
6: Okej, czyli po prostu jesteście grupą znajomych, którzy od czasu do czasu razem występują na scenie, a tutaj podczas tego ostatniego przeglądu muzycznego akurat tak się zdarzyło, że razem wystąpiliście.
9: No tak, akurat tak się dobraliśmy i w sumie ten skład bardzo dobrze zadziałał na te okoliczności.
6: To jest tak, że często się tu jakoś właśnie razem wymieniacie?
8: Tak, mamy kilka składów takich, nie no w sumie jeden taki stały. No my wszyscy tutaj z Karolem, Mikołajem, Miłoszem i Hubertem mamy taki stały skład, mimo że Hubert to tak czasami, Miłosz jest, no znaczy nie, no Miłosz bardziej stały, ale też czasami. I ten mamy stały skład bardziej, nazywa się Velura i robimy takie bardziej R&B, takie swoje faktycznie, że swoje rzeczy piszemy, coverów nie robimy tym razem, więc ten akurat na ten przegląd talentów, no to jest... No, powiedzmy, że jednorazowo.
6: Ile osób wystąpiło podczas tego przeglądu talentów?
9: Cała nasza szóstka.
6: I jak wyglądały przygotowania do tego? No bo tak jak mówisz, tutaj zazwyczaj razem nie występujecie, tylko jest gdzieś ta rotacja.
9: To znaczy, graliśmy tak naprawdę dwa numery. Jako sam występ konkursowy graliśmy numer I Know You Know, Esperanza Spalding. No i do niego faktycznie były chyba trzy próby. Coś takiego. No może nawet dwie.
5: Spotkaliśmy się po prostu
9: w sali w naszej szkole i to jakoś tam przegrywaliśmy. No i do utworu, który graliśmy na koncercie laureatów i tam wcześniej w przerwie, no to nie mieliśmy w sumie wcześniej żadnego przygotowania.
8: Na czuja, tak.
6: No ale tak jak mówicie, tutaj doświadczenie sceniczne jednak jest, prawda? Bo już trochę chyba gracie, rotujecie, ale gra się razem, powiedzmy.
8: No tak, w sensie też w tym składzie też jest doświadczenie, bo wielokrotnie razem graliśmy. No bo z Karolem i z Mikołem graliśmy u Pawła Mazura na przykład, wielokrotnie tam w Mumbaju, więc tam się my poznaliśmy bardziej we dwójkę, ale zresztą jesteśmy wszyscy na wydziale jazzowym muzyku, więc...
9: Tak, no i po prostu z tego też wypływa ta większa liczba koncertów, że nawet jakieś mniejsze grania, typu na jakieś apele w szkole czy coś takiego, po prostu mamy często występy razem i też stąd się bierze nasza znajomość.
6: A skąd ogólnie pomysł, żeby wziąć udział w tym przeglądzie talentów?
8: Wzięło się to chyba w tym składzie z tego, że 3 lata temu, znaczy no przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja po prostu zostałem zaproszony przez innych kolegów do zagrania w pierwszym, no dwa lata temu na tym przeglądzie. Wtedy graliśmy z innym basistą, z Tobą Mikołaj chyba graliśmy. Ja byłem zastępstwo za pianistę, który miał wtedy grać na perkusji. Dziwna sytuacja ogólnie, no ale zaczęło się mniej więcej wtedy, więc potem to już było coś tego typu, że dowiadywaliśmy się, że jest znowu, no to rok temu też graliśmy i w tym roku akurat mamy w muzyku to największe to było chyba.
9: Tak, no i w tym roku też przygotowywaliśmy nie dokładnie tym składzie, ale dość podobnym ten utwór nasz konkursowy na koncert, który mieliśmy we wtorek. No i przez to też ja zostałam poproszona, żeby być wokalistką na tym konkursie.
6: No właśnie, porozmawiamy o tym utworze, który tutaj zaprezentowaliście, bo w sumie to były dwa kawałki, prawda?
9: Też. Tak, tak.
6: Co to były za kawałki i opowiedzcie ogólnie o nich, o czym one mówią?
8: No to jest w sumie ciężka sprawa.
9: No nasz kawałek konkursowy typowo, czyli I Know You Know, Esperanza Spalding, to jest utwór, w którym ten tekst biegnie tak naprawdę tak szybko, że z jednorazowego przesłuchania trochę ciężko wywnioskować w ogóle.
8: Nie jest skierowany pod emocje, pod tekst, tylko jest tak stricte no, jazzowy.
9: Taki po prostu muzyczny i też przez to jest dość ciężkim wokalnie utworem.
8: Ciężkim w odbiorze też.
9: Ciężkim w odbiorze,
8: się ciężko
9: słucha. Tak.
8: Przez co wiele z tych ludzi mogło tak, no jest to niezrozumiałe, bo coś tam sobie wszyscy pyrkamy, ale to jest takie dla przeciętnego słuchacza to jest takie wykrzywiające trochę, bo zrobiliśmy z tego numeru, ile 10 minut my to graliśmy,
9: no,
8: bo robiliśmy jeszcze czwórki, wymienialiśmy się co 4 takty solówkami, raz ja, raz to po kolei po prostu wszyscy robiliśmy solówki, więc to mogło być nudne i męczące dla
9: nas. No i też tekst jest ogólnie dość powtarzalny, jak już się w niego ktoś stwierdził, że przysłucha. No ale przez to, że jest powtarzalny, to wcale nie znaczy, że jest łatwy dla wokalisty, bo właśnie to, co mówiłam, biegnie tak szybko i trzeba cały czas panować nad tym tempem, nad tym, żeby jednak to było wyraźnie dykcyjnie, więc to też nie sprawia, że to jest łatwiejsze właśnie na odwrót.
6: To tempo było największym wyzwaniem tutaj, jeżeli chodzi o wokal?
9: Tempo tak, chociaż dźwięki też. Tempo wydaje mi się, że zawsze w szybkich utworach jest takie, że po prostu trzeba dłużej siąść, poćwiczyć najpierw od trochę tych wolniejszych tem do tych szybszych, ale wokalnie, no dźwięki, dlatego że ta linia melodyczna skacze tak naprawdę od bardzo wysokich dźwięków jak na mnie, bo ja mam niski typ głosu, a ten utwór nie jest aż tak nisko, do też dość niskich dźwięków i one są po prostu bardzo naprzemiennie, więc emisyjnie też jest dość ciężkie, żeby się po prostu tego nauczyć i żeby to wszystko zdrowo zaśpiewać.
6: A jeżeli chodzi o kwestię instrumentów, bo tu mówiłeś, że się tam wymienialiście, no to też było chyba trochę pracy przy tym, jeżeli chodzi o przygotowanie w ogóle.
8: Znaczy, to jest tak, że jako instrumentaliści ogólnie i to jeszcze jazzowi w naszym kierunku, jeśli chodzi o to, no to jesteśmy przygotowani do improwizacji, nie? To była stricte improwizacja. Nie było tak, że coś przygotowaliśmy, to było po prostu przygotowanie typu umiejętności, czyli ćwiczenie cały czas, czyli jakoś tam improwizowanie tak jako ćwiczenie właśnie, więc nie było to przygotowane.
6: A stresu na scenie pewnie nie było, skoro już tutaj macie doświadczenie.
8: Stres przed sceną Znaczy no bardziej przed, jeżeli już to taki leciutki zawsze się
9: tak, no zazwyczaj to jest tak też z perspektywy wokalistki, że ten stres jest od razu przed wejściem na scenę, też już nie taki duży po tym doświadczeniu, a na samej scenie już ten stres po prostu
8: tak,
9: schodzi i już,
8: taka...
9: już jest po prostu zabawa i no. Bawienie się w ogóle muzyką i tym wszystkim.
8: Tak, no wie, na czwórkę zrobiliście Careless Whisper na saksofonie, ty zrobiłeś, ty Mikołaj coś też chyba jakoś coś tam wpleciłeś, więc też było takie po prostu, ja się to śmiałem na scenie, coś
10: bawiliśmy
8: tam...
10: Bawiliśmy się.
8: No bawiliśmy się
9: tak,
8: po prostu,
9: tak.
8: No, było takie... Nie było to w żaden sposób jakoś przygotowywane.
6: Trochę taki miszmasz, no nie?
8: No tak, no, no to właśnie chyba chodzi, zwłaszcza w muzyce jazzowej. No jest to takie... To jest po prostu stricte zabawa. Nie chodzi o to, żeby wyjść na scenę jak na koncercie klasycznym, że trzeba ustawić się dobrze, zagrać w taki sposób, mieć takie finezyjne ruchy. No nie, po prostu się śmiejemy, komunikujemy się ze sobą, czasami się nawet gada ze sobą na scenie. Jest okej.
6: A jak ogólnie publika reagowała? Pytam też, bo z tego co nieraz czytałem, na temat jazzu są różne opinie. I nie uważają, że świetna sprawa, tak. A drodzy, no czemu to nie jest jakoś bardziej poukładane?
9: Też jeden numer jazzowy drugiemu numerowi jazzowemu nie jest równy. Jak gra się takiego klasycznego swinga, to i tak jest. Te improwizacje są dużo bardziej, jest to po prostu bardziej ograniczone pole tego, jak można improwizować, żeby to brzmiało w miarę okej. A to, co my graliśmy, no to już był taki podgatunek jazzu, że faktycznie no jest dość specyficzny i wielu osobom po prostu może się nie podobać, więc taka specyfika tego gatunku.
8: Tak, też tak jak mówiłem właśnie ostatnio, no przed chwilą, po prostu jest to na tyle trudny słuchalnie i do zagrania, ale bardziej słuchalnie jest to trudniejszy numer do przyswojenia ogólnie dla przeciętnego słuchacza, no bo na reakcje publiki, no nie wiem czy były jakieś dobre, bo jak wcześniej graliśmy na poprzednich przeglądach, graliśmy jakieś tam... No, bardziej taki soul, bym powiedział. I to było jeszcze łatwe, no bo było takie fajne, bujało i tak dalej, było takie, no, przyjemne dla słuchania. Tak to już trochę gorzej, no, żeśmy sobie wybrali taki, no, no niezbyt... nieprzeciętny numer po to, więc no, nie wiem, jakie były reakcje publiki. Raczej nie najbardziej, bo wiem, że publika nas raczej nie wybrało chyba, jeśli chodzi o to. No bo na drugi ten koncert laureatów czy coś takiego,
9: tak,
8: tam
9: no,
8: zrobiliśmy
9: była...
8: łatwiejszy numer. Szczerze,
9: tak.
8: Powinniśmy zrobić trochę na odwrót, żeby zrobić ten łatwiejszy przyswajanie numer, zrobić na początku, a potem potem sobie kombinować i się bawić, a...
9: Ale no też po prostu przez to, że mieliśmy do tego trochę więcej prób, bo tak jak mówiłam, do tego drugiego numeru w ogóle nie było żadnej próby, to wolaliśmy pójść jednak troszkę bezpieczniej na sam konkurs.
6: A to były jakieś komentarze od jury na temat waszego występu, czy raczej nie?
10: No, ja jestem Karol, jestem basistą w tym zespole. No ja z tego co pamiętam, tutaj na pewno, tutaj chyba gitarzysta z zespołu właśnie Uwaga na Jerze powiedział takie słowa, że w sumie już wysoko na starcie ustawiliśmy poprzeczkę, nie? Więc na pewno ten numer był trudny w odbiorze, ale przez samą trudność, no głównie w zagraniu i przez ritę w zaśpiewaniu, już na starcie naprawdę według mnie pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony.
6: A ty jako basista, z jakimi tutaj trudnościami się mierzyłeś podczas tego występu, największymi?
10: No ten numer na pewno był bardzo basowy, także tutaj bas odgrywał no, główną rolę.
9: Też warto zaznaczyć, że autorka tego numeru, czyli Esperanza Spalding, jest też basistką, oprócz tego, że jest wokalistką, więc dlatego ten bas musiał być taki trochę bardziej z przodu niż często bywa w innych utworach.
10: No oprócz tego na pewno to, co w mojej opinii naprawdę sprawiało trudność, to sama tak naprawdę gra. Bo jakby było trochę na pewno, trochę było takich momentów bardzo newralgicznych, że no na szczęście nam to wszystko siadło, wiadomo. Ale sam numer był bardzo ambitny. Też my nie graliśmy to w oryginalnej tonacji, tylko graliśmy jednak 2,5 tony niżej. Także musieliśmy jednak najpierw sobie jeszcze tą całą piosenkę przetransponować w dół i dopiero do takiej piosenki się się nauczyć.
6: Czyli bas tutaj był na pierwszym miejscu, a jest trochę też taka opinia, że no, często basistów się nie słyszy, prawda?
10: No tak.
6: A bez nich tak naprawdę no, coś jest nie halo.
10: No tak, jest. Jest pusto. Tak naprawdę fenomen basu trochę polega na tym, że bas tak naprawdę słychać dopiero, jak go nie ma. Nie, to jest taki fenomen, bo jakby ludzie naprawdę często nawet nie zdają sobie sprawy, że jakiś bas albo nawet taki syntezator basowy jest w piosence, nie? No a tu akurat udało się fajnie ten bas zrobić i faktycznie był słyszalny. No też wydaje mi się, warunki szkoły muzycznej pozwoliły na to, żeby on faktycznie był dobrze zrobiony i dobrze ustawiony, nie?
6: Jeżeli chodzi jeszcze o ten jazz, to dla kogo to jest tak naprawdę muzyka? No bo wydaje mi się, że trzeba mieć chyba pewne predyspozycje też, że to nie jest, wiecie, co innego zagrać rocka, a co innego zacząć grać jazz.
8: Przede wszystkim właśnie jak pan porównał rocka do jazzu, no to rock przede wszystkim bardziej polega na tym, że jest mimo wszystko prosty. Jak się ma przesterowaną gitarę, ona, jeżeli się zagra coś jazzowego, coś bardzo trudnego, to ono nie zabrzmi, dlatego w rocku bardziej ceni się prostotę i bardziej wybrzmienie tego wszystkiego, a w jazzie no też wybrzmienie, ale bardziej o wyczucie tego wszystkiego. Więc jeżeli ktoś, bo to się pan pytał o zaczynanie, nie?
6: Tak, tak, tak.
8: Więc jeżeli ktoś zaczyna ogólnie muzykę, to jazz nie wiem, czy byłby dobry na starcie ogólnie. No, w sensie też mało kto zaczynając z muzyką słucha jazzu. Zazwyczaj to jest jakoś tak dopiero potem. Ja bym jazz opisał bardziej, że jeżeli ktoś się rozwija, na przykład zaczyna od rocka czy coś takiego, to idąc cały czas do przodu, to w pewnym momencie już napotyka granicę i właśnie tą granicę rozszerza jazz. Bardziej w ten sposób bym to opisał. Więc nie wiem, czy na start jest dobrą opcją.
9: Chociaż ja też na przykład znam kilka osób, które, bo sama nie jestem jazzmenką od początku, miałam dużo innego zaplecza wcześniej. Znam osoby, które jako pierwszą w ogóle swoją przygodę z muzyką zaczęły po prostu z jazzem i szło im to, ale też jazz, teraz się wypowiadam o jazzie wokalnym, jest trochę taki bardzo często zero-jedynkowe, jeśli chodzi o improwizację, bo części osób ta improwizacja idzie po prostu z łatwością i nie mają żadnego pojęcia na temat tych wszystkich akordów, na temat teorii i po prostu zostanie im puszczony jakiś instrumental i są w stanie zaimprowizować bardzo dobrze, a część osób może uczyć się tego latami i dalej nie być w tym najlepsza, więc często
6: czyli,
9: to tak
6: czyli,
9: wygląda.
6: Czyli talent wystarczy po prostu? Wrodzony taki trochę?
9: Troszkę, tak, chociaż to też nie jest tak, że jak się nie umie od razu improwizować wokalnie, nie wiadomo jak, to się nie da tego nauczyć, ale na pewno bardzo to pomaga, jeśli jest to takie wrodzone, tak jak to pan powiedział.
6: Dobrze, a co czuliście ogólnie, gdy odnieśliście wtedy sukces podczas tego koncertu, gdy dowiedzieliście się, że wygraliście?
8: No, w sumie przez ostatnie 2 lata, kiedy byliśmy, to też w sumie wygrywaliśmy, więc, znaczy, nie żeby to było jakieś egoistyczne, czy coś takiego, nie wiem, po prostu mamy już jakieś takie doświadczenie z muzyką, że czułem się tak normalnie, nie czułem ani żadnej jakiejś wielkiej euforii, ani nic takiego, nie wiem.
9: Chociaż no było to przyjemne,
8: było
9: jednak
8: fajne, wiadomo, no jest to,
9: zostać wyczytanym jako
8: jest to
9: jako
8: miłe po prostu,
9: miejsce,
8: że zostaliśmy docenieni.
9: Tak, tak. I też no, na przykład dla mnie i myślę, że dla innych też fajniejsze niż samo to, że wygraliśmy, było to, że po prostu mieliśmy możliwość zagrać ten utwór na tej scenie, zrobić te fajne solówki i po prostu to, że to wszystko tak wyszło. Tak,
8: no,
9: bo
8: o samą możliwość
9: głównie
8: zagrania.
9: Dlatego chyba zdecydowaliśmy się, żeby tam pójść nie stricte po to, żeby wygrać, żeby postarać się wygrać, tylko dla tego doświadczenia.
8: Już zaczynamy coraz więcej grać tak po prostu, żeby no, nie po jakieś cokolwiek, jakąś nagrodę czy coś, tylko po prostu, żeby sobie pograć. I no bo to nam sprawia frajdy, jeśli chodzi o to, więc no, jako już gramy dużo, bycie mamy ze sobą, nie jest to żadne jakieś większe wyzwanie, no to po prostu gramy sobie, żeby sobie pograć.
6: A poziom trudności był wysoki, bo wcześniej nagrywałam dziewczynę, która wygrała wśród solistów i mówiła, że tam przynajmniej faktycznie była ta konkurencja duża.
9: Każdy z tych zespołów też grał trochę inną muzykę. To nie było tak, że nie było żadnego innego zespołu, który by grał jazz, więc ciężko jest porównywać to wszystko. No nie wiem, ja też nie odczuwałam jakiejś większej konkurencji u nich. Po prostu, tak jak mówię, też dlatego, że my nie byliśmy tam, żeby wygrać, tylko dla zabawy i dla grania.
8: Więc po prostu nie myśleliśmy zbytnio, że po konkurencji. No, tak, no po prostu sobie grali.
9: No, nawet rozmawialiśmy z innymi członkami innych zespołów tam później po samym konkursie albo w jakichś przerwach, więc to wszystko. Atmosfera w trakcie była naprawdę przyjazna i nie było czuć jakiejś negatywnej energii.
10: Na pewno było więcej solistów i wokalistów, więc to może jakby trochę przez to była ta presja. No, w naszej kategorii i w kategoriach tych zespołów to były tylko 4 zespoły, nie? Więc też ta presja może nie była tak bardzo odczuwalna i nie była taka wielka, nie?
6: Okej, okay, a jakie macie tutaj kolejne cele? No bo tak jak mówiliście, trochę się wymieniacie. Chcecie faktycznie już się trzymać tej większej grupy, czy jak to widzicie?
10: No tutaj z mojej perspektywy już Mikołaj jakby tutaj pisze maturkę, więc on już dalej niestety będzie szedł, ale no na pewno tutaj naszą współpracę będziemy kontynuowali w tym kręgu, na pewno jeszcze parę jobów fajnych zagramy, no mamy tą welurę, no to na pewno też jakieś numery i tworzymy, i już parę zrobiliśmy, wprawdzie jeszcze nie opublikowanych, ale już parę zrobiliśmy, na pewno trochę jeszcze będziemy tworzyć.
6: Dobra, jakiś konkurs jest na oku, czy na razie oprócz zwykłych koncertów nic?
11: Znaczy, no bardziej byśmy celowali w koncerty, w sensie jeżeli zrobimy na przykład taki set, gdzie będziemy mieli w 100% zrobione kilkanaście numerów. Przede wszystkim no najpierw musimy w ogóle mieć parę prób w całym składzie, co jest dosyć ciężkie. Mamy pianistę z Warszawy i no właściwie jest ciężko, no bo Miłoszek jest drugim pianistą, więc Miłoszek akurat jest dostępny, ale głównego pianistę mamy z Warszawy, jest po prostu ciężko wszystkich zebrać. Każdy jest dosyć ostro zapracowany, no Mikołaj ma maturkę, więc no i się domaga mikrofonu.
12: To jestem Mikołaj, jestem gitarzystą zespołu. No, co prawda koledzy powiedzieli, że mam maturę, ale to w sumie nie przeszkadza w tym, żeby razem występować. Właśnie w czwartek mieliśmy ten konkurs, w którym wygraliśmy konkurs talentów w pierwszym liceum. No to było dzień przed moim występem dyplomowym z gitary jazzowej. Także to pokazuje właśnie, że żadne egzaminy nie zatrzymają tego naszego zespołu przed występowaniem, można by tak powiedzieć. Teraz będę szedł na studia, prawdopodobnie do Warszawy, ale właśnie tutaj z kolegami planujemy zrobić jakiś występ, jakiś projekt w amfiteatrze tutaj w Tarnowie. Właśnie tylko Franek powiedział, że jak na razie to jest taki prototyp i właśnie na razie nie mieliśmy na to czasu, żeby to skończyć, ale prawdopodobnie będzie taki projekt właśnie z własnymi utworami już i też coverami, także myślę, że to jest bardzo ciekawa, fajna sprawa, żeby kontynuować tą współpracę razem, mimo że właśnie nie wszyscy będą tutaj na miejscu w Tarnowie.
1: A ja dodam, że historia przeglądu muzycznych talentów w Tarnowie sięga lat 80. XX wieku.
2: To jest Radio SK.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK. Radio SK.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na esk.pl. Autopromocja.

0: bić. Nie poczułem nic, daj bić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S.
2: Radio S.K.